0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Niestrażny im trud czy zmieniająca się pogoda, pielgrzymi z diecezji tarnowskiej zmierzają na dwóch kółkach do Częstochowy. Do Czarnej Madonny niosą podziękowania, ale też intencje.
2: Ta chęć pojawiła się, ta potrzeba rok temu, aby pójść na pielgrzymkę, ale jeszcze rok temu ani rower, ani ja nie byłam przygotowana. W tym roku już był plan od dawna i serwis, i ja się przygotowałam. Mam swoją intencję, niosę ją w sercu.
3: Trzeba coś ofiarować Maryi, coś oddać od siebie. Podziękować przede wszystkim. Rok temu jechałem z intencją dziękczynną. Ogrom łaskę otrzymałam od Maryi i też powiedziałam, że jak wszystko dojadę, to w przyszłym roku jadę z rodziną.
4: Mam swoje intencje też, które wiozłem wczoraj, na przykład dziękczynienie za ten kolejny rok mojego życia. No a potem jakby tą moją główną intencję dalej będę niósł.
1: Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę w niedzielę 19 lipca około godziny 13. Prawdziwy pokój zaczyna się w ludzkim sercu, powiedział ksiądz profesor Marek Klus podczas mszy świętej w intencji ojczyzny. Nabożeństwo było częścią odpustu w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Jak podkreślał w homilii kapłan, szkaplerz maryjny jest wezwaniem do pokoju, zarówno czynionego na zewnątrz, jak i odnajdywania go w sobie.
5: Kiedy człowiek przychodzi do swojej mamy, nie musi wiele mówić. Czasem wystarczy spojrzeć, usiąść obok, zapłakać. Tak jest również z Maryją. Przychodzimy do niej z naszym zmęczeniem, z naszymi lękami, z troską o dzieci, o przyszłość. Przychodzimy także z troską o Polskę, bo przecież ojczyzna jest naszym wspólnym domem, a każdy dom najbardziej potrzebuje pokoju. Szkaplerz jest znakiem pokoju. Każdy z nas tęskni za pokojem. Pragniemy, aby na świecie ustały wojny, aby w naszych domach, w naszej ojczyźnie było więcej zgody, aby ludzie byli dla siebie nawzajem dobrzy. Ale należy pamiętać, że każdy prawdziwy pokój zaczyna się bardzo blisko, w ludzkim sercu.
1: Odpust w kościele na Burku potrwa do niedzieli 19 lipca, natomiast w sobotę 18 lipca o godzinie 18 odprawiona zostanie suma odpustowa z procesją pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Do świętego Szymona z Lipnicy Murowanej przybywa coraz więcej pielgrzymów. W podbocheńskiej miejscowości trwa tygodniowy odpust ku czci świętego, u którego wierni proszą o zdrowie i pomoc w trudnych sprawach. W dniu liturgicznego wspomnienia świętego Szymona, 18 lipca, po raz pierwszy pieszo przyjdą pielgrzymi z parafii w Okocimiu. Pierwsza parafialna pielgrzymka do sanktuarium świętego Szymona w Lipnicy Murowanej wyruszy w sobotę, 18 lipca, o godzinie 5 rano. Będzie to około 15 km spokojnego marszu z trzema postojami po drodze. Uczestnicy dotrą z Okocimia do Lipnicy Murowanej około godziny 10, a o 10.30 będą uczestniczyć we mszy świętej w intencji pielgrzymów. Centralna uroczystość odpustowa będzie w niedzielę 19 lipca. O godzinie 10.45 rozpocznie się procesja z relikwiami z kościoła świętego Szymona do ołtarza polowego, gdzie odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. Transmisja tego wydarzenia będzie na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Biorą ją za wzór i już traktują jak świętą. Młodzi mieszkańcy gminy Gręboszów pamiętają o Stefanii Łąckiej. Kandydatka na ołtarze pochodziła z Woli Żelichowskiej. W obozie koncentracyjnym narażała się dla innych. Była także gotowa oddać życie za współwięźniarkę. Stefania Łącka jest dla nas niewątpliwie ogromnym wzorem do naśladowania. Jej odwaga była godna podziwu, mówią Jan, Barbara, Jakub i Anna, którzy wzięli udział w nagraniu filmu o kandydatce na ołtarze.
6: Po rozpoczęciu II wojny światowej pracowała w konspiracji w gazecie Złota Nić i trafiła do obozu w Oświęcimiu za to.
7: Była bardzo dobrym człowiekiem, z dobrym sercem. Chodziła do kościoła w Gręboszowie, w obozie oświęcimskim. Chroniła koleżanki, modliła się z nimi, zanosiła leki. Jest to dla nas duży przykład.
8: Stefania Łącka jest wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Nawet w piekle obozu pomagała biedniejszym i prowadziła różne modlitwy. Różańce.
9: Pomimo wielkiego piekła obozowego potrafiła zachować zimną krew i wspierać inne współwięźniarki na duchu. Pomagała też pomimo ogromnego ryzyka. Czasami nawet oddawała swoje jedzenie komuś, kto bardziej tego potrzebował.
1: W tym roku mija 80 lat od śmierci służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej. Nakręcony przez młodzież film będzie można obejrzeć przy okazji kina plenerowego Radia RDN, który jest zaplanowany na 15 sierpnia w Gręboszowie. Tarnowskiej Bazylice Katedralnej w sobotę, 18 lipca, będzie można posłuchać wyjątkowego koncertu w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przy organach usiądzie tym razem Krzysztof Urbaniach, który reprezentuje Niemcy. Początek o 19:00. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś panną niepokalaną, żeś matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Szymona z Lipnicy. Szymon urodził się około 1439 roku w Lipnicy. Pochodził z dość zamożnej rodziny, gdyż ukończył wyższe studia na Akademii Krakowskiej. W 1457 roku wstąpił wraz z 10 kolegami do Bernardynów. Po roku nowicjatu Szymon złożył śluby zakonne. W Krakowie odbywał studia teologiczne i po roku 1460 otrzymał święcenia kapłańskie. Musiał on wyróżnić się cnotą, wiedzą i powagą, skoro już w 1465 roku został wybrany gwardianem konwentu w Tarnowie. Z tego powodu wziął udział w kapitule prowincji w Krakowie. Tam też 2 lata później zaczął pełnić urząd kaznodziei. Szymon był nie tylko kaznodzieją zakonnym, ale przede wszystkim katedralnym. Dotąd ten zaszczyt pełnili wyłącznie dominikanie i profesorowie teologii Akademii Krakowskiej. W roku 1474 został wybrany delegatem na kapitułę generalną do Pawii. Wielkim wydarzeniem w jego życiu była pielgrzymka do Ziemi Świętej, którą odbył z Pawii. Umarł, posługując chorym, podczas zarazy w Krakowie 18 lipca 1482 roku. Pogrzeb odbył się tego samego dnia, w godzinach wieczornych.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
2: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
1: oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Uczta dla fanów prażynek.
1: Przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.

0: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
3: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Idealna pogoda z samego rana w całej Małopolsce. Słonecznie, Tarnów, Nowe Sącze, Krynica, Zakopane. Niebo błękitne, ale przypominam, że synoptycy zapowiadają nam w ciągu dnia mogą występować lokalnie przelotne opady deszczu, a nawet mogą występować burze. Sobota bardzo ciepła, 27 stopni. Już o poranku mamy 22 stopnie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: W nocy nam delikatnie popadało, ale mam nadzieję, że ten deszcz i te burze nie będą nam przeszkadzały dziś w wypoczynku, bo przecież sobota, jutro niedziela, czyli weekend. No nie każdy ma urlop, nie każdy ma wakacje, ale większość ma ten weekend wolny i chcemy ten weekend wolny spędzić na świeżym powietrzu, ciesząc się, no właśnie, letnią pogodą, wakacyjną pogodą. 28 minut nam zostało do godziny 8, do pogody jeszcze wrócimy po wiadomościach po godzinie 8, a teraz my Sany i Bonnie M.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Mynaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Sułkowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
8: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.

17 minut nam zostało do godziny 8 już za chwilę na antenie na Radio Arden, Małopolska, Arden, Nowy Sącz. Wiadomości sportowe. Jak wiadomości sportowe, to na chwilę przenieśmy się za ocean, no bo przecież dziś no, poznamy, kto będzie, no nie finalistą, bo wiemy, że tutaj jeszcze musimy poczekać na to spotkanie, bo to spotkanie to dopiero jutro, ale dziś poznamy, kto zdobył trzecie miejsce. Późno, bo to w godzinie 23. Francja, Anglia, mecz o trzecie miejsce, a jutro finał o 21. Hiszpania, Argentyna i w związku właśnie z tymi finałami podwyższony stan gotowości w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj już informacje napływają, że amerykańskie służby od rozpoczęcia 11 czerwca piłkarskich mistrzostw świata przejęły ponad 700 dronów w pobliżu stref kibica i stadionów, na których rozgrywano mecze, informuje Federalne Biuro Śledcze. A w dni meczowe wszelkie operacje lotnicze są zabronione w promieniu 3 mil morskich na wysokości do 3000 stóp, czyli praktycznie do kilometra nad poziomem gruntu wokół stadionów. Zakaz jest w wyjątkowych tylko sytuacjach, może zostać tutaj zniesiony przez kontrolerów ruchu lotniczego. Tak więc tutaj czujne służby Stanów Zjednoczonych, bo przecież to już finały. Przypominam, dziś godzina 23. Francja, Anglia. No i pytanie, kto zdobędzie trzecie miejsce? No każdy z nas ma swój typ. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby to trzecie miejsce zdobyła Francja, ale czy tak będzie? Trudno powiedzieć. No to wszystko się okaże dopiero po godzinie 23. Na pewno czeka nas 90 wyjątkowych minut. Kto wie, być może dogrywa, później karny. No wszystko zależy od stylu taktyki. A propos właśnie Mistrzostw Świata w piłce nożnej, to zanim przejdziemy do tych naszych wiadomości sportowych, no to oficjalny hymn, czyli Shakira, Die Die.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Jutro poznamy najlepszą drużynę piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W finale w East Rutherford w stanie New Jersey broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy Hiszpanią. Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, medalista mundialu w 1982 roku Zbigniew Boniek, uważa, że nieco większe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania.
2: Jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej, to wtedy znaczy, że musi wygrać.
1: Finał odbędzie się w niedzielę o 21:00. Już dziś w Miami zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce, w którym Francja zmierzy się z Anglią. Początek o 23:00. Zostajemy w temacie piłkarskim. Pierwszoligowa BrookBet Termalika Nieciecza pokonała 2-0 ekstraklasową Koronę Kielce w swoim 7. meczu sparingowym w tym okresie przygotowawczym. Gole zdobyli Iwan Durdow i Kamil Zapolnik. A już dziś o 12:00 ostatni sprawdzian słoni przed nowym sezonem. Rywalem będzie Beniaminek pierwszej ligi pod Beskidzie Bielsko-Biała. Ostatnie sprawdziany formy za piłkarzami Sandecji Nowy Sącz. Biało-Czarni pokonali 4-1 słowackie FK Humenne, a następnie zremisowali 0-0 z inną drużyną z zapołudniowej granicy Tatranem Preszów. W międzyczasie na stadionie Przykilińskiego odbyła się prezentacja drużyny przed sezonem. Można było zobaczyć kilku nowych zawodników, w tym bramkarza Bartosza Głogowskiego, który został wypożyczony na rok ze Śląska Wrocław. Walka w drugiej lidze rozpocznie się za tydzień, a trener Rafał Smalec podkreśla, że Sandecja w okresie przygotowawczym pracowała nad wszystkimi elementami piłkarskiego rzemiosła.
3: Piłka nożna to sport kompleksowy i nie można zostawić zaniedbanej żadnej fazy gry, więc dotknęliśmy każdego aspektu i skupialiśmy się też nad pracą motoryczną, bo to jest istotne, bo biegaliśmy nieźle, a chcemy biegać jeszcze lepiej. Funkcjonowaliśmy na boisku w poszczególnych fazach nieźle, a chcemy funkcjonować jeszcze lepiej, więc dotknęliśmy wszystkiego.
1: W nowym sezonie Sandecja chce walczyć o pierwszą ligę. Pierwszy mecz o punkty zagrał u siebie.

0: po 8 sezonach w AZS-ie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wraca do rodzinnego Tarnowa. Jest wychowankiem MKS-u Pałac Młodzieży i występuje na pozycji kołowego. Rozgrywki pierwszej ligi piłki ręcznej ruszą najprawdopodobniej po wakacjach.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.

Krzysztof Krawczyk, serialowy dramat. No powiemy, że sportowy może być dramat dla jednej z drużyn, bo ktoś musi odpaść. No znaczy odpaść, no ktoś zdobędzie czwarte miejsce. Wiemy, że to czwarte miejsce to taki niedosyt, tak blisko trzeciego. Francja czy Anglia, no to będziemy dzisiaj. Już to wiedzieli, my spotkanie, chociaż nawet nie dziś, to dopiero jutro chyba, bo po północy skończy się to spotkanie, bo jeżeli o 23 czasu polskiego, tak więc no, jutro się dowiemy we wczesnych godzinach nocnych. A Hiszpania, Argentyna, przypominam, to 21 już w niedzielę. 5 minut nam zostało do godziny 8, punktualnie o godzinie 8 wiadomości na antenie Radia Den Małopolska. I przypominam naszym radiosłuchaczom transmisję mszy świętej na antenie Radia Den Małopolska, RDN Nowy Sącz z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Dziś o 6.30 tej transmisji mszy świętej nie było w związku z odpustem w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku i ta transmisja

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
0: Po reklamie. Wykolejony pociąg, wagony w rzece i uszkodzone tory. Mamy więcej informacji o wczorajszym zdarzeniu na granicy Łomnicy-Zdroju i Wierchomli Wielkiej. Ustawa PESEL-owa staje się faktem. Lekarze rozważają zaskarżenie jej do unijnych instytucji. Będzie też o kulinarnym dziedzictwie regionu.
6: Głównie królują ruskie, kapusta z grzybami.
0: Minęła 8, Jolanta Mościerz. Zapraszam. Dwie osoby zostały poszkodowane po porannym wypadku na drodze krajowej 75 w miejscowości Wytrzeszczka w powiecie brzeskim. Na trasie Nowy Sącz-Brzesko-Czołowo zdarzyły się dwa samochody osobowe. Do 6 rano droga była całkowicie zablokowana. Ruch odbywa się już bez utrudnień. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. Komisja Badania Wypadków Kolejowych wyjaśnia okoliczności częściowego wykolejenia towarowego, który wczoraj po południu na granicy Łomnicy-Zdroju i Wierchomli Wielkiej. Nie było osób poszkodowanych, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
7: Doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem-Koźle. Wiemy już, że jeden z wagonów trafił do rzeki. Oprócz tego, że będzie trzeba skoleić pociąg, to będzie trzeba naprawić tory, które uległy uszkodzeniu.
0: Na razie do odwołania na linii kolejowej 96 uruchamiana jest zastępcza komunikacja autobusowa. Wszystkie aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne w serwisie portalpasażera.pl. Policja poinformowała nas, że maszynista feralnego pociągu był trzeźwy. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na naszej stronie.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Ustawa PESEL-owa rozpocznie reformowanie systemu ochrony zdrowia, ale lekarze analizują ewentualne zaskarżenie jej do unijnych instytucji. Prezydent podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Ustawa ułatwi podejmowanie ważnych decyzji finansowych w ochronie zdrowia, podkreśla rzecznik resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
9: Ta ustawa umożliwi pozyskiwanie dokładniejszych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych na podstawie numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu. Mam tutaj na myśli oczywiście przede wszystkim pracowników pracujących na kontraktach. Dzięki tej wiedzy predestynowane do tego instytucje takie jak OUTMIT, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia będą mogły podejmować konkretne decyzje dotyczące kwestii finansowych.
0: Dane o zarobkach pracowników medycznych będzie zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz przekazywać do resortu zdrowia. Dotychczas zbierane dane były niekompletne, gdyż znane były wartości umów, ale nie były one przypisywane do konkretnej osoby. Los Angeles zasiliło Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Uczelnia otrzymała od Kopalni Surowców Skalnych w Klęczanach wyjątkowe urządzenie. Dwuczęściowy bęben to maszyna, która sprawdza, jak kruszywo jest odporne na rozdrabnianie. Przekazanie jej nastąpiło w formie darowizny. Studenci będą mogli prowadzić na urządzeniu testy i badania, m.in. w laboratoriach mechatroniki, inżynierii produkcji czy transportu i logistyki. To urządzenia, na które można mieć wiele sposobów i pomysłów, przekonuje dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych Nowosądeckiej Uczelni Iwona Wiewiórska.
10: Jest urządzeniem bardzo uniwersalnym. Można również badać w nim domieszki odpadów z kruszywami skalnymi pod podbudowę na przykład dróg. Są to nowoczesne metody gospodarki o obiegu zamkniętym odpadami. Dodam jeszcze, że przesiewacz wibracyjny może również służyć w przemyśle farmaceutycznym, ale też spożywczym, ceramicznym i przede wszystkim w budownictwie właśnie do przesiewania różnych różnego rodzaju średnicy ziaren.
0: Zarówno uczelnie, jak i zakład potwierdzają chęć współpracy oraz wskazują potrzebę kształcenia przyszłych kadr, które mogą zasilać zespół pracowników właśnie w kopalniach odkrywkowych. Kuchnia to coś więcej niż jedzenie. To historia przekazywana z pokolenia na pokolenie, pamięć o przodkach, regionalna tradycja i część lokalnej tożsamości. Właśnie o tym opowiadały na antenie RDN Małopolska gospodynie z koła gospodyń wiejskich Pełna Chata ze Szczepanowic, które są bohaterkami kolejnej odsłony audycji Strażniczki Małopolskich Smaków. O kulinarnym dziedzictwie regionu mówiły prezes Barbara Kłusek, Małgorzata Zabart, Anna Motyka i Aleksandra Leśniak. Jak podkreślały, kuchnia tych stron opiera się na prostych, naturalnych składnikach, ziemniakach, kapuście, owocach i nabiale. Dawniej była znacznie skromniejsza niż w wielu innych regionach Polski, dlatego tradycyjne potrawy zachwycają przede wszystkim prostotą i autentycznym smakiem. Znakiem rozpoznawczym koła są pierogi, które niezmiennie cieszą się największym powodzeniem podczas festiwali, jarmarków i lokalnych wydarzeń.
6: Głównie królują ruskie, kapusta z grzybami. Robimy również uszka wigilijne, robimy również pierogi z mięsem. No i sezonowo z owocami, jeśli są dostępne.
11: Ale robimy również pierogi z farszu z fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca. To jest świetny smak przede wszystkim na Wigilię.
0: Audycja Strażniczki Małopolskich Smaków z udziałem KGW Pełna Chata ze Szczepanowic zostanie wyemitowana dziś o 9.10 na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Polecamy, zapraszamy.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jeżeli ktoś się zastanawia, czy w góry wyskoczyć na wycieczkę, polecam, tym bardziej, że teraz są Zakopane czy Krynica. Niebo błękitne, słoneczko, podobnie tutaj w Tarnowie czy w Nowym Sączu, tak więc pogoda idealna, ale proszę pamiętać, żeby sprawdzać prognozę pogody cały czas, ponieważ synoptycy zapytają, że w godzinach popołudniowych lokalnie mogą występować opady deszczu, a nawet i burze. Dlatego tutaj apeluję o tą rozwagę i o tą ostrożność. Maksymalnie dziś 27 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dziś 27, o poranku już mamy 23, jutro 26, tak więc cieszymy się tymi temperaturami letnimi, w nocy 16, ponieważ od przyszłego tygodnia już synoptycy zapowiadają znowu nam ochłodzenie i zmianę pogody i temperatura spadnie do 20 stopni, tak więc wygląda na to, że te 3 dni, czyli piątek, sobota, niedziela, to takie najcieplejsze dni, no nie tylko w tym tygodniu, ale również i w przyszłym tygodniu. A my za chwilę wrócimy do Zakopanego, nie z tego względu, że piękna pogoda, słoneczko i niebo błękitne, ale z tego względu, że na szlakach pojawiły się niedźwiadki, moi kochani. No i trzeba uważać, no właśnie, ale szerzej na ten temat już za chwilę.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6 762 zł 43 grosze.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.

0: lecę do gwiazd. No to my lecimy mnie nie do gwiazd, ale lecimy do Zakopanego na chwilkę. Ja mówiłem, że bardzo ładna pogoda, no słonecznie, bardzo ciepło, niebo bezchmurne, no i jest część na pewno turystów tutaj sądeczyzny, czy z regionu tarnowskiego, którzy wybiorą się do Zakopanego, żeby sobie pospacerować, odetchnąć troszeczkę od tego całego tygodnia, no ale przypominam, moi kochani, można na drodze spotkać niedźwiadki. W Dolinie Chochołowskiej zaobserwowano niedźwiedzicę z trzema młodymi niedźwiadkami bezpośrednio właśnie na szlaku turystycznym. Tak więc trzeba naprawdę zachować ostrożność i obserwować otoczenie i w przypadku spotkania no, mamy niedźwiedzicy, gdzie wiadomo, że te małe niedźwiadki gdzieś obok mogą być i tutaj mama szczególnie będzie wyczulona niedźwiedzica na tych turystów, to bezpieczny dystans zachować, nie podchodzić, najlepiej to nie straszyć tych niedźwiadków, bo wiemy, że od razu wyciągamy telefon, robimy zdjęcia. Zachowajmy dystans, dajmy im spokój. One są po prostu u siebie, a my jesteśmy gośćmi, przypominam, my jesteśmy gośćmi w górach, tak więc tutaj apeluję o tą rozwagę, no i o to bezpieczeństwo. 17 minut mamy po godzinie 8, a propos tego wypoczynku, no to nie tylko wybieramy się w góry, gdzie jeszcze możemy się wybrać, no to sprawdzamy teraz, co nas czeka, czyli wiadomości kulturalne.
1: Wiadomości kulturalne.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. Będą koncerty, festiwalowe prezentacje i wystawy. W Nowym Sączu jutro startuje Święto Dzieci Gór. Rozpocznie się o 10.30 mszą świętą festiwalową w Sądeckiej Bazylice. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11 i 18 w Nowym Sączu odbywać się będą koncerty Parka Mrackich. Festiwalowi będą towarzyszyć też estrady plenerowe w innych miejscowościach regionu. Koncerty codziennie o godzinie 18 będą się odbywać m.in. w Krynickim Amfiteatrze. Zaplanowaliśmy też specjalne warsztaty, zapowiada Marta Mordarska, dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju.
3: Dodatkowym elementem, który w tym roku wprowadziliśmy, to warsztaty taneczne prowadzone przez naszych instruktorów zespołu Pogranicze. Będziemy uczyć naszych gości codziennie tańca. Tańca ludowego, nie powiem jakiego, niech to będzie niespodzianką, ale też na końcu będziemy ten taniec prezentować z tymi wszystkimi, którzy zechcą później razem z nami go zatańczyć.
2: Estrady plenerowe festiwalu będą też w Piwnicznej, Limanowej, Szczawnicy i Ludźmierzu. Święto Dzieci Gór potrwa do 25 lipca. Można spędzić aktywnie czas i pomóc Antosiowi z gminy Łososina Dolna zmagającemu się z rakiem. W niedzielę 19 lipca odbędzie się czwarty rajd pieszy, w którym uczestnicy wyjdą na górę Jawosz. Wydarzenie będzie połączone ze zbiórką datków dla chorego dziecka. Wszystko rozpocznie się o 14 przy Szkole Podstawowej w Stańkowej, mówi Renata Pawłowska, członek zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Stańkowej, która organizuje rajd.
4: Stamtąd wyruszamy, przy szkole jest słodka niespodzianka. To jest właśnie taki aktywny wypoczynek i przez to też możemy pomóc w tym czasie. Jest wiele atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Gra terenowa, konkurs wianków. Przygrywa nam wspaniały nasz zespół regionalny Jakub Kowianie. Współpracujemy też i z Centrum Kultury, i z Hubertówką pod Jaworzem, bo właśnie też dzięki nim to wydarzenie może się odbyć.
2: Po wędrówce będzie też biesiada z zabawą taneczną. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym wydarzenia. Zapach tradycyjnych dań wywodzących się z Małopolski wypełni Centrum Lisiej Góry. W niedzielę 19 lipca odbędzie się tu Małopolski Festiwal Smaku. To już 21. edycja cyklu wydarzeń, które zachęcają do odkrywania bogactwa lokalnych tradycji kulinarnych, miejscowych produktów i wyjątkowych smaków. Wieczorem przed publicznością wystąpi zespół Inoros oraz Liber. Na Festiwal Smaku zapraszał w audycji Słowo za Słowo wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła.
5: Ciekawe, piękne, kulinarne wydarzenie. Będzie można posmakować tych smaków Małopolski z różnych miejsc, różnych regionów. Zaczynamy o godzinie 11 i cały dzień będą różne ciekawe rzeczy, atrakcje, zwłaszcza te, które będą kręciły się wokół tego wątku kulinarnego. Będą pokazy kulinarne na żywo w wykonaniu znanych kucharzy. Będą warsztaty, gdzie będzie można sprawdzić swoje umiejętności. Cały dzień będzie zwieńczony koncertem zespołu Inoros i Liber. Oczywiście wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie, nie tylko mieszkańców gminy, ale wszystkich mieszkańców mieszkańców powiatu tarnowskiego, aglomeracji tarnowskiej. Zapraszamy wszystkich sąsiadów.
2: Lisia Góra to jeden z czterech tegorocznych przystanków Małopolskiego Festiwalu Smaku. Kolejne imprezy z cyklu odbędą się w sierpniu w Porębie Wielkiej w powiecie limanowskim oraz w Jaszczurowej koło Wadowic. Wydarzeniu towarzyszy hasło na rodzinnym stole. W trakcie wydarzenia w Lisiej Górze przeprowadzone zostaną konkursy. Wybrany zostanie m.in. najsmaczniejszy produkt dostępny na stanowiskach wystawców. Pokazy gotowania wykona Mikołaj Rej, znany m.in. z pierwszej edycji jednego z programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej. A teraz zaproszenie na lato w Dolinie Kamionki. Impreza odbędzie się dziś przy boisku LKS Skalnik w Kamionce Małej. Na uczestników czekać będzie sporo atrakcji. Będą loty widowiskowe, warsztaty dla dzieci, dmuchańce i stoiska gastronomiczne. Na scenie pojawią się zespoły m.in. Alpejska Glasba, Comber i Podegrodzkie Dziopy, zapowiada Marcin Kiełbasa, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.
6: Zaprezentują się dwa zespoły. Zespół regionalny Mali Mystkowianie, czyli dzieciaki na scenie pokazujące nasz rodzimy folklor oraz można powiedzieć gospodarz, bo zespół regionalny Skalnik, który od ponad 40 lat działa. A oprócz tego będą goście z Podegrodzia, czyli miłe panie lachowskie dziewczyny. Gwiazdą wieczoru na naszym wydarzeniu będzie Sławomir.
2: Lato w Dolinie Kamionki rozpocznie się o 16:00. Imprezie patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Gmina Pleśna znów pochwali się produktami regionalnymi. Jutro odbędzie się tutaj Święto Owoców i Produktów Pszczelich. Ośrodek Relaks w Łowczówku wypełnił stoiska promujące pszczelarstwo i lokalne jedzenie. Będą też warsztaty, pokazy kulinarne i strefa zabaw dla dzieci. Całość o 15:00 rozpocznie doroczny kiermasz kulinarny i rękodzielniczy, o 17:00 oficjalne rozpoczęcie Święta Owoców. Tradycją stał się konkurs kulinarny Pleśnieński Smak. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci i występów muzycznych. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska.

0: Patrycja Markowska zaśpiewa o 20:00, o 22:30 zabawa taneczna. Radio RD Małopolska patronuje wydarzeniu. I jeszcze zaproszenie na kino plenerowe Radia RDN. Dziś zaparkujemy na osiedlu Zielonym. Wygodne leżaczki będą czekać na terenach zielonych między ulicą Ablewicza a osiedlem Zielonym przy bloku numer 20. Od 20:30 będzie można tu obejrzeć film Asterix i Obelix Imperium Smoka. Jutro będziemy w Niecieczy na placu przy remizie OSP. O 20:30 wyświetlimy film pod tytułem Mijaj Biały Lew. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na czwarty koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Krzysztof Urbaniak, światowej sławy organista i propagator wykonawstwa historycznego, który zabierze Państwa w świat północno-niemieckiego baroku i wielkich form romantycznych. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć nietuzinkowe brzmienie organów oraz mistrzowskie wykonania w przestrzeni tarnowskiej katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
0: Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Menaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Sułkowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
3: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie Stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
4: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: W całej Małopolsce słonecznie i ciepło, a będzie jeszcze cieplej, bo dziś maksymalnie to 27 stopni, ale kto wie, może tutaj te temperatury będą wyższe, tak jak wczoraj. Do słońca to prawie 40 stopni. A dziś 27 to wstępne, tutaj takie wskazania naszych synoptyków. Obecnie mamy 23-24 stopnie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Dziś, jutro 26 stopni w cieniu, w nocy 16 stopni. Sytuacja biometeorologiczna obojętna teraz o poranku, ale przypominam, że w ciągu dnia, w tych godzinach popołudniowych, mogą lokalnie występować lekkie opady deszczu, a nawet i burze. Tak więc tutaj szczególny apel do tych wszystkich, którzy będą wypoczywać w górach. Sprawdzajcie na bieżąco prognozę pogody. Tutaj najlepiej taką godzinową prognozę pogody sprawdzać, żeby się nie okazało, że wychodzimy wysoko w górę, a tu nagle, no właśnie, łapie nas deszcz, a najgorsza to burza. Burza by w górach, dlatego warto tą godzinową prognozę sprawdzać. Od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, zmiana w pogodzie nas już czeka. No i te temperatury będą już całkiem inne. Maksymalnie w ciągu dnia to 20 stopni, w nocy to 11 stopni. To tyle na razie z prognozy pogody. Do tej pogody jeszcze wrócimy o godzinie 9 po wiadomościach, a teraz takie gorące rytmy, zespół The Outfield. No proszę bardzo, zespół The Outfield miał zagrać, a powiedział, że nie zagra. No to dobrze, to zagramy Tina Turner. Tina Turner też bardzo gorąco. Hot for you baby. 28 minut do 9.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
0: Po reklamie.

0: Od dawna to wiem.
1: No tak, staram się powiedzieć, no ale pytanie, czy słuchasz jeszcze to, co ta druga osoba my mówi, a dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych, Światowy Dzień Słuchania. I ten Światowy Dzień Słuchania podkreśla właśnie wagę tej umiejętności, która jest niezwykle cenna, a wiemy dobrze, że czasami to po prostu nie umiemy słuchać. Skupiamy się no bardziej czasami na sobie albo na dawaniu rad innym osobom, natomiast wystarczy ich wysłuchać, okazać odrobinę empatii. Proszę o tym nie zapominać. Światowy Dzień Słuchania dziś w kalendarzu. Jak jesteśmy przy tym kalendarzu, no to pozostańmy jeszcze na chwilę. Sprawdźmy, kto dziś 18 lipca, czyli w sobotę, czeka na życzenia. Kamil, Szymon, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teodozja, Arnold, Fryderyka, również Szymona i Roberta. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Pozdrawiamy też tych, którzy się urodzili dziś, 18 lipca. No i budzimy się, bo to jest 14,5 minuty do godziny 9 i piosenka specjalnie dla was teraz wybrzmiewa dla naszych solenizantów Billy Ocean.

Pala się do słuchaczy Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz po godzinie 9. Przypominam, w ramach audycji strażniczki małopolskich smaków odkrywamy właśnie te smaki zapomniane, przybliżamy, pielęgnujemy, żeby nie zaginęły nam te przepisy, a pielęgnują koła gospodyń wiejskich. I dziś po 9. kolejne spotkanie z kołem gospodyń wiejskich, a będziemy was rozpalać takimi smakami jak pierogi z grzybami, z kapustą. Będą nie tylko pierogi, bo też inne wyjątkowe smaki nam będą towarzyszyły. Będą kluski drożdżowe, pasztet, chłodnik, langwery. No właśnie, i pytanie, co to są langwery? No jeżeli nie wiecie, słuchajcie nas uważnie po godzinie 9:00, na pewno się dowiecie i poznacie te lokalne nasze smaki. A propos smaków, 7 minut nam zostało do godziny 9:00, to jeżeli ktoś przy porannym śniadaniu, no to życzę smacznego i na temat właśnie tych smaków ciąg dalszy jeszcze na antenie naszego radia na pewno będzie. Tak więc słuchajcie nas uważnie, w soboty, w wakacje po 9:00 odkrywamy smaki małopolskie. Thank you.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.
2: Zatrucie w limanowskich przedszkolach, sanepid prowadzi kontrolę. Będzie też komentarz wójta Lisiej Góry w sprawie zapowiadanego przez mieszkańców referendum. I wielkie piłkarskie emocje. W ten weekend na Murawie spotykają się sportowi giganci. Mundial powoli dobiega końca. Jest 9. Jolanta Moździerz, zapraszam. 21 dzieci z przedszkoli w regionie limanowskim i sądeckim zatruło się bakteriami, w tym 18 salmonellą, informuje sanepid. 15 z nich jest jeszcze w szpitalu. Sprawa dotyczy podopiecznych trzech placówek dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Sanepid przeprowadził kontrole sanitarne we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie powiatu limanowskiego, w których wystąpiły zachorowania. Pobrano do badań laboratoryjnych próbki żywności, wymazy sanitarne oraz próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Od osób z kontaktu pobierany jest na bieżąco materiał do badań sanitarno-epidemiologicznych. Próbki wymazów i żywności są w trakcie badań sanepidu w Limanowej, które oczekuje na wyniki. Od protestu grupy mieszkańców gminy Lisia Góra i ogłoszeniu planu na organizację referendum do urzędu nie wpłynęły do tej pory żadne dokumenty potwierdzające taki zamiar, powiedział w audycji Słowo za Słowo wójt Arkadiusz Mikuła. Zapowiedź inicjatywy referendalnej wyszła w ubiegłym tygodniu od mieszkańców niezadowolonych ze sposobu procedowania planu ogólnego i możliwości lokowania inwestycji w wielkoskalowe odnawialne źródła energii na terenie gminy. Według wójta Lisiej Góry Arkadiusza Mikuły to próba budowania kapitału politycznego.
3: Na ten moment nie wiadomo mi nic na temat ogłoszenia oficjalnej takiej procedury, natomiast rzeczywiście pojawiła się grupa osób, która próbuje zbijać jakiś polityczny kapitał dla siebie, głosząc informacje nieprawdziwe, manipulując faktami, mawiając mieszkańcom naszej gminy, że cała gmina będzie zasiana, zabudowana farmami fotowoltaicznymi, co jest absolutną nieprawdą, na co się nie zgadzamy.
2: Arkadiusz Mikuła podkreślał, że proponowane zapisy przedstawione pierwotnie w planie ogólnym nie oznaczają automatycznej decyzji o budowie farm fotowoltaicznych na terenie gminy. Kształt planu ogólnego najprawdopodobniej ulegnie zmianom ze względu na dużą liczbę uwag przesłanych przez mieszkańców. Ponad 200 miejsc parkingowych przy sądeckim szpitalu mają się pojawić obok lądowiska lotniczego pogotowia ratunkowego przy ulicy Bulwar Narwiku w Nowym Sączu. Szpital ogłosił przetarg na budowę. Więcej o tym powiemy w wiadomościach o 10.
4: Z życia Kościoła.
2: Osoby starsze i chore w sposób szczególny są otaczane modlitwą podczas przedostatniego dnia odpustu ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w tarnowskim sanktuarium. Hasło dzisiejszego dnia to Maryja wzorem wytrwałości w przeciwnościach. Proboszcz i kustosz, ksiądz Piotr Mamak, mówi, że modlitwa za chorych jest ważna, ale kiedy intencje wzbudzają sami cierpiący z powodu swojej choroby, może nieść to ogromny dar łaski.
5: Cierpienie to jest taki szczególny dar modlitwy. Jeśli właśnie człowiek, który jest tym cierpieniem, chorobą doświadczany i to w swoim sercu ofiarowuje Panu Bogu w jakiejś konkretnej intencji, to jest to jedna z naprawdę z najwspanialszych modlitw, którą człowiek ofiarowuje za drugiego człowieka.
2: Msze święte dziś będą jeszcze o 15.30 i o 18.00. Suma odpustowa z procesją pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza. Nabożeństwo będzie transmitowane na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A dziś przedostatni mecz na tegorocznym mundialu o 23.00 czasu obowiązującego w Polsce. Francja zagra z Anglią w meczu o trzecie miejsce. Obie reprezentacje po porażkach w półfinałach spotkają się ze sobą w Miami. Jan Pachlowski.
6: Obie drużyny mają za sobą bolesne rozczarowania w półfinałach, lecz będą dążyć do tego, by zostawić te wydarzenia za sobą i zbudować formę przed nadchodzącymi spotkaniami Ligi Narodów UEFA oraz w dalszej perspektywie przed Euro 2028, komentuje telewizja Fox, która ma w Stanach Zjednoczonych prawo do pokazywania mundialu. Pomimo porażki nie przestaniemy teraz gonić za sukcesem, nie przestaniemy poszukiwać i rzucać wyzwań. Mówi przed spotkaniem z Francją szkoleniowiec Anglików Thomas Tuchel. Mecz o trzecie miejsce jest stałym elementem tradycji Mistrzostw Świata, choć zazwyczaj rozgrywa się go w cieniu rozczarowania. Zdarzają się jednak wyjątki, jak podczas mundialu w 1994 roku, kiedy Szwecja pokonała Bułgarię w starciu dwóch drużyn, dla których sam awans do półfinału był już wielkim sukcesem. Podobnie było w 2002 roku, gdy Turcja wygrała z Koreą Południową, notując najlepszy występ w historii na Mistrzostwach Świata.
2: Nie jest jednak jasne, w jakim stopniu, o ile w ogóle, dym z pożarów lasów w Kanadzie unoszący się nad Nowym Jorkiem wpłynie na przebieg jutrzejszego finałowego meczu Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Ten mecz ma się odbyć jutro o 21:00. Loty widokowe, warsztaty dla dzieci, dmuchańce i stoiska gastronomiczne między innymi. Takie atrakcje zaplanowano w czasie lata w Dolinie Kamionki. To już dziś przy boisku LKS Skalnik w Kamionce Małej. Na scenie pojawił się zespoły m.in. Alpejska Glasba, Comber i Podekrockie Dziopy. Lato w Dolinie Kamionki rozpocznie się o 16:00. Imprezie patronuje radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sobota, dzień wolny, słonecznie, ciepło. No i powiem tak, są tacy, którzy chcieliby troszeczkę odespać cały tydzień, ale pewnie są też tacy, którzy już włączyli, uruchomili tutaj maszyny koszące, kosiarki pracują, no i trawniki koszone. Na pogoda idealna, dziś słonecznie, bardzo ciepło, maksymalnie 27 w całej Małopolsce. Sporo słońca, niebo błękitne, ale uwaga, w godzinach popołudniowych lokalnie mogą występować burze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sześć i pół minuty mamy po godzinie 9:00. Za chwilę będziemy sprawdzać małopolskie smaki i przeniesiemy się do Szczepanowic, a dokładnie do koła gospodyń wiejskich Pełna Chata.

0: reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
6: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja sponsorowana.
2: Strażniczki małopolskich smaków wiedzą, co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Strażniczki małopolskich smaków, czyli spotkanie z kobietami, które od pokoleń pielęgnują kulinarne tradycje swoich regionów. Rozmawiamy o przepisach zapisanych w starych zeszytach, o smakach z dzieciństwa, o potrawach, z których słyną koła gospodyń wiejskich, ale także o tym, jak ocalić właśnie te receptury od zapomnienia i przekazać je młodszym pokoleniom. A dziś gościmy w studiu koło gospodyń wiejskich Pełna Chata ze Szczepanowic, Barbara Kusek, prezes Koła Gospodyń Wiejskich. Dzień dobry, witam pani Basiu.
4: Dzień dobry.
3: Jest z nami też pani Małgorzata Zapart. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Anna Motyka. Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry.
3: I jeszcze nam została pani Aleksandra Leśniak. Dzień dobry, witam pani Aleksandro.
7: Dzień dobry, witamy wszystkich.
3: Drogie panie, no to smaki, które by królują na waszych stołach i te smaki, mam nadzieję, królują w całej Małopolsce. Dzięki wam będą królować i o tych smakach za chwilę porozmawiamy, bo nie tylko gotujecie, ale też tworzycie taką wspólnotę, która dba o lokalne dziedzictwo i przypomina, że kuchnia to coś więcej niż jedzenie, to historia, to pamięć, no i też tożsamość tego regionu. Ale zanim przejdziemy do gotowania i poznamy te wasze smaki, no to musimy was troszeczkę poznać. Wiemy, że jesteście ze Szczepanowic. Pytanie tylko, jak długo działacie jako koło gospodyń wiejskich? No ile osób liczy to koło gospodyń wiejskich? Czy to są tylko panie?
4: Koło gospodyń wiejskich Pełna Chata liczy 18 osób, natomiast te osoby, które czynnie działają i włączają się tutaj w działalność koła, to jest 12 osób. Mamy panów, chociaż nieoficjalnie nie są zapisani do koła, natomiast są naszymi takimi filarami, którzy zawsze nam pomagają. To są przede wszystkim nasi mężowie.
3: Pani Basiu, a dlaczego oficjalnie nie są zapisani? Co się stało? Na co czekają? Na zielone światło od prezeski?
4: Cały czas pracują na to, żeby jednak na tej liście się znaleźć.
3: A, czyli to nie jest tak łatwo się dostać do koła. Trzeba tutaj zapracować, żeby być w koła gospodyń wiejskich.
4: Oczywiście. To jest ciężka praca, ale oczywiście to był żart. Mhm. Bardzo, bardzo nas wspierają, za co zawsze im dziękujemy.
3: Koło gospodyń wiejskich to też piękne stroje, którymi my, panie, mogą się poszczycić. I od razu rozpoznajemy każde koło gospodyń wiejskich po stroju. W tym przypadku, koła gospodyń wiejskich Pełna Chata, no właśnie, to strój regionalny. Jakbyście panie opisały ten strój, w których tutaj jesteście, w których tych strojach przyjechały się do studia, czym on się charakteryzuje, jak on wygląda, tak żeby nasi radiosłuchacze mogli na falach eteru zobaczyć te stroje oczami wyobraźni.
8: Tak, to są stroje regionalne, tradycyjne, z regionu Krakowiacy Wschodni. Mamy długie spódnice, zapaski, czyli te fartuszki, koszule, czerwone korale i katanki bądź gorset zdobiony w kwiaty.
3: Dla niewtajemniczonych, katanka od gorsetu czym się różni?
8: Katanka to jest coś jak żakiet, konany z wełny, z długim rękawem, zapinane pod szyję i zdobione kwiatami.
4: Jeżeli chodzi o stroje, które mamy dzisiaj, one są odtworzone i rzeczywiście tutaj kładłyśmy duży nacisk na to, żeby odtworzyć ten strój Krakowiaków Wschodnich generalnie do naszej miejscowości, czyli żeby on tutaj odzwierciedlał miejscowość, w której mieszkamy. Dlatego został zlecony po prostu zewnętrznej firmie z dbałością o każdy detal.
3: Czyli my tutaj na tych gorsetach, jak widzimy kwiaty, jak widzimy kłosy zbóż, to odzwierciedlają to, co tam u was jest najczęstsze, najbardziej popularne. I to, co możemy spotkać na łąkach i w sadach.
4: Tak, jest to właśnie strój Krakowiaków Wschodnich, typowy dla naszego regionu i miejscowości.
3: A panowie, którzy czekają tutaj w kolejce, żeby też być w kole gospodyń wiejskich, też mają taki strój przygotowany, specjalny, którym mogą się pięknie zaprezentować?
4: Jeszcze nie, ale myślimy o tym, żeby też takie stroje im uszyć.
3: Drogie panie, no to przechodzimy teraz do tego gotowania, przechodzimy do tych waszych smaków, no to dbacie o te smaki, żeby one nie zaginęły, przekazujecie kolejnym pokoleniom. No i tutaj właśnie przejdźmy do tej kuchni lokalnej, kuchni koła gospodyń wiejskich. Jakie smaki najbardziej kojarzą się wam z tą Małopolską i z waszym regionem? Są jakieś takie smaki, są jakieś takie sprawdzone przepisy, które wam towarzyszą od dzieciństwa na przykład?
8: Przede wszystkim kuchnia naszego regionu charakteryzuje się naturalnymi składnikami, prostymi składnikami. To jest przede wszystkim ziemniaki, to są jakieś tam płody rolne, kapusta, warzywa, owoce, nabiał oczywiście. Kuchnia była stosunkowo biedna w porównaniu do innych regionów, więc te potrawy są bardzo proste, z kilku składników to słowo.
3: Naturalne, co najważniejsze, rodzime produkty i no z tych rodzimych produktów się właśnie tworzy te wyjątkowe smaki.
8: Dokładnie, tylko to co urosło w naszym gospodarstwie i w okolicach w zasadzie.
3: Jakie potrawy są dumą waszego koła?
5: Chyba najbardziej rozpoznawalne jesteśmy z pierogów, z langwerów zwanych też proziakami. To są rzeczy, które jeżdżą z nami właściwie na większość festiwali, w których uczestniczymy.
3: Panie Aleksandro, ale pierogi to takie szerokie pojęcie, jakbyśmy mogli troszeczkę wgryźć się w ten temat, posmakować tych pierogów. Jakie to pierogi, z jakim nadzieniem?
5: Głównie królują ruskie, kapusta z grzybami. Robimy również uszka wigilijne. Jeśli chodzi o czas taki świąteczny. Robimy również pierogi z mięsem, no i sezonowo z owocami, jeśli są dostępne.
8: Ale robimy również pierogi z farszu, z fasoli, piękny jaś z Doliny Dunajca. To jest świetny smak przede wszystkim na Wigilię.
3: Pierogi to temat numer jeden w waszym kole gospodyń wiejskich, ale z tego co wiem, to nie tylko pierogi królują, królują pasztety, przetwory, ciasta, chłodnik króluje. I zanim do tych wyjątkowych rzeczy przejdziemy, to chciałbym was zapytać o parzoki. Parzoki z masłem i grzybami, bo słyszałem, że to też taki temat, który króluje na waszych stołach. Przekazujecie kolejnym pokoleniom tutaj nie tylko ten smak, ale przekazujecie te przepisy. Co to są te parzoki? Parzoki z masłem albo parzoki z grzybami? Jak się takie parzoki przygotowywuje?
4: Te parzoki, inaczej bułki na parze albo pampuchy, są to właśnie bułeczki, które są przygotowywane na parze. Składniki, które zawierają, to jest mąka, oczywiście mleko, drożdże, cukier, jajko i roztopione masło. I z tego przygotowuje się zaczyn, potem robi się ciasto, zostawia się to wszystko do wyrośnięcia, a następnie formuje się małe bułeczki i te bułeczki dosłownie gotuje się na parze, na wrzątku, czyli zalewa się garnek wodą, doprowadza się go do wrzątku, na garnek nakłada się bawełnianą ściereczkę, wrzuca się te bułeczki tak, żeby one nie dotykały wrzątku i one tam się parzą.
3: Możemy je polewać albo masłem, ewentualnie podawać z czymś, jakimś dodatkiem?
4: Możemy je podawać i na słodko, i na wytrawnie, bo równie dobrze mogą być polane z samym masełkiem, też smakują wyśmienicie, ale mogą być podawane na przykład z owocami, z borówkami, czy z truskawkami, a także mogą być podawane na przykład z gulaszem z mięsa lub z sosem z grzybów.
3: Drogie panie, bo to jest przepis na parzoki, to jest stary przepis, a wy jesteście młode dziewczyny. Skąd macie ten przepis? Jak takie przepisy się zdobywa?
5: Głównie nasze mamy, nasze babcie, obserwowałyśmy je będąc dziećmi i tradycja ustna, czyli przekaz ustny, ale też i zapisane w starych zeszytach, gdzieś na jakichś kartkach, kto na czym mógł kiedyś tam coś zapisywać i w ten sposób dochodzimy do tych przepisów.
3: Łatwo dochodzicie, łatwo się dociera do takich przepisów, bo wiemy jak to z gospodyniami jest, one nie chcą się dzielić takimi przepisami.
5: Nie jest łatwo, ale dajemy radę.
3: Co później się z tymi przepisami dzieje?
4: No myślę, że żeby ich zachęcić, to trzeba takie rzeczy gotować po prostu w domu. To jest chyba najprostszy sposób na przekazywanie tej tradycji. I tych wszystkich rzeczy można też u nas posmakować na stoisku. Tak jak koleżanka wspominała, tam gdzie jedziemy zawsze gotujemy tradycyjne potrawy, no i które cieszą się powodzeniem.
3: No dobrze, no to pani Basiu, gotować w domu, z tego domu wychodzi ta tradycja, no to przejdźmy do pani domu. Jak to wygląda u pani? Młodzi interesują się tą kuchnią, jak pani tą kuchnię, tą staropolską przygotowuje te staropolskie dania?
4: Myślę, że zaczynają się interesować. Nie jest tak łatwo ich do tego zachęcić wbrew pozorom, ponieważ świat wygląda teraz tak, jak wygląda i niestety dużo fast foodów, no nie ukrywajmy, młodzież i dzieci je, czasami może bardziej, wydaje im się, że jest to lepsze niż tradycyjna kuchnia. Niemniej jednak, jak z czegoś spróbują, to potem mówią, ugotuj nam to lub to. Czyli jednak te tradycyjne smaki są dobre i warte przekazywania.
3: A tą tradycyjną kuchnię, te tradycyjne smaki troszeczkę modyfikujecie?
4: Tak. Nie ukrywamy, że zawsze to jest przepis 1:1. Czasami dokładamy tam różne smaki, eksperymentujemy również w kuchni. Niemniej jednak staramy się, żeby ta podstawa była zawsze zachowana.
3: Wszystkie dziewczyny eksperymentują? To powiem, że to taka będzie mieszanka wybuchowa, bo to wiemy, jak to wszystkie kucharki, jak zaczną eksperymentować. To która tu ma decydujący głos? Prezeska?
4: Akurat w naszym kole jest podział ról. Mhm. I tu możemy powiedzieć, że mamy kilka sekcji w naszym kole, mimo że jest
3: nas mało. No to proszę się pochwalić, jakie sekcje są?
4: No mamy koleżankę, która, w sumie dwie koleżanki, a nawet trzy, które specjalizują się w kuchni i zawsze polegamy na nich. Oczywiście dyskusje są w szerszym gronie, natomiast generalnie wybieramy może wszystkie to, co chcemy gotować, natomiast mamy trzy osoby, które są za to odpowiedzialne, znają się na tym, bardzo chętnie gotują i najważniejsze, zawsze im to wychodzi.
3: Drogie panie Mynowasiem, a propos tutaj tych sekcji, bo pani mówi, że kilka tych sekcji. Przedział wiekowy możemy zdradzić w waszym kole gospodyń wiejskich, jaki jest?
5: 40
4: plus. Od 40 do 65.
3: Jesteście otwarci cały czas na kolejne pokolenia, na kolejne osoby, które przyjdą do koła gospodyń wiejskich?
4: Jesteśmy otwarci, ale też musimy tutaj powiedzieć, że często organizujemy różne warsztaty międzypokoleniowe.
3: Kulinarne
4: mhm. również, ale również rękodzieło. Chcemy, żeby to też było przekazywane, więc nie tylko kuchnia, ale szeroko pojęte dziedzictwo.
3: No i a propos tych warsztatów kulinarnych, jak ci młodzi podchodzą? No bo tutaj jestem ciekawy tego młodego pokolenia, jak oni podchodzą, jak oni reagują na te smaki i jak ich zachęcić do tego, żeby popróbowali też później sami w domu. Jak to wygląda?
8: Nie, no absolutnie są zainteresowani warsztatami. Chcą spróbować, chcą zobaczyć. Czasem jest tak, że na warsztatach pierwszy raz się stykają z gotowaniem i mamy nadzieję, że zanoszą to do domu i że są zaciekawieni i szukają nowych przepisów. Nie zdarzyło się, że ktoś stracił palce, także jest okej. I bardzo są dumni z tego, jeśli uda im się coś przygotować, ugotować, smakują na miejscu.
3: Pozostajemy przy tym temacie takim drażliwym, który pani przed chwilą powiedziała, koło gospodyń wiejskich, bo wiemy tak, stare receptury, stare przepisy, no ale pytanie, czy nowoczesne wykonanie? Korzystacie z nowoczesnych urządzeń?
8: Nie, zdecydowanie gotujemy tradycyjnie, bo to też odzwierciedla się w smaku, jeśli zrobimy to ręcznie.
3: No bo się jeszcze serce dodaje do
8: to
3: tego, do tego, co się
8: lepiej.
3: Robi. Drogie panie, czyli tak jak słucham was, to chyba ogromne znaczenie mają koła gospodyń wiejskich we współczesnym dzisiejszym naszym życiu, bo podtrzymują tą tradycję lokalną, no i dalej przekazują tą tradycję kolejnym pokoleniom. Mówiliśmy o parzokach, mówiliśmy o pierogach, ale są jeszcze pasztety. Pasztet z cukinii, pasztet z selera, pasztet z fasoli. Który jest najlepszy?
5: Każdy.
3: Każdy smakuje tak samo?
5: Każdy nie smakuje tak samo, natomiast każdy jest w miarę prosty w przygotowaniu. Nie zajmuje jakoś specjalnie dużo czasu. Oczywiście są to składniki, które są dostępne w naszych ogrodach, domach.
3: Lokalnych
5: również oczywiście jak najbardziej. Czas wykonania też nie jest jakiś specjalnie długi, a smak już w ogóle powala.
3: A jak pani Ania robi chłodnik z buraków i z ogórka?
8: Pani Ania rzadko robi chłodnik. Faktycznie.
3: To która to robi ten chłodnik? Która to słynie z tego chłodnika?
8: Ale tak, takie gorące dni jak dzisiaj jest idealny na chłodnik.
3: Czyli na lato chłodnik jest idealny.
8: No, tak.
3: No to która to robi? Basia, Małgosia, Ania, Aleksandra? Która to robi ten chłodnik?
6: No kurczę. Akurat ta koleżanka, która robi najczęściej ten chłodnik, to dzisiaj nie ma.
3: Nie przyjechała, no proszę. To jak ma na imię? To ją skarcimy.
6: Pozdrawiamy naszą Mariolkę kochaną.
3: Mariolka, czemu nie przyjechałaś pochwalić się chłodnikiem?
5: Nie mogła, dlatego, że jest kontuzjowana.
3: No to zdrowia życzymy. No to dobrze, a powiedzcie o tym chłodniku, bo ten chłodnik króluje w waszym kole. Chłodnik z buraków i ogórka. Jak się taki chłodnik przygotowuje? No bo jak to koleżanka z koła gospodyń, to na pewno nieraz razem wspólnie ten chłodnik robiłyście.
5: Zaczynamy od przetworów, bo najpierw robimy kiszone buraki i robimy kiszone ogórki, oczywiście jesienią i wtedy na czas ten taki letni, gorący mamy już gotowe najważniejsze składniki. Do tego najczęściej dodajemy kefir lub maślankę, jogurt naturalny w zależności od wyboru i oczywiście przyprawiamy dodatkowo jeszcze sporo jakiejś zieleniny pod tytułem koper na przykład. No sól, pieprz, no i to jest taki nasz, można powiedzieć, flagowy przepis, którym ewentualnie możemy się podzielić.
8: Jak jeszcze dodamy jajko, to mamy wspaniałe danie obiadowe.
3: Czyli jak lato, to tylko do was przyjechać na chłodnik.
8: Nie tylko na chłodnik, ale chłodnik też polecamy.
3: A propos tych potraw, a propos tych przepisów, o których mówimy, to jakie produkty lokalne są najważniejsze w waszej kuchni? Jest jakiś taki produkt, na którym cały czas bazujecie?
4: Fasola,
3: piękny jaś. Proszę,
4: piękny jaś.
3: Dobrze.
4: To jest produkt nasz tutaj tradycyjny z Doliny Dunajca, na którym często bazujemy. Mhm. Fasola, piękny jaś.
3: On się charakteryzuje, że jest taki duży.
4: Jest duży, bogaty w białko i w inne składniki. Naprawdę jest tutaj...
6: wartościowym.
4: Wartościowym produktem i z tej fasoli można zrobić cuda.
3: Czyli jak przez wasze tereny się przejeżdża, to się ciągną te pola i można zobaczyć, jak on rośnie. Na tyczkach, na linkach, bo to różne są metody uprawy fasoli.
6: No, tak jak pan mówi, różne metody, wiadomo, jaki gospodarz, taka metoda, ale wychodzi na jedno. Ta fasola faktycznie króluje nad Dunajcem i my korzystamy z tej fasoli. Robimy farsz do pierogów, tak jak tu wcześniej było wspominane, pasztet, jakieś pasty, smarowidła.
3: Także a ciasta? Ciasta robicie?
4: Jako dodatkowy składnik, nie typowo z fasoli ciasto, natomiast jako dodatkowy składnik, tak? Więc naprawdę można tą fasolę wykorzystać do wielu potraw.
3: A propos tego ciasta, no to przejdziemy do ciasta, które, no, drodzy radiosłuchacze, no muszę powiedzieć, bo nie widać, ale my na zdjęciu będziecie mogli zobaczyć, tutaj panie z Koła Gospodyń Wiejskich przyjechały z ciastem ucieranym. Powiedzmy może dwa, trzy zdania na temat ciasta ucieranego. Co to za ciasto ucierane? Bo wiem, że z owocami?
8: Tak, przywiozłyśmy ciasto ucierane z truskawkami, no bo teraz jest sezon na owoce, więc trzeba z tego korzystać. I z kruszonką, no bo jak to ciasto bez kruszonki?
3: Ciasto ucierane to jest taka wasza specjalność, czy jakieś inne jeszcze ciasta?
8: No przede wszystkim to są takie właśnie proste ciasta, tradycyjne proste ciasta.
3: Przepisy, my, które my, no to jak tutaj rozmawialiśmy i mówiliśmy już na ten temat, przepisy, które są zdobywane od naszych babci, prababci, przekazywane dalej. Co zrobić, drogie panie? Macie jakąś taką swoją receptę, aby te przepisy nie zaginęły, żeby te przepisy towarzyszyły kolejnym pokoleniom?
8: Przede wszystkim warto zapisywać przepisy, ale warto też rozmawiać i dzielić się tymi przepisami ze swoimi koleżankami, sąsiadkami. Trzeba też rozmawiać z seniorami przede wszystkim, bo oni mają największą wiedzę na temat dawnych przepisów i w ogóle historii. Tak, najważniejsze jest rozmawiać i przekazywać sobie z ust do ust i zapisywać. Zawsze coś tam zostanie w pamięci, nawet jak nie zapiszemy, więc trochę zmodyfikujemy, ale w końcowym efekcie możemy poczęstować sąsiadkę i zapytać, czy to właśnie tak smakowało.
3: A propos zapisywania, rozumiem, że tradycyjną metodą, tak samo jak gotujecie, my tutaj pieczecie tradycyjnymi metodami, to zapisujecie też tradycyjną metodą, czyli nie elektronicznie, tylko kartka,
8: no,
3: długopis,
8: zdecydowanie
3: zeszyt.
8: Na kartce i długopisem. Czasem to jest na kolanie, więc potem często nie możemy się rozczytać, ale tak.
3: A macie taki zeszyt z przepisami, który takim przekazujecie kolejnym osobom, ten zeszyt, który cały czas się zapełnia nowymi pomysłami?
4: Mamy taki w planach, nawet mamy napisany właśnie projekt na wydanie przepiśnika. Więc jeżeli...
3: Przepiśnik?
4: Przepiśnik.
3: Ale dokładnie. To tak ładnie brzmi, przepiśnik.
4: Przepiśnik, tak jest to nazwane w projekcie. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać na to środki i jeżeli tak, to pod koniec roku będzie przepiśnik z naszymi przepisami.
3: Wracając jeszcze do tych naszych przepisów sprzed lat. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jakie przesłanie byście tutaj, no nie tylko tym młodym, ale też i starszym osobom przekazali a propos właśnie strażniczek małopolskich smaków?
4: Żeby pielęgnować cały czas tą tradycję, żeby pamiętać o tych podstawowych składnikach, żeby pamiętać o lokalnych produktach, żeby gotować z tego zarówno w domu, jak i z dziećmi, żeby przekazywać przepisy, żeby one nie zaginęły.
8: Zadajmy sobie troszkę trudu i nawet wyjdźmy na łąkę, pozbierajmy zioła, zróbmy sobie syrop z kwiatów czarnego bzu. To wszystko jest pod ręką. Troszkę trudu, mały spacer, a smak.
3: A jak się robi taki syrop z czarnego bzu?
8: Zbiera się kwiaty czarnego bzu, do tego gotuje się to w wodzie z cukrem i z cytryną do smaku.
3: Na co jest dobry taki syrop z czarnego bzu?
8: No, jest świetny na przeziębienia. Ale można też po prostu go pić rozrobionego z wodą w lecie.
3: No rozumiem, że takie syropy robicie.
4: Ja myślę, że tu koleżanka tak, dużo powie na temat różnych syropów i innych specyfików.
3: No to pani Małgosiu, na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Syropy, jakie syropy? Jakie syropy pani poleca, jakie syropy pani robi?
6: Dokładnie. Jakie syropy? No począwszy od wczesnej wiosny, syrop z kwiatów forsycji. Można już zacząć robić. Tak jak koleżanka wspomniała, z kwiatów czarnego bzu. Można zrobić z mniszka, można zrobić tak jak teraz kwitnie róża, którą ucieramy na konfiturę z róży, to z tej róży też można zrobić syrop. Także mamy do wyboru, do koloru. Można zrobić z pokrzywy, który również potem dodajemy do wody. Z mięty, z melisy, no jest... wszelaki przekrój ziół, kwiatów, z których można zrobić syrop i potem go wykorzystać.
3: A syrop na wakacje?
6: Syrop na wakacje? Dla mnie osobiście właśnie ten z pokrzywy, taki sok, syrop nazwijmy go, ja robię z pokrzywy majowej i potem go pijemy przez lato z wodą jest taki bardzo orzeźwiający.
3: Czyli na upalne, gorące dni idealny.
6: Tak,
3: syrop z pokrzywy.
6: No, z pokrzywy, mięta też również wiadomo, ale tak. Ja osobiście syrop z pokrzywy.
3: A drodzy radiosłuchacze, jeżeli ktoś nie uzbierał moje pokrzywy, to słuchajcie, to nie martwcie się, przyjedziecie do koła gospodyni wiejskiej, do pełnej chaty. Tam pani Małgosia tej pokrzywy ma tyle, że przygotowane.
6: Oczywiście zapraszamy.
3: A można pokrzywę mrozić w razie czego? Czy musi być taka świeża? Jak to wygląda, ten proces tworzenia tego syropu?
6: Mrozić chyba nie. Lepiej ususzyć. I wtedy taki napar można pić. Jeżeli chcemy przechować sobie na zimę, to lepiej ususzyć.
3: No to jest bardzo ważna informacja. Nie mrozimy, suszymy, a później robimy właśnie taki wyjątkowy syrop. Drogie panie, czego wam życzyć? Kole gospodyń wiejskich, pełna chata, pełnej chaty, nowych
4: pełnej
3: członków.
4: Chaty, wytrwałości w nowych planach i zamierzeniach. No
5: tego,
4: i pomysłów.
5: Żeby nie brakło nam pasji, żeby ta pasja, która nam towarzyszy właściwie od samego początku, żeby była z nami do samego końca, do tych lat, do których damy radę to ciągnąć. Oczywiście zachęcając przy okazji młodsze pokolenia i wciągając w nasze szeregi.
3: A skąd nazwa Pełna Chata? Kto był inicjatorem tej nazwy? Kto był pomysłodawcą? Co oznacza ta pełna chata? Jakie jest przesłanie?
4: Pełna chata oznacza przede wszystkim gwar, radość, wolna integracja, gotowanie, warsztaty, rękodzieło. Pełna chata, czyli tam, gdzie jest radość, gdzie jest dziedzictwo, gdzie są zwyczaje i tak dalej.
5: Gdzie jest dużo ludzi i gdzie się czeka na tych ludzi.
8: Na początku naszej działalności byłyśmy razem z naszymi dziećmi, które jeszcze były małe, więc po prostu było pełno, gwarno i stąd ten pomysł na nazwę.
5: Od najmłodszych do najstarszych.
3: No to moi kochani, pełna chata, jak słyszeliśmy, czyli od najmłodszych do najstarszych, a dziś tylko przedstawicielki tej pełnej chaty. Pełna chata w Szczepanowicach, Barbara Kusek, prezes, Małgorzata Zapart, Anna Motyka, Aleksandra Leśniak, strażniczki małopolskich smaków. A, i pozdrawiamy kogoś, bo tam na pewno dziewczyny słuchają.
4: Oczywiście, pozdrawiamy wszystkich naszych bliskich, resztę naszych członkiń, Mariolkę przede wszystkim, żeby wracała szybko do zdrowia, bo bardzo nam jej brakuje w kole, no i chyba całe Szczepanowice.
5: Pozdrawiamy.
2: Strażniczki małopolskich smaków wiedzą, co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na czwarty koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Krzysztof Urbaniak, światowej sławy organista i propagator wykonawstwa historycznego, który zabierze Państwa w świat północno-niemieckiego baroku i wielkich form romantycznych. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć nietuzinkowe brzmienie organów oraz mistrzowskie wykonania w przestrzeni tarnowskiej katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: To jak słyszeliśmy w rozmowie z Kołem Gospodyń Wiejskich, napój z pokrzywy idealny na gorące dni, a dziś właśnie taki gorący dzień, 27 stopni w cieniu zapowiadają nam synoptycy, jutro 26, w nocy 16, już prawie 26 stopni wskazuje nasz radiowy termometr w Tarnowie. Ale uwaga, synoptycy zapowiadają nam, że lokalnie mogą po południu występować burze, tak więc uważajcie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Słońce w Małopolsce, to jest słońce na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Teraz słonecznie, czyli takie słoneczne reggae. 24 minuty do godziny 10:00, zespół Laid Back.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

Zachowam się jak Irlandii. Wielkim przebój zespołu Kobranocka. 14 minut nam zostało do godziny 10, a my podzielimy się teraz tą tacy, którzy będą kochać, no jak tą Irlandię, ale nie Irlandię, ale kochać Francję albo Anglię. Ale jutro Hiszpania, Argentyna i na chwilę zatrzymajmy się przy Hiszpanii i Argentynie. I tutaj nie chodzi o sam mecz, ale o spotkanie dwóch zawodników, które miało miejsce, no będzie miało miejsce teraz na finale, ale miało miejsce przed laty. I to wyjątkowe spotkanie możemy zobaczyć na zdjęciu. W zdjęciu, które obiegło teraz świat, jedno przypadkowe zdjęcie sprzed 18 lat połączyło dwie gwiazdy właśnie światowego futbolu. Połączyło Messiego i Yamala, którzy staną naprzeciw siebie już jutro w finale Mistrzostw Świata, walcząc o najcenniejsze trofeum. Zdjęcie powstało w 2008 roku podczas charytatywnej takiej sesji organizowanej przez Barcelonę. Kataloński dziennik Sport oraz UNICEF, wówczas 20-letni Messi, pozował z kilkumiesięcznym Yamalem, nie mając pojęcia, że trzyma na rękach przyszłą gwiazdę światowego futbolu. Zdjęcie wyjątkowe, bo tutaj Yamal jest na jednym zdjęciu z Messi. Tutaj Messi trzyma go w dłoniach. Yamal ubrany jest w taki kocyk, a drugie zdjęcie, jak go kąpie. Kąpie w takiej wanience malutkiej. Wyjątkowe zdjęcie sprzed 18 lat. No, fotografia przez lata praktycznie nieznana, aż ponownie ujrzała właśnie światło dzienne teraz podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej i zrobiła ogromną furorę. To zdjęcie opublikował ojciec hiszpańskiego piłkarza, chwaląc się, no właśnie, dwoma wyjątkowymi gwiazdami sportu, a dokładnie piłki nożnej. Zawodnicy, którzy spotykają się po latach na murawie Mistrzostw Świata. No i pytanie, kto będzie lepszy? No to na to pytanie dopiero znajdziemy odpowiedź. Jutro, przypominam, to wyjątkowe spotkanie, piłkarskie spotkanie. Proszę pamiętać, że o godzinie 21, a dziś mecz o trzecie miejsce, dziś o 23, Francja-Anglia. To tyle na temat piłki nożnej i do tej piłki to na pewno będziemy wracali nieraz i będziemy podsumowywali Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już są takie wstępne podsumowania, ile zarobili zawodnicy właśnie na Mistrzostwach Świata, no bo to też nie tylko piłka, ale też i ogromne, ogromne pieniądze się okazuje. I ten temat, no, wywołuje sporo też kontrowersji, ale to zostawmy sobie na później. Teraz zespół OMD, 10 minut nam zostało do godziny 10:00.

Żurawie Origami i Melam Kotaluch, to my to origami zostawmy sobie na chłodne, pochmurne dni w domu, jak będziemy się zastanawiać, co robić. A teraz słonecznie, ciepło, niebo błękitne, no to ja proponuję wybrać się na przykład na poranny spacer. A my za chwilę wybierzemy się i sprawdzimy, co ciekawego na świecie i w kraju się dzieje, punktualnie o godzinie 10 na wiadomości, dokładnie za 4 minuty, a po wiadomościach jeszcze raz będziemy sprawdzać prognozę pogody, ale powiem, że tak naprawdę to na razie chyba nie ma co tak do końca sprawdzać tą prognozę pogody, bo utrzymuje nam się cały czas prognoza na pogody od wczesnych godzin porannych taka sama, czyli słońce, ciepło. No i cóż więcej dodać? Wakacje, lato.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Ponad 200 miejsc parkingowych przy Sądeckim Szpitalu placówka ogłasza przetarg na budowę. Mieszkańcy regionu coraz chętniej korzystają z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Sprawdzimy, jakie są najczęstsze zgłoszenia. Folklor z różnych stron świata w jednym miejscu. W Nowym Sączu rusza Święto Dzieci Gór. Minęła 10. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Będzie tam ponad 200 miejsc parkingowych. Szpital w Nowym Sączu ogłosił przetarg na budowę parkingu przy ulicy Bulwar Narwiku obok lądowiska LPR. Powstaną 193 miejsca dla samochodów osobowych, w tym 10 dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Jak mówi rzecznik Nowosądeckiego Szpitala Agnieszka Zelek, inwestycja będzie w miejscu, gdzie już można parkować, ale pacjenci nie do końca są z tego zadowoleni.
3: To nie jest parking prowizoryczny, są to miejsca postojowe, z którego bardzo dużo osób korzysta i w związku z tym, że napływały do nas skargi, że jest tam błoto, nie da się przejść. Dyrekcja szpitala zdecydowała się na budowę parkingu. To będzie parking budowany z własnych środków. Będzie to parking płatny, oszlabowany z parkometrami.
2: Budowa ma się rozpocząć na początku września, a od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 70 dni na jej zakończenie. Szacowany koszt inwestycji to 1 300 000 zł. Dzieci czołgają się pod bramą, bo w środku wakacji Orlik jest zamknięty. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zgłosili się do nas mieszkańcy osiedla Zielonego w Tarnowie. Zaniepokojona babcia jednego z bawiących się na tamtejszym Orliku chłopców alarmuje, że dzieci chcą grać w piłkę, a boisko jest zamknięte.
4: Ja patrzę, jak te dzieci wchodzą, a te dzieci się normalnie ślizgają pod spód. Normalnie wchodzą na boisko. Pytam się, jak wy wchodzicie? A oni mówią, że oni wchodzą pod siatkę. Idziemy tam, zobaczy pani tą siatkę. I ja mówię do tego pana, no niech pan zadzwoni do kogoś, niech to otworzy. No właśnie, dzwonię. Ale widzi pani, że nikt nie otworzył. I dosłownie to jest chore. W sezon wakacyjny dzieci nie mają co robić. Nie ma nic w Tarnowie, a orliki są wyzamykane. To dla kogo te orliki? Żeby prezydent przyjechał, to wtedy się otworzy do południa? To jest chore normalnie. Dzieci w domu siedzą na komputerach, na laptopach, na nie wiadomo na czym.
2: Orlik na co dzień otwarty jest między 13 a 21. Zdaniem opiekunów bawiących się tam dzieci w okresie wakacyjnym bardziej przydałby się rano. Aktualnie, jak przekazał nam Wiktor Bochenek z tarnowskiego magistratu, z powodu urlopu pracownika obiekt jest całkowicie zamknięty do poniedziałku 20 lipca.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Tarnowianie coraz aktywniej korzystają z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Internetowa platforma prowadzona przez policję umożliwia anonimowe zgłaszanie miejsc, w których mieszkańcy dostrzegają problemy wpływające na bezpieczeństwo. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez funkcjonariuszy. Na mapie obejmującej Tarnów zaznaczono już ponad 2000 punktów. Jak podkreśla policja, wiele zgłoszonych problemów udało się dzięki temu wyeliminować.
6: Każdy z nas jako obywatel może zaznaczyć taki punkt na mapie, terenu Polski oczywiście, gdzie czujemy, że jest jakieś zagrożenie. Właśnie dotyczące przekraczania prędkości, spożywania alkoholu, bądź też nieprawidłowej infrastruktury budowlanej. Tutaj chodzi o to, że na przykład na danym skrzyżowaniu brak jest dostatecznej widoczności, żeby je opuścić, czy też włączyć się do ruchu. Krajowa mapa zagrożeń, no jest to narzędzie, na którym właśnie możemy zamieścić ten punkt. Dołączyć zdjęcie danego miejsca, opisać, jakie to zagrożenie jest.
2: Mówił oficer prasowy tarnowskiej policji, aspirant Kamil Wójcik. Nie wszystkie zaznaczone punkty dotyczą jednak rzeczywistych zagrożeń. Zdarzają się także żartobliwe zgłoszenia. Jedno z nich dotyczyło zbyt drogich biletów na stadionie sportowym, które według autora miały stanowić zagrożenie. Aktualnie przeglądając mapę Tarnowa, możemy znaleźć tam takie zgłoszenie jak grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją w okolicach Burku, sparaliżowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oznaczone na zbiegu ulicy Wałowej i ulicy Lwowskiej, czy niewłaściwa infrastruktura drogowa przy ulicy Kołłątaja. Wiele jest też zgłoszeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem. Nowy Sącz znów stanie się stolicą folkloru. Jutro rusza 33. Święto Dzieci Gór. O 10.30 w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu zostanie odprawiona msza święta inaugurująca festiwal. W samo południe zespoły zostaną powitane w ratuszu przez władze samorządowe. Wieczorem wszystkie grupy będzie można podziwiać na ulicach miasta.
7: O 18.00 ruszymy pięknym korowodem ze Starej Sandecji, czyli znowu zmiana, podkreślam, ze Starej Sandecji główną aleją Nowego Sącza przychodzimy do rynku i na rynku, na scenie plenerowej, koncert inauguracyjny, piękny, co do minut nie powiem dokładnie, ale jeżeli o 18 wystartujemy, to
8: około 18.30 pewnie.
7: To około 18.30 rozpocznie się ten koncert inauguracyjny.
2: Mówi Piotr Gąsienica, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Na Sądeckim Rynku w sobotę 25 lipca odbędzie się koncert finałowy. Natomiast od poniedziałku do piątku o 11 zespoły polskie i zagraniczne wystąpią na dziedzińcu Nowosądeckiego Sokoła, a o 18 w hali Mosiru w Nowym Sączu. W tym roku oprócz reprezentantów polskich gór zobaczycie też zespoły z Meksyku, Panamy, Chorwacji, Słowacji i Gruzji. Tegorocznym gospodarzem będą sądeckie piątkowioki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Pogoda nam się utrzymuje, słonecznie, niebo błękitne w całej Małopolsce, maksymalnie na termometrach 26 stopni, ale powiem, że chyba będą dużo wyższe wartości, bo już teraz mamy 26 stopni. Jutro 26, w ciągu dnia w nocy 16, ale przypominamy, synoptycy tutaj apelują, że w godzinach popołudniowych lokalnie mogą występować burze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Reklama.
3: Szanowni Państwo, drodzy melomani. W imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na czwarty koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Krzysztof Urbaniak, światowej sławy organista i propagator wykonawstwa historycznego, który zabierze Państwa w świat północno-niemieckiego baroku i wielkich form romantycznych. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć nietuzinkowe brzmienie organów oraz mistrzowskie wykonania w przestrzeni Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Mynaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Sułkowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
7: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
8: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
9: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
8: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
0: To była autopromocja.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym. Prawie co drugi Polak planuje remont w ciągu najbliższego roku. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, w którym roku Chorwacja przyjęła euro. Poprawna odpowiedź to 2023 rok. A najszybciej nadesłała ją pani Małgorzata Cyganiak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Poniedziałek. Podwyżka cen badań technicznych do 149 zł miała być dla stacji kontroli pojazdów oddechem ulgi, ale koszty operacyjne, w tym skokowe podwyżki cen energii, składek społecznych czy kosztów pracy, mogły wpłynąć na ograniczenie zyskowności. Na koniec kwietnia zaległe zadłużenie podmiotów z tego sektora wzrosło o prawie 2 miliony złotych i przekroczyło 90 milionów, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor.
1: 341 stacji kontroli pojazdów w Polsce ma obecnie problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań. Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów znaleźli się w pułapce. Z jednej strony stoją przed koniecznością kosztownej modernizacji aparatury diagnostycznej, z drugiej ich przychody pozostają zakładnikiem sztywnego, odgórnego cennika, na który nie mają żadnego wpływu. Dodatkowo koszty operacyjne, w tym skokowe podwyżki cen energii, składek społecznych czy kosztów pracy mogły wpłynąć na ograniczenie zyskowności.
0: A te wspomniane 341 stacji kontroli pojazdów z problemami z terminową spłatą zobowiązań to o 9 więcej niż przed rokiem. Okazjonalna lub jednorazowa sprzedaż lemoniady, soków, owoców i wypieków przez dzieci nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Urzędnicy pochwalili dziecięcą przedsiębiorczość i zaapelowali o przestrzeganie higieny. Taka okazjonalna działalność nie wymaga rejestracji i zezwoleń, ale powinna się odbywać w określonych warunkach. Chodzi m.in. o dbanie o czystość rąk, odzieży i naczyń, ochronę wyrobów przed kurzem i owadami, korzystanie ze świeżych i czystych produktów, czy używanie wyłącznie wody pitnej. Produkty powinny być sprzedawane w jak najkrótszym czasie od przygotowania, a młodzi sprzedawcy powinni informować klientów o możliwych alergenach. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym, ale wykreślono z niego zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od tej działalności. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy i według rządowej propozycji mieszkania w rejestrze będą musiały mieć regulamin korzystania z takiej formy najmu. Sąsiedzi będą mogli zgłaszać jego naruszenia, a mieszkanie ewentualnie będzie mogło zostać wykluczone z rejestru. W Polsce rośnie liczba osób, które korzystają z płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, od stycznia do kwietnia przeprowadzono o ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup towarów z późniejszą zapłatą nawet do 30 dni bez konsekwencji. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski wyjaśnia, że choć płatność odroczona wydaje się być atrakcyjną formą pożyczki, to jednak łatwo wpaść w spiralę zadłużenia.
2: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Warto też pamiętać, że przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny płatności odroczone zmniejszają dostępną kwotę. Ciąg dalszy nastąpi. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
3: Słuchacie Bankomatu. środa.
0: Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała do 2,5%. A wszystko za sprawą tańszych paliw i żywności. Kolejne miesiące nie będą jednak już tak dobre z punktu widzenia naszych portfeli, prognozuje Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
4: W lipcu najpewniej inflacja wzrośnie i ona może wzrosnąć gdzieś w okolice 3%. To będzie oczywiście efekt wycofania się z programu CPN, który chronił konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen paliw i w kolejnych miesiącach najpewniej inflacja ukształtuje się gdzieś w okolicy górnego ograniczenia celu inflacyjnego, czyli w okolicy 3,5%.
0: Zdaniem ekonomistki spadku inflacji można się spodziewać dopiero w roku przyszłym. Jest jeszcze jeden element inflacji, którego Rada Polityki Pieniężnej nie powinna ignorować. Chodzi o inflację usług, która pozostaje podwyższona. Ceny usług edukacyjnych rosną o 6% w skali roku, rekreacji i kultury o 5,2%, usług zdrowotnych o 5%, a ceny usług restauracyjnych i zakwaterowania o 4,5%. Polacy coraz śmielej podróżują i już dziś należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem liczby wyjazdów. Z najnowszego raportu Polacy w podróży – szybki awans do europejskiej czołówki wynika, że pod względem liczby prywatnych noclegów wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Francja i Hiszpania. Mówi Wiktor Mrozowski, ekonomista banku PKO SA, współautor raportu.
5: Jednocześnie podróżujemy po swojemu. Wakacyjne rankingi kojarzą się głównie z Turcją, Egiptem czy Hiszpanią, ale gdy uwzględnimy wszystkie prywatne wyjazdy zagraniczne, także city breaki i odwiedziny bliskich, to na czele znajdują się Niemcy i Wielka Brytania. To wyróżnia nas na tle wielu krajów Europy i pokazuje, że o wyborze kierunku decydują nie tylko słońce i plaża, lecz także więzi rodzinne i migracyjne.
0: Podróże są już stałym elementem życia Polaków. W ciągu ostatniej dekady wydatki na nie w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły się o ponad 120%. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
3: Czy wiesz, że...
0: Z raportu Amron Sarfin wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku banki w Polsce zawarły ponad 73 tysiące umów kredytów mieszkaniowych. To o prawie 14% więcej niż w poprzednim kwartale i o 52% więcej niż rok wcześniej. Zanim bank udzieli kredytu, dokładnie analizuje każdy wniosek o kredyt hipoteczny. Doktora Jacka Furgę, szefa Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, zapytaliśmy, co i po co sprawdza bank przed wydaniem decyzji kredytowej.
6: Bank, analizując wniosek kredytowy o kredyt mieszkaniowy, bierze pod uwagę trzy główne elementy. Wartość zabezpieczenia udzielonego kredytu, wiarygodność kredytową kredytobiorcy oraz zdolność kredytową kredytobiorcy. Z zabezpieczeniem sprawa jest najprostsza, bo to zabezpieczenie daje z reguły zapewnia nieruchomość i jej wartość w postaci ustanowionej na niej hipoteki. Wiarygodność kredytową nabywa się będąc klientem banku, gdzie bank może swojego stałego klienta zweryfikować, jakiej wysokości ma wpływy, jak się wywiązywał z wcześniejszych zobowiązań, jak spłaca kartę kredytową itd., itd. Natomiast zdolność kredytowa to jest weryfikacja jego bieżących przychodów, możliwość oceny wzrostu tych przychodów w czasie, ale również skład gospodarstwa domowego, rodzaj zajmowanego mieszkania, czyli bank analizuje niezbędne koszty, które rodzina kredytobiorcy czy kredytobiorca musi ponosić, żeby normalnie dalej funkcjonować. I dopiero nadwyżka nad te typowe koszty życia pochodząca z przychodów danego, z wynagrodzenia danego kredytobiorcy jest podstawą do oceny jego zdolności kredytowej. Ile tych wolnych środków będzie miał do dyspozycji na obsługę obciążenia kredytowego, czyli czy będzie w stanie spłacać ratę kredytową i odsetki przez te 20, 25 czy 30 lat, okresu, na który zaciągnie kredyt.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Blisko 60% Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z rekrutacji, bo czas podróży do firmy okazał się zbyt długi. Codzienna logistyka to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy, podkreśla Anna Goreń z Pracuj.pl.
2: Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Co więcej, brak transparentności w tej kwestii potrafi zniechęcić już na starcie, ponieważ blisko 4 na 10 badanych zrezygnowałoby z aplikowania na interesującą ofertę, gdyby nie znalazło w niej precyzyjnej informacji o lokalizacji firmy.
1: A blisko 80% badanych deklaruje, że wybierze firmę położoną dalej od domu, o ile dojazd do niej będzie sprawniejszy i bardziej komfortowy.

0: Prawie co drugi Polak, 44%, planuje remont w ciągu najbliższego roku. Szczegółowy kosztorys szacuje jednak zaledwie co piąty, a co szesnasty nie planuje budżetu w ogóle. Najliczniejsza grupa planujących szacuje całkowity koszt remontu na kwotę od 10 do 20 tysięcy złotych. To wyniki najnowszego badania opinii SW Research przeprowadzonego na zlecenie Smartnej Grupa Onej. Z badania wynika również, że ponad 40% respondentów przekroczyło budżet podczas ostatniego remontu. Co wtedy robili? Najczęściej sięgali po oszczędności lub ograniczali zakres pracy. Na zewnętrzne finansowanie remontu otwarty jest co trzeci Polak.
1: Piątek.
0: Lato to czas festiwali, dlatego UOKiK przygotował poradnik dla osób wybierających się na koncerty. Jak mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pierwsza rada to sprawdzenie, czy mamy bilet w odpowiedniej formie.
2: Organizator może wymagać jego okazania w aplikacji mobilnej, pliku PDF albo wydruku. Warto pobrać taki bilet wcześniej, żeby mieć do niego dostęp także offline, na przykład jeśli na miejscu będzie problem z internetem. Pamiętajmy, by nie publikować zdjęć biletu, kodu QR czy jego numeru, aby nikt nie wykorzystał naszego biletu przed nami.
0: Przed pójściem na koncert warto też zapoznać się z regulaminem imprezy i obiektu. A więcej porad na stronie internetowej UOKiK-u. We wrześniu, równolegle z premierą nowej kinowej ekranizacji Lalki, Szczepan Twardoch, Sylwia Hutnik i Wojciech Chmielarz zaprezentują autorskie opowiadania inspirowane postaciami z powieści Bolesława Prusa. Seria opowiadań Nie Lalka pokaże, jak potoczyłyby się losy Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego czy Ignacego Rzeckiego, gdyby byli bardziej niezależni finansowo. Projekt realizowany przez ING Bank Śląski pokazuje, jak niezależność finansowa i możliwość życia na własnych zasadach mogą wpływać na życiowe wybory. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Ceny paliw na stacjach niebezpiecznie zbliżają się do granicy 7 zł. Spowodowane jest to ciągle niestabilną sytuacją w cieśninie Ormus oraz zakończeniem rządowego pakietu, który ograniczał wzrost paliw. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jak w skrócie nazywał się rządowy pakiet zapobiegający wysokim cenom paliw. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Reklama.
3: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
7: Wykolejony pociąg, wagony w rzece i uszkodzone tory. Mamy więcej informacji o wczorajszym zdarzeniu na torach na granicy Łomnicy-Zdroju i Wierchomni Wielkiej. Ceny paliw rosną, mogą przekroczyć nawet 8 zł, szacują analitycy. Festiwal Kiepury przyciąga nie tylko melomanów. W wiadomościach zapytamy, co wpływa na popularność tego krynickiego wydarzenia.
8: Sztuka nas buduje od środka i pozwala się oderwać od tej rzeczywistości, od tej codzienności.
7: Minęła 11. Jolanta Mościerz, zapraszam. Komisja Badania Wypadków Kolejowych wyjaśnia okoliczności częściowego wykolejenia się pociągu towarowego, do którego doszło wczoraj po południu na granicy Łomnicy-Zdroju i Wierchomni Wielkiej. Nie było osób poszkodowanych, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
9: Doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem-Koźle. Wiemy już, że jeden z wagonów trafił do rzeki. Oprócz tego, że będzie trzeba wkoleić pociąg, to będzie trzeba naprawić tory, które uległy uszkodzeniu.
7: Na razie do odwołania na linii kolejowej 96 uruchamiana jest zastępcza komunikacja autobusowa. Wszystkie aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne w serwisie portalpasażera.pl. Policja poinformowała nas, że maszynista feralnego pociągu był trzeźwy. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na rdn.pl.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program Ceny paliwa niżej obowiązywał do końca czerwca. Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie. Analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. A to właśnie ten próg może skłonić rząd do zmiany zdania.
10: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie w postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
7: Zdaniem analityków w najbliższy weekend ceny paliw powinny pozostać stabilne, jednak już na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się kolejnych podwyżek. Los Angeles zasiliło Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Uczelnia otrzymała od kopalni surowców skalnych w Klęczanach wyjątkowe urządzenie. Dwuczęściowy bęben to maszyna, która sprawdza, jak kruszywo jest odporne na rozdrabnianie. Przekazanie jej nastąpiło w formie darowizny. Studenci będą mogli prowadzić na urządzeniu testy i badania m.in. w laboratoriach mechatroniki, inżynierii, produkcji czy transportu i logistyki. To urządzenia, na które można mieć wiele sposobów, mówi dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych Nowosądeckiej Uczelni Iwona Wiewiórska.
0: Jest urządzeniem bardzo uniwersalnym. Można również badać w nim domieszki odpadów z kruszywami skalnymi pod podbudowę na przykład dróg. Są to nowoczesne metody gospodarki o obiegu zamkniętym odpadami. Dodam jeszcze, że przesiewacz wibracyjny może również służyć w przemyśle farmaceutycznym, ale też spożywczym, ceramicznym i przede wszystkim w budownictwie właśnie do przesiewania różnego rodzaju średnicy ziaren.
7: Zarówno uczelnia, jak i zakład potwierdzają chęć współpracy oraz wskazują potrzebę kształcenia przyszłych kadr, które mogą zasilać zespół pracowników właśnie w kopalniach odkrywkowych. Opera wraca do łask. Coraz więcej osób wybiera spektakle operowe i koncerty muzyki klasycznej, a sale filharmonii i oper ponownie wypełniają się publicznością. Potwierdza to także rosnąca popularność festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, którego partnerem jest Filharmonia imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica ponownie stanie się stolicą opery, operetki i muzyki klasycznej. W programie 59. edycji festiwalu znalazły się wielkie produkcje operowe, koncerty plenerowe, spotkania z artystami oraz wydarzenia dla całych rodzin.
8: Uważam, że tego typu sztuka, czy to muzyka klasyczna w ogóle, ale opera, operetka zwłaszcza, przeżywa swój renesans i coraz więcej osób, takie instytucje jak Filharmonia w Krakowie czy opera, przyciągają do naszej twórczości, bo tak naprawdę sztuka nas buduje od środka i pozwala się oderwać od tej rzeczywistości, od tej codzienności. Takie instytucje jak nasza są po to, aby dostarczać emocje przede wszystkim i pozwalają się odnaleźć w czasami ciężkiej rzeczywistości, która nas otacza.
7: Mówił w audycji Słowo za Słowo dyrektor Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie Mateusz Prędota. Filharmonia będzie mocno obecna podczas tegorocznej edycji wydarzenia. Na inauguracji 8 sierpnia o godzinie 20 wystąpi orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Michała Klauzy.
11: Reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Menaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Słukowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
19: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
20: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.
2: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Salmonella w przedszkolach w regionie limanowskim. Sanepid przeprowadził kontrolę. Będzie też komentarz wójta gminy Lisia Góra do zapowiadanego przez mieszkańców referendum. Ponad 2000 zgłoszeń z Tarnowa. Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Minęło południe. Jolanta Moździerz, zapraszam. Dwadzieścia jeden dzieci z przedszkoli w regionie limanowskim i sądeckim zatruło się bakteriami, w tym 18 salmonellą, informuje Sanepid. 15 z nich jest jeszcze w szpitalu. Sprawa dotyczy podopiecznych 3 placówek w wieku od 2 do 6 lat. Sanepid przeprowadził kontrole sanitarne we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie powiatu limanowskiego, w których wystąpiły zachorowania. Pobrano do badań laboratoryjnych próbki żywności, wymazy sanitarne oraz próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Od osób z kontaktu pobierany jest na bieżąco materiał do badań sanitarno-epidemiologicznych. Próbki wymazów i żywności są w trakcie badań sanepidu w Limanowej, który oczekuje na wyniki. Od protestu grupy mieszkańców gminy Lisia Góra i ogłoszeniu planu na organizację referendum do urzędu nie wpłynęły do tej pory żadne dokumenty potwierdzające taki zamiar, powiedział w audycji Słowo za Słowo wójt Arkadiusz Mikuła. Zapowiedź inicjatywy referendalnej wyszła w ubiegłym tygodniu od mieszkańców niezadowolonych ze sposobu procedowania planu ogólnego i możliwości lokowania inwestycji w wielkoskalowe odnawialne źródła energii na terenie gminy. Według wójta Lisiej Góry Arkadiusza Mikuły to próba budowania kapitału politycznego. Samorządowiec podkreśla, że proponowane zapisy przedstawione pierwotnie w planie ogólnym nie oznaczają automatycznej decyzji o budowie farm fotowoltaicznych na terenie gminy. Kształt planu ogólnego najprawdopodobniej ulegnie zmianom ze względu na dużą liczbę uwag przesłanych przez mieszkańców. Jak dodawał wójt, takich wniosków do urzędu napłynęło ponad 1200.
1: Jest w przygotowaniu plan ogólny, który właśnie zakończyliśmy do niego konsultacje. W tej chwili analizujemy wszystkie wnioski, a wniosków wpłynęło grubo ponad 1000. Jesteśmy na wniosku w granicach 1200. Jeszcze mamy kilka do przeanalizowania, przesłania do biura. Jeżeli tam w tych wnioskach, a już widzimy, że jest mnóstwo takich uwag, próśb i wniosków mieszkańców, żeby takie zapisy w planie ogólnym były zabraniające budowy farm fotowoltaicznych, to taki zapis też w planie ogólnym się pojawi.
0: Mieszkańcy, którzy wysyłali uwagi do planu ogólnego, dowiedzą się z zarządzenia wójta, czy ich wnioski zostały uwzględnione w nowym projekcie planu ogólnego. Plany ogólne to nowe dokumenty planistyczne, które mają zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań przestrzennych. Plan ogólny ustala m.in. maksymalną wysokość budynków, określa strefy pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową czy też usługową.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tarnowianie coraz aktywniej korzystają z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Internetowa platforma wprowadzona przez policję umożliwia anonimowe zgłoszenie miejsc, w których mieszkańcy dostrzegają problemy wpływające na bezpieczeństwo. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez funkcjonariuszy. Na mapie obejmującej Tarnów zaznaczono już ponad 2000 punktów. Jak podkreśla policja, wiele zgłoszonych problemów udało się dzięki temu wyeliminować.
3: Każdy z nas, jako obywatel, może zaznaczyć taki punkt na mapie, terenu Polski oczywiście, gdzie czujemy, że jest jakieś zagrożenie. Właśnie dotyczące przekraczania prędkości, spożywania alkoholu, bądź też nieprawidłowej infrastruktury budowlanej. Tutaj chodzi o to, że na przykład na danym skrzyżowaniu brak jest dostatecznej widoczności, żeby je opuścić, czy też włączyć się do ruchu. Krajowa mapa zagrożeń, no jest to narzędzie, na którym właśnie możemy zamieścić ten punkt. Dołączyć zdjęcie danego miejsca, opisać, jakie to zagrożenie jest.
0: Mówi oficer prasowy tarnowskiej policji, aspirant Kamil Wójcik. Po przesłaniu zgłoszenia policja ma 3 dni na jego wstępną weryfikację. Jeśli zostanie ono potwierdzone, w ciągu kolejnych 5 dni sprawą zajmują się policjanci, prewencje lub dzielnicowi. Jutro rusza 33. Święto Dzieci Gór. Już o 10.30 w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu odprawiona zostanie msza święta inaugurująca festiwal. W samo południe zespoły zostaną powitane w ratuszu przez władze samorządowe. Zapraszamy też na wieczorne atrakcje, mówi Piotr Gąsienica, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
4: I wieczorem o 18.00 ruszymy pięknym korowodem ze Starej Sandecji, czyli znowu zmiana, podkreślam, ze Starej Sandecji, główną aleją Nowego Sącza. Przychodzimy do rynku i na rynku, na scenie plenerowej, koncert inauguracyjny, piękny. Co do minut nie powiem dokładnie, ale jeżeli o 18.00 wystartujemy, to
5: około 18.30 pewnie.
4: To około 18.30 rozpocznie się ten koncert inauguracyjny.
0: Na rynku w Nowym Sączu odbędzie się też koncert finałowy w sobotę 25 lipca. Natomiast od poniedziałku do piątku 11.00 zespoły polskie i zagraniczne wystąpią na dziedzińcu nowosądeckiego Sokoła, a o 18.00 w hali Mosiru w Nowym Sączu. W tym roku oprócz reprezentantów polskich gór zobaczycie też zespoły z Meksyku, Panamy, Chorwacji, Słowacji i Gruzji. Tegorocznym gospodarzem będą sądeckie piątkowioki.
6: Reklama.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
9: Lidl, to się opłaca.
11: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
6: Po reklamie.
11: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry. Witam się z wami serdecznie, Krzysztof Borowiec. Zapraszam na kolejne wydanie fonografu, które wypełni całe dzisiejsze sobotnie muzyczne popołudnie. A to popołudnie rozpoczął zespół Free swoim wielkim przebojem. Może nawet największym. All Right Now. Piosenka ta 56 lat temu znajdowała się na pozycji drugiej brytyjskiego zestawienia małych krążków. Ja za chwilę do tego zestawienia powrócę, no ale powinienem troszeczkę zapowiedzieć materiał, który od strony muzycznej rzecz jasna, który pojawi się w dzisiejszym wydaniu fonografu. No więc tak, będzie nieco więcej o mega przeboju, powiedziałbym letnim evergreenie sprzed lat, czyli o piosence In the Summertime. Notabene tego rodzaju post zatytułowany In the Summertime, letni evergreen, zamieściłem na naszym fanpage'u, do którego odwiedzenia serdecznie zapraszam. Jeżeli macie odrobinę czasu i akurat jesteście przy laptopach, komputerach albo smartfonach, to jeżeli wpiszecie na Facebooku frazę fonograf RDN, zostaniecie przekierowani do stosownego grona. A w tym gronie już się dzisiaj pojawili, z czego bardzo się cieszę, i Wojciech, i Arek, i przed kilkoma minutami Krystyna. Krystyna napisała: dzień dobry, dzień dobry. Ja też jestem, radio dobrze nastawione, gra jak szalone. O. Witam się z wami wszystkimi, życzę miłego odsłuchu utworów z fonografu. Pozdrawiamy, Krystyno. Niechaj radio gra i niechaj zabrzmi sporo utworów, które będą ci się podobały. Ale zapewniam was, że w dzisiejszym wydaniu, jak zawsze, coś dla każdego. Czyli trochę popu, ale też i rocka. No i przechodzę do kolejnej szufladki. Aha, może jeżeli powiedziałem, że więcej o utworze Summertime, In the Summertime, to za kilka minut, natomiast raz na godzinę będą się pojawiały co najmniej dwa utwory z ostatniego albumu zespołu Deep Purple, z albumu Splat, nie tak dawno wydanego, w zeszłym tygodniu. Nawet powiem wam uczciwie, że zastanawiałem się, czy do dzisiejszego programu wybrać Splat, czy Foreign Tones, ostatni krążek Rolling Stonesów, który ukazał się przed paroma dniami, ale stąd się sobie troszkę zaczekają, bo skoro Deep Purple był wcześniej, to na Purple dzisiaj pora. No i bo oczywiście będę sięgał też do grającego kalendarza i odkurzonych list przebojów. No to tyle, jeśli chodzi o anons dzisiejszego programu, i powracam do brytyjskiego zestawienia małych krążków sprzed 56 lat. Wówczas na miejscu trzecim zespół Creedence Clearwater Revival i Up Around the Bend, a na szczycie, o tym co na szczycie, to za chwilę.

Around the Band i zespół Creedence Clearwater Revival prowadzony przez braci Johna i Toma Fogertych. Och, ilekroć słucham tej kapeli, to zawsze uważam, że ich kawałki są ponadczasowe. Tak jak ponadczasowym jest kawałek, który 56 lat temu plasował się na szczycie zestawienia singlowego w Wielkiej Brytanii i to kawałek In the Summertime. Tak to się złożyło, moi drodzy, że to był debiutancki singiel zespołu Mango Jerry i właściwie pierwszy taki krok Raya Dorsetta, niekwestionowanego lidera tej formacji, do nie tylko muzycznej sławy, ale również do muzycznej historii. Autor tego hitu powiedział niegdyś, że napisanie In the Summertime zajęło mu 10 minut, a zrobił to przy pomocy używanej gitary Fender Stratocaster, gdy brał urlop swojej codziennej pracy w laboratorium firmy Timex. Nagranie tego hitu odbyło się w pierwszej połowie 1970 roku. Producentem, bo to istotne, był Barry Murray, który doskonale wyczuł, że siłą piosenki nie powinna być rozbudowana aranżacja, lecz po prostu naturalność. Tym samym nie próbowano jej upiększać. Wręcz przeciwnie, pozostawiono surowe brzmienie, taki nieskomplikowany rytm, klaskanie, fortepian i charakterystyczny dźwięk instrumentu zwanego jack, czyli dzbanek po prostu, nadającego całości taki niemal uliczny charakter, co zresztą zostało w jakiś sposób zakomponowane w ówczesnym klipie związanym z tym mega przebojem. O tej piosence jeszcze troszeczkę poopowiadam, a teraz oryginalna wersja ta, która 56 lat temu stała na szczycie brytyjskiego zestawienia singlowego, a później stanęła na szczycie zestawień w Wielkiej Brytanii, no to wiadomo, w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Irlandii, ale numerem jeden ta piosenka była także w Australii, Kanadzie i Republice Południowej Afryki. W Stanach Zjednoczonych singiel osiągnął trzecie miejsce, co było o tyle wydarzeniem sensacyjnym, że to był kompletnie nieznany nikomu wcześniej zespół. Oto In the Summertime i Mango Jerry.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
8: Fonograf, fonograf, fonograf.
9: Sięgam znowu do fanpage'a. Cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną. Tomasz, o, to już prawie 10 minut temu napisał: dzień dobry wszystkim. Krzysztof, dodaj dziś energii muzyką, bo pogoda trochę usypia. Tomek, no ja myślę, że tak, że Free na początek, Creedence Clearwater Revival w drugiej kolejności i Mango Jerry przed chwilą i za chwilę również, to mam nadzieję, że to taki w miarę ożywiający początek, jeśli chodzi o dzisiejszy program. No i wracam jeszcze do tej opowieści o piosence In the Summertime, która cieszyła się olbrzymią popularnością dawno, dawno temu, bo na początku lat 70., ale tak naprawdę ta piosenka z powodzeniem mogłaby kandydować do hitu tamtej dekady. Zważywszy, że sprzedała się na świecie w ilości 30 tysięcy egzemplarzy, no to rzeczywiście było to osiągnięcie absolutnie niebagatelne i plasujące singiel z tą piosenką no w czołówce największych dokonań w historii muzyki pop. No to cóż, Mango Jerry, jeszcze wypada powiedzieć, nagrało później jeszcze kilka znaczących przebojów, jak choćby Baby Jump, Lady Rose czy Alright, Alright, Alright, ale żadna z tych piosenek nie przysporzyła, powiedziałbym, takiej chwały twórcom, a przede wszystkim Rayowi Dorsetowi, liderowi zespołu Mango Jerry, jak właśnie In the Summertime. No to cóż, jeszcze jedna wersja, znaczy wersja była oryginalna, a teraz taki Jungle Earth Mix. Tak została nazwana ta wersja. Posłuchajcie, nieco przerobiona. Mango Jerry.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Urodził się 17 lipca 1952 roku w Baltimore, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. To amerykański aktor telewizyjny i filmowy, ale przy tym piosenkarz. Występował w takich serialach jak Nieustraszony, chociaż nie wiem, czy nie bardziej znany w Polsce był Słoneczny Patrol. Mowa oczywiście o aktorze i piosenkarzu, jakim jest David Michael Hasselhoff. Jego wielki taki przebój, zwłaszcza dla Niemców bardzo istotny, to piosenka, która jest właściwie w jakiś sposób związana, w konkretny sposób związana z upadkiem muru berlińskiego. To właściwie taki hymn na rzecz wolności. No to cóż, zatem przypominając Davida Hasselhoffa, sięgam do przeboju Looking for Freedom.

0: I zrobiło się tak popowo w ostatnich minutach, ale obiecuję, że będzie też rockowo i to już wkrótce. A śpiewał wczorajszy jubilat 74-letni David Hasselhoff.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
0: I już za chwilę kolejna karteczka z kalendarza, ale jeszcze na moment sięgam do naszego fanpage'a, na którym to wymieniliśmy z Krystyną swoje opinie, że jeśli chodzi o In the Summertime, to oboje wolimy wersję oryginalną. Ale to chyba tak jest. Ja zastanawiam się, że ile razy tak było, a na pewno bardzo niewiele, żeby wersja kolejna, która została zarejestrowana po wersji oryginalnej, bardziej mi przypadała do gustu. No, chyba, że ktoś robił specjalny cover, tak jak niezwykle udanie to robił przez długie, długie lata Joe Cocker, ale to taka dygresja. A, jeszcze Antoni, 10 minut temu przywitał się z nami, świetnie. Antoni napisał, witamy, pozdrawiamy, słuchamy i na zapowiedzianych parpli między innymi czekamy. To jeszcze kilka minut. A teraz karteczka z kalendarza. Powiedziałem, że będzie troszkę, że będzie też rokowo. No i już za moment tak będzie. Wczoraj swoje 77 urodziny obchodził Terence Michael Joseph Butler, znany od wielu dekad, od ponad pół wieku, to za mało powiedziane, od blisko 60 lat, jako Geezer Butler, brytyjski basista, znany głównie z nieustannych występów w zespole Black Sabbath. No to cóż, zatem przypominając wczorajszego jubilata, przypomina mi jeden z tych utworów, który znalazł się na płycie Black Sabbath Volume 4, czyli był to, jak sama nazwa wskazuje, czwarty studyjny album tej brytyjskiej grupy, który ukazał się we wrześniu 1972 roku. A zatem Geezer Butler i jego koledzy z zespół Black Sabbath i z krążka Volume 4, kompozycja Snowblind.

0: To był stary, dobry Black Sabbath i wczorajszy jubilat basista Geezer Butler. Zaglądam do fanpage'a. No, Franciszek napisał: jestem od samego południa, ale tym razem nie sprzątam ani nie gotuję, tylko czegoś z pianką skosztuję. A dobrze, a smacznego. A niech tak będzie. Przechodzimy do kolejnej szufladki.
1: Fonograf. Płyty starsze, nowe i najnowsze.
0: Latem korzystam z tej, jak to określiłem, muzycznej szufladki i oto jedna z tych płyt najnowszych. Czas szybko leci. Powiedziałem na początku programu, że wydana gdzieś tam w zeszłym tygodniu. No nieprawda, bo to już minęło 15 dni od dnia, w którym ukazał się album Splat. Splat, czyli plask, to takie dźwięko naśladowcze określenie w języku angielskim, a płyta Splat to album zespołu Deep Purple, wyprodukowany przez Boba Ezrina, który do tej pory zrobił wszystkie krążki, począwszy od Know What na What z 2013 roku, czyli od 13 lat współpracuje z Purplami. Wiesław Weiss na łamach teraz Roka, jedynego rokowego czasopisma w Polsce, a Wiesław Weiss jest redaktorem naczelnym, napisał tak: Splat, druga płyta Deep Purple nagrana z gitarzystą Simonem McBride'em, jeszcze lepsza niż poprzednia, Equals One, powala energią i mocą. Takie utwory jak rozpędzony Arrogant Boy, rozkołysany Diablo z gitarowym pojedynkiem Simona McBride'a i gościnnie Kisa Urbana, a można by wymieniać dalej, to powrót zespołu do riffowego, heavy rockowego grania w starym stylu. No nic dodać, nic ująć, moi drodzy. Rzeczywiście przesłuchałem płytę Splat. No kapitalnie się kojarzy. Kapitalnie się kojarzy, bo to rzeczywiście te numery, choć można by powiedzieć, że ale skonstruowane są na starą modłę, może i tak, ale za to wyprodukowane w sposób absolutnie nowoczesny. I co więcej, to jest zastanawiające. Zespół Deep Purple w czasach swojej największej świetności serwował nam utwory, no, które trwały. Tak, powiedzmy średnio 6 minut, a nawet i więcej, prawda? Nie mówiąc już o takich monumentalnych kompozycjach jak Child in Time, gdzie tych minut było 10, a w niektórych wersjach nawet i więcej. W tym wypadku mamy utwory, które, moi drodzy, tak jeszcze sięgam sobie tutaj. Tak, dwa z nich przekraczają 4 minuty, dwa z 13. Wszystkie pozostałe mieszczą się między 3 a 4 minutami. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie oceniam tego. W każdym razie to płyta naprawdę mocno energetyczna, dynamiczna. I jeżeli ktoś lubi starych Purpli, to ten krążek będzie mu odpowiadał. No to dwa utwory, które znalazły się na miejscu pierwszym i drugim na tym krążku. Wspomniane zresztą Arrogant Boy i Diablo, gdzie mamy no świetne gitarowe brzmienia tym razem, albo już od kilku lat, tak by należałoby powiedzieć, Simona McBride'a. Oto Deep Purple z krążka Splat.

0: Aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Menaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Sułkowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
5: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
6: Po reklamie.
7: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
8: Oj, patrzę teraz znowu na fanpage'a naszego. Małgorzata do nas zawitała przed chwilą. Świetnie. Witam pięknie i pozdrawiam wszystkich słuchających i prowadzącego Krzysztofa. Małgosiu, my również serdecznie pozdrawiamy. Mówię to w swoim imieniu i słuchaczy, nie tylko fanpage'owiczów. Dobrze, już wracam do muzyki. Przede mną trójkowa lista przebojów sprzed 41 lat. Spoglądam na ścisłą czołówkę. No i dobrze. Na miejscu piątym wówczas awans o kilka oczek. Marillion i Kaylee. I po raz pierwszy w czołowej dziesiątce awans z miejsca, nie jest to istotne, ale z miejsca 13. Eurythmics i There Must Be an Angel. A zatem najpierw Marillion, a później duet Eurythmics.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.
7: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
8: No i proszę bardzo, przed chwilą jeszcze Grzech się napisał na naszym fanpage'u. Witamy i pozdrawiamy Ciebie, Krzysztof, oraz całą ekipę z Facebooka. Dziś większą ekipą, bo jesteśmy na pogaduchach u Anety. Super. No to stali słuchacze doskonale wiedzą, że Grzegorz, jego żona Małgorzata, Aneta to są stali słuchacze Grand Listy, ale również i fonografu. Dzwonili nawet, moi drodzy, do mnie. I wiem, że odwiedzimy Grzegorz z Małgosią, odwiedzili Anetę, która to mieszka niedaleko Mielca. Bardzo to miłe i cieszę się, że ten program, ale może zwłaszcza Grand Lista, przyczynił się do tego, że takie przyjaźnie, takie znajomości zostały zadzierzgnięte. Powracam jeszcze do zestawienia trójkowego sprzed 41 lat. Wówczas na szczycie tej listy zespół Baim i Dwa serca, dwa smutki.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: I czas na kolejne karteczki z kalendarza w dzisiejszym programie. Znowu zagadałem się przez telefon, wybaczcie, i nagle tutaj koniec piosenki stawia mnie na baczność. No, co prawda w pozycji siedzącej, ale na baczność. Już mówię, jutro skończy 79 lat. Bernard Ledon, amerykański muzyk rockowy, multiinstrumentalista, bo to człowiek, który opanował i gitarę, i mandolinę, i banjo, i śpiewa. Raczej używajmy już czasu przeszłego. Choć Bernard Ledon, nie słyszałem, żeby rozstał się z tym światem, więc niech żyje jak najdłużej. Udzielał się jako muzyk sesyjny, brał wielokrotnie udział przy nagrywaniu płyt takich wykonawców jak Alabama, Rita Coolidge, John Denver, Emmylou Harris, Stevie Nicks, Kenny Rogers, Linda Ronstadt czy Stephen Stills, ale najbardziej znany był z tego, że w latach 1971-73 grał w zespole The Eagles. No i wobec tego, przypominając jutrzejszego jubilata, przypominam piosenkę Line Eyes, nagraną w 1975 roku, oczywiście przez zespół The Eagles, i był to drugi singiel z albumu tej grupy zatytułowanego One of These Nights. Osiągnął on drugie miejsce na liście Billboard Hot 100. No to wobec tego Bernard Ledon, jego ówcześni koledzy, czyli grupa The Eagles i Line Eyes.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego. Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
0: Po reklamie.
3: Fonograf. Grający kalendarz.
5: Wydarzyło się to 19 lipca 1954 roku. Wytwórnia Sun Records wydała krążek z nagraniem That's Alright Mama. Był to płytowy debiut Elvisa Presleya i zarazem pierwszy singiel w dziejach rock'n'rolla. Tak się przynajmniej uważa. 6 lipca 1954 roku w Memphis 19-letni Presley odbywał sesję nagraniową w studiu Sama Phillipsa. Towarzyszyli mu gitarzysta Scotty Moore, absolutna legenda, jeśli chodzi o ten instrument, oraz basista Bill Black. Pierwszą zarejestrowaną wówczas piosenką była popularna ballada country I Love You Because. W trakcie przerwy w sesji nagraniowej Elvis, pokrzepiony Coca-Colą, tak donoszą źródła, ale kto wykluczy tutaj chwyt reklamowy, sięgnął po gitarę i zaczął śpiewać stary przebój Artura Krudupa That's Alright. I cóż, no i panowie, czyli Bill i Scotty dołączyli się do niego spontanicznie i tak powstało nagranie That's Alright Mama. W 2004 roku utwór został sklasyfikowany przez pismo Rolling Stone na liście 500 utworów wszechczasów, zajmując miejsce 112. No ale w historii rock'n'rolla, no to jest, powiedziałbym, jedna z podwalin. That's alright.

absolutnie historyczne, powiedzieć można wręcz wykopaliskowe nagranie Elvisa Presleya, ale jakże ważne w historii rock'n'rolla. Jeszcze jedna karteczka. Tak, sprawdzam jeszcze, ile my to mamy tutaj do reklam. Ale dobrze, dobrze. To w takim razie już wiem, jak to wszystko zabrzmi, bo zbliżamy się do kolejnych dwóch utworów zespołu Deep Purple. Ale zanim one nastąpią, kolejna karteczka z kalendarza. I tym razem dotyczy legendarnej niemieckiej grupy Kraftwerk. Tak się bowiem składa, że wczoraj swoje, i znowu muszę policzyć, tu jest tak 13, 79 urodziny obchodził Wolfgang Flür, architekt wnętrz. To istotne, ale dla nas przede wszystkim istotne, że był perkusistą zespołu Kraftwerk i to w tym okresie takiej najbardziej płodnym okresie, jeśli chodzi o tę zachodnio-niemiecką grupę. A członkiem Kraftwerku został w 1973 roku. Odszedł, jak sam podaje, 13 lat później, nie mogąc znieść letargu, jaki zapadł wówczas w zespole. Co zresztą ujął w książce autobiograficznej Kraftwerk, Ich war ein Roboter, czyli Kraftwerk, to jak wiecie, elektrownia, byłem robotem. No tak, to zresztą o zespole Kraftwerk można by robić cały cykl programów, bo należy, ja powinienem powiedzieć tak, nie byłem nigdy jakimś zagorzałym fanem tej formacji, ale to, co zrobili Niemcy pod egidą Kraftwerk w historii muzyki rockowej, czy też około rockowej, no to jest wielki szacun. Wobec tego wczorajszy jubilat Wolfgang Flür, jego koledzy z zespół Kraftwerk i Trans Europe Express.

0: Reklama.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów. Sprażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Uczta dla fanów prażynek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Fonograf. Płyty starsze, nowe i najnowsze.
5: W wakacyjnych wydaniach Fonografu sięgam do płyt nowych albo nawet najnowszych. No chyba za najnowszą można uznać płytę Splat, firmowaną przez zespół Deep Purple, a która została wydana 3 lipca, a zatem 15 dni temu. Przy tej okazji, sięgam teraz, bo to stosowny moment, do komentarza Antoniego, który napisał takie oto słowa. To nie do wiary, że 80-letni Purple tak dziarsko i tak dobrze grają. Gdyby nie koncerty, to podejrzewałbym wsparcie AI, ale na koncertach brzmi to jak zawsze u Purple jeszcze lepiej. To jest dobra uwaga, Antoni, bo rzeczywiście człowiekowi przychodzą w dzisiejszych czasach różne skojarzenia. Kilka dni temu, naprawdę 2 dni temu posłuchałem w dużym wyborze płyty Stonesów, Foreign Tones, i z moim serdecznym kumplem zastanawialiśmy się, ile jest Stonesów w Stonesach, a ile na tej płycie jest sztucznej inteligencji. Może się mylimy, ale to trzeba dokładnie przesłuchać, i jeżeli te utwory, tak jak utrzymuje Arek, są idealnie brzmią, no to właśnie można podejrzewać, że nie tylko szlify nadała im sztuczna inteligencja. Ja jednak zakładam, że wolę tak zakładać. O, tak mi jest wygodniej, że to jednak wiekowi muzycy robią takie krążki, jak Splat, jak Foreign Tones, i chcę w to wierzyć. Dobra, 2 kolejne utwory pochodzące z albumu Splat. Może jeszcze zanim do nich przejdę, to trochę słów o tym, o czym tam panowie śpiewają. No, liczba mnoga jest tutaj może niestosowna, o czym śpiewa Ian Gillan. Jeśli chodzi o te teksty, to tytułowa kompozycja Splat nie jest wizją jakiejś destrukcji w apokaliptycznym sensie. Zespół eksploruje temat, bo tak bym to określił, końca ludzkości jako pewną formę metamorfozy, przejścia w stan istnienia poza fizyczną egzystencją. I za ten koncept, bo tutaj sięgam do słów właśnie Jana Gillana, on odpowiada, który, jak stwierdził to Roger Glover, czyli basista, w wywiadzie udzielonej Radiu SK, ma szalony umysł i patrzy na życie trochę przekrzywione względem normy. Cokolwiek te słowa znaczą, to jednak pomysł Jana Gillana wydaje się nader interesujący. A jeszcze słowa wobec tego wspomnianego wokalisty, będącego zarazem filarem tej grupy. Mamy tę samą dynamikę, balans i frajdę z muzyki, jaką tworzyliśmy w latach 1969-1973. Tak mi się też wydaje. Aczkolwiek, no dobrze, tu będzie taka szczypta dziegciu, bo naprawdę te opinie krążące, to nawet nie jest dobre słowo, pojawiające się w mediach, są nader entuzjastyczne, jeśli chodzi o krążek Splat. A ja pomyślałem sobie tak, przy takim pierwszych zetknięciach z utworami, a może nawet z pierwszym utworem Arrogant Boy, kurczę, konstrukcja jest właśnie taka, jak w latach 69-73, czyli na tych pomnikowych albumach zespołu Deep Purple. Te utwory mają podobną konstrukcję, a to, że trwają o połowę krócej, tak mniej więcej, no to też to z jakiegoś założenia wynika. Nie wiem, no, że co, że w dzisiejszych rozgłośniach to się będzie grało utwory tak jak w latach 60. trwające 3-4 minuty? Może tak, ale ja jednak wolę bardziej rozbudowane parplowskie kompozycje. I tu mi ich trochę zabrakło. To wszystko jest zwarte, to jest kapitalnie skonstruowane, to wszystko dobrze brzmi, ale czasami chciałbym, o, bowiem nawet tak, mogłoby nawet trochę gorzej brzmieć miejscami, mogłyby się tam zdarzać pewne usterki, ale żeby było więcej tego parplowskiego, gęstego, ale jednak powietrza. Dwa utwory. Taki utwór, o którym należałoby powiedzieć, że zawiera w sobie taki pierwiastek orientalny. To kompozycja Sacred Land, a później utwór The Beating Wings z ostatniej płyty Splat zespół Deep Purple.

0: grający kalendarz.
1: Kończy dziś 87 lat. Nazywa się Dion DiMucci. Postać, tak sobie myślę, że w Polsce mało jakoś tak znana, a to amerykański wokalista, który był jednym z pierwszych takich nastoletnich idoli. Może nie tego formatu, co Elvis Presley czy Jerry Lee Lewis, ale był. Dion DiMucci znakomicie serwował mieszankę rock'n'rolla, doo-wopu, rhythm and bluesa, ale także dodawał to, co było dobre w gatunkach takich jak folk rock czy country. Był popularny zwłaszcza w pierwszej połowie lat 60., ale w kolejnych dekadach również robił udane płyty, choć może nie tak często. W 1989 roku został wprowadzony do rock'n'rollowej Galerii Sław. No, to wówczas jeszcze to miało taki, powiedziałbym wręcz fundamentalny charakter, czyli Amerykanie uznawali dokonania Diona DiMucciego. Ja dzisiaj sięgam do płyty Yo Frankie, o ile mnie pamięć nie zawodzi, a nie mam tutaj nic w notatkach, to ten album się ukazał gdzieś na początku chyba lat 90., a na pewno nie wcześniej niż w drugiej połowie lat 80. Dion DiMucci w dobrej formie wówczas i piosenka Always the Rain.

śpiewał zresztą swoją kompozycję Dion DiMucci, który właśnie dzisiaj kończy 87 lat. Wczoraj minęła 7. rocznica śmierci polskiego perkusisty, wokalisty, kompozytora, postaci bardzo istotnej, jeśli chodzi o polską muzykę przełomu lat 60. i 70. Był perkusistą 5 zespołu Kworum, ale przede wszystkim znany był z tego, że wspólnie ze swoją siostrą Ewą, Andrzejem Ibikiem i Tadeuszem Gogoszem współtworzył zespół Bemi Beck. No, to już ci, którzy znają historię polskiej muzyki, doskonale wiedzą, że chodzi o Aleksandra Bema. No i wobec tego wspominając tego muzyka, sięgam do jednego z najbardziej takich rozpoznawalnych przebojów w historii dokonań zespołu Bemi Beck, do kompozycji Sprzedaj mnie wiatrowi, mającej na swoim liczniku 56 lat. Bemi Beck.

Zespół Bemi Beck, oczywiście Ewa Bem i jej nieżyjący już brat Aleksander Bem. O, i Krysia napisała w tym momencie, jak miło posłuchać tego utworu, Sprzedaj mi wiatrowi i moją ukochaną piosenkarkę Ewę Bem. No to dobrze. To dobrze, bo jak sądzę, Krystyno, to powiedzmy klimaty związane z ostatnią płytą zespołu Deep Purple niekoniecznie, a może się mylę, to napisz, brzmią, że tak powiem, w twoim sercu, tudzież gdzieś tam w twojej wyobraźni. Kolejna karteczka z kalendarza, już szybciutko. Jutro swoje urodziny będzie obchodzić Brian May. Urodził się 19 lipca 1947 roku. Mój Boże, czyli jak ja tutaj dodam jeszcze 79 lat. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. To się aż wierzyć nie chcę, bo to, że stąsi są wiekowi, że członkowie zespołu Deep Purple są wiekowi, to okej, okay, ale że Brian May ma już tyle wiosen na swoim koncie. Oj, kurczę. No to cóż, no, to warto przypomnieć, że to nie tylko wybitny gitarzysta, ale również kompozytor, który ma na swoim koncie wiele przebojów zespołu Queen. To w jego głowie się zrodziły i on to później przelał w muzyczną materię, zamienił takie utwory jak We Will Rock You, Too Much Love Will Kill You, The Show Must Go On, czy Who Wants to Live Forever?

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
3: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
4: Spoglądam teraz, moi drodzy, na trójkową listę przebojów dokładnie z 19 lipca 1991 roku. To już tyle czasu minęło. 26 plus 9, 35 lat. A wydawać by się mogło, no zwłaszcza takim osobom jak ja, że to było, a może kilka lat temu, no nie dalej jak 10, a to guzik, prawda? No dobra, wówczas, czyli te 35 lat temu, na miejscu siódmym tego zestawienia, Kult i generał Ferreira, rząd oficjalny, a oczko wyżej, Cher i The Shoop Shoop Song.
5: Hello, Kazik. How are you? Here is L.A. Ferreira.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Zanim przejdę do kolejnej karteczki z kalendarza, pozwólcie, że znowu sięgnę do komentarzy, które pojawiły się na naszym fanpage'u. Krystyna napisała: Cher, też lubię jej głos i całokształt twórczości. O, to rzeczywiście zasłużona postać, zważywszy, że przecież debiutowała po zespołu ze swoim późniejszym mężem z Sony, w duecie Sony and Cher. To kiedy to było, mój Boże? Wczesne, nie wczesne, połowa lat 60. Tak mniej więcej, tyle lat na scenie. Znana też była jako, powiedziałbym, bardzo krótkotrwała żona, znaczy nie w sensie żona, tylko z bardzo krótkotrwałego związku z Gregiem Allmanem z zespołu The Allman Brothers Band, znaczy legendarnej postaci, zwłaszcza dla Amerykanów. Dobrze, i Krystyna też napisała dzisiaj kilka minut wcześniej coś takiego. Powiem tak, że prawie wszystkie utwory z tamtych lat budzą we mnie wspomnienia. Jak człowiek był młodszy, to ostre granie mi nie przeszkadzało. Mnie też, wręcz przeciwnie. A teraz wiadomo, już nie te uszy, które są uczulone na pewne dźwięki, i nerwy nie te. I żeby nie było, każdy rodzaj muzyki rockowej, rozrywkowej i temu podobne lubię. Natomiast obecnie wykonanie piosenki co niektórych artystów daje wiele do życzenia, a ubiór to ich po prostu tragedia. Ach, Krystiu, no cóż, no. Ja tam nie czepiałbym się może ubiorów, bo też zapewne pamiętasz, jak nasi nieco starsi rówieśnicy w latach, w wczesnych latach 70. nosili długie włosy, długie spodnie. Sam miałem dłuższe włosy, wielu z moich kumpli miało długie włosy. No to mówiono, że to hipisi, a hipisi byli nielubiani wówczas przez polskie społeczeństwo. No tak zresztą to stosownie zmanipulowano. Więc ten ubiór to jeszcze pal fuk, jak to się mówi, ale rzeczywiście z tymi utworami, no nie jest tak jak kiedyś, no nie jest już, no. Nawet jeżeli ktoś mi zarzuci, że ten facet to ma swoje lata i trochę zgredzi, no to trudno. Ale myślę, że to jest rzeczy dość zbliżone do takiej dość obiektywnej prawdy. Natomiast w najbliższych programach jeszcze będę chciał pokazać, że również dzisiejsza ta muzyka może być nośna, może być sympatyczna, może być wciągająca nawet. Choć w wielu przypadkach jest to odnoszenie się, co młodzi ludzie dzisiaj robią świadomie, do tego, co już było, co już było w latach 60., 70. i później. No dobra, ale się rozgadałem, a tutaj karteczka z kalendarza. Zmarł 17 lipca 1996 roku, a więc 30 lat temu, to zasłużona postać. Właściwie nazywał się Brian James Chandler, ale znany był w świecie jako Chess Chandler. Był instrumentalistą zespołu The Animals, ale później, może jeszcze bardziej znany był jako menedżer i producent muzyczny, to Chess Chandler odkrył m.in. Jimiego Hendrixa i wylansował go na mega gwiazdę w historii rocka. Przypominając wobec tego artystę, którego nie ma z nami od 30 lat, sięgam do utworu zarejestrowanego przez zespół The Animals bardzo dawno temu, 62 lata temu. To taki bluesowy standard. Bum, bum.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.
5: I powracam do grającego kalendarza. Tak sobie pomyślałem, że... Bo ta karteczka dotyczy Johna Lorda. Przedwczoraj minęła 14. już rocznica jego śmierci. John Lord, no to wybitny muzyk rockowy, wybitny instrumentalista, zwłaszcza klawiszowiec zespołu Deep Purple, ale grający też w innych formacjach, takich jak choćby Whitesnake. A pomyślałem sobie, że skoro wcześniej zabrzmiała kompozycja Boom Boom w wykonaniu zespołu The Animals, to tak się składa, że w połowie lat 60., czyli 65-66, wybaczcie, że nie powiem dokładnie, bo nie chciało mi się teraz tego sprawdzać, ale w połowie lat 60. zarówno zespół The Animals, jak i John Lord byli w Polsce. John Lord wówczas występował z zespołem The Artwoods. No to była taka dość szanowana grupa, aczkolwiek krótko istniejąca, bo istniejąca w latach 64-67. No i więc to taka, że tak powiem, asocjacja, jeśli chodzi o tych dwóch nieżyjących już muzyków. Dzisiaj jednak, przypominając Johna Lorda, sięgam do płyty Sarabanda. Nie będzie to utwór tytułowy. Zabrzmi zdecydowanie krótsza, ale piękna aria John Lorda.

0: no to była taka chwila, powiedziałbym, eleganckiego oddechu w takie sobotnie jak dzisiaj popołudnie. Zmieniamy nastrój, choć to znowu wcale nie będzie dalekie od dokonań Johna Lorda, wręcz przeciwnie.
1: Fonograf. Płyty starsze, nowe i najnowsze.
0: Jeszcze dwa utwory pochodzące z albumu Splat, krążka wydanego 3 lipca bieżącego roku, rzecz jasna. No i cóż, moi drodzy, tak jak na początku naszego spotkania z tym krążkiem zdecydowałem, że zabrzmią utwór pierwszy i drugi, to teraz zabrzmią utwory 12 i 13, czyli przedostatni i ostatni. Za 2 lata przypadnie 60-lecie powstania zespołu Deep Purple. No, być może z tej okazji otrzymamy kolejny album. Albo wydarzy się to jeszcze szybciej. No, trudno wyrokować. Skoro, powiedziałbym, tym mocno już niemłodym panom towarzyszy taka energia i ciągle mają w sobie taki rockowy power. Powiem wam, co ostatnio wyznał perkusista zespołu Deep Purple w takim jednym z podcastów. Jeśli ma się pomysły, nagrywanie płyt jest czymś prostym. Kiedy się zbierzemy i będziemy mieli pomysły, które nam się wszystkim spodobają, to nie będzie powodu, dla którego nie mielibyśmy nagrać albumu w przyszłym roku. No właśnie. I jeszcze co? Jeszcze tytuł może powinienem wyjaśnić tego albumu. Słowo splat, to tak jak powiedziałem, to jest onomatopeja, to jest wyraz dźwiękonaśladowczy, który oznacza w języku angielskim plaśnięcie, plask, plusk lub rozbrysk. Najczęściej odnosi się do odgłosu uderzenia czegoś mokrego lub miękkiego o twardą powierzchnię. To może być uderzenie kropli deszczu, ale również może być upadek jajka na podłogę. To taka ciekawostka, ale może i warto wiedzieć, zwłaszcza powinni ci wiedzieć, którzy uważają się za fanów głębokiej purpury. A zatem 2 utwory. My New Movie i tytułowy Splat, zespół Deep Purple.

I tak oto zbliżyliśmy się właściwie do końca dzisiejszego programu. Na koniec przygotowałem koncertową wersję utworu, który pojawił się na debiutanckiej płycie zespołu Lynyrd Skynyrd. To kompozycja Freebird, którą zespół poświęcił Dwayne'owi Allmanowi. A dlaczego sięgam do tego utworu? Bo tak się składa, że współinstrumentalistą, który zresztą grał przez pierwsze lata z zespołem Lynyrd Skynyrd, był Alan Collins. I właśnie tak się składa, że jutro przypada jego kolejna rocznica urodzin. Ale jego już niestety nie ma wśród nas od ponad 36 lat. Zmarł z powodu ciężkiego zapalenia płuc, będącego powikłaniem paraliżu, jakiego doznał na skutek wypadku samochodowego 3 lata wcześniej. A zatem, wspominając Alana Collinsa, wspominam ten pierwszy legendarny skład zespołu Lynyrd Skynyrd i zarejestrowaną w 70-tych latach wersję utworu Freebird na żywo. I to wszystko wobec tego, dziękując, że byliście ze mną, że byliście z tym programem, dziękuję za liczne komentarze, które dzisiaj były na fanpage'u tego programu. Zapraszam na przyszłotygodniowe sobotnie muzyczne popołudnie, które znowu w całości wypełni fonograf. Zapewniam, że coś ciekawego przygotuję, również pochodzącego z tych najnowszych krążków. Ten program będzie emitowany ze studia w Nowym Sączu, ale za to za 2 tygodnie i za 3 tygodnie również w kolejnych emisjach wakacyjnego fonografu będę się z wami spotykał, że tak powiem, na żywo, czyli ze studia w Tarnowie. Lynyrd Skynyrd, do usłyszenia, cześć!

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Reklama.
0: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Radiowe kino plenerowe.
0: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
5: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Menaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Słukowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
3: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska. Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762 zł 43 grosze.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
2: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
1: oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Uczta dla fanów prażynek.
1: Przysnacki, zawsze przy meczu.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego. Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, Budynek Cechu.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
6: Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Menaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Sułkowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
5: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku, skąd rozpoczynamy transmisję mszy świętej odpustowej, której przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi orden.

0: Czcigodny księże biskupie Andrzeju, słowami sprzed blisko 100 lat sławiących cudowne oblicze Maryi, gdzie od wieków króluje, obdarzając nadzieją szkaplerzna Pani na Tarnowskim Burku, pragnę Ciebie najbardziej i najserdeczniej powitać w imieniu swoim obecnych tutaj kapłanów, sióstr zakonnych oraz wszystkich parafian, pielgrzymów i mieszkańców naszego miasta zgromadzonych na tej Eucharystii i łączących się za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Gromadzimy się w domu naszej Matki Maryi. Wpatrujemy się w jej cudowny wizerunek i widzimy, jak ona wskazuje swoją dłonią w kierunku swojego Syna Jezusa, który jest dla nas drogą i prawdą i życiem. Maryja jest pierwszą, która podążyła za Jezusem do końca. Szła za Nim, gdy Ten dźwigał krzyż na Golgotę. W ten sposób uczy nas, że nie ma innej drogi do zbawienia jak droga krzyżowa i nie ma lepszego wsparcia w trudnościach jak pomoc Maryi, o czym przypomina nam hasło dnia dzisiejszego, które mówi, że Maryja jest wzorem wytrwałości w przeciwnościach. Dziś podejmujemy naszą modlitwę w intencji osób, które w sposób szczególny są złączone z Jezusem Chrystusem w tajemnicy cierpienia. Modlimy się za ludzi chorych, samotnych i w podeszłym wieku, za wszystkich wolontariuszy i tych, którzy troszczą się o zdrowie ludzi chorych. Drodzy chorzy i starsi, dzisiaj pragniemy dziękować Wam za to, że rozumiecie wartość dźwiganego przez Was krzyża i rozumiejąc to, przypominacie zdrowym i młodym, że w momentach trudności i cierpienia warto zwrócić się do Maryi o pomoc i wsparcie. Ona stawia się za nami u Boga, a wzywanie jej imienia w modlitwie przynosi pocieszenie i siłę w trudnych chwilach życia. Prosimy Cię, księże biskupie Andrzeju, o przewodniczenie tej dzisiejszej uroczystości i modlitwę w intencji naszego miasta, a szczególnie za wszystkich chorych, starszych, samotnych. Prosimy także o radę dla nas na przyszłość i o błogosławieństwo na dalsze trwanie w przeciwnościach razem z Maryją. A wyrazem naszej radości ze wspólnej modlitwy z Tobą, księże biskupie, niech będą te oto kwiaty wręczone przez przedstawicieli naszego Bractwa Szkaplerznego. Kapłani, którzy sprawują tę Eucharystię, ofiarowują ją w następujących intencjach. Ksiądz biskup w intencji chorych, w intencji całej naszej parafii. Pozostali kapłani w podziękowaniu za łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Krystyny na kończy. W intencji Marcina, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo z okazji urodzin. W intencji budowniczych i ofiarodawców drugiego ołtarza na Boże Ciało. W intencji Grażyny i Stanisława z okazji 40. rocznicy ślubu, o co prosi mama i rodzeństwo. Intencji zmarłej Alfredy Kozera oraz we wszystkich intencjach nowennowych.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami
2: i z Duchem Twoim.
1: na początku kapłaństwa udzielałem więcej chrztów dzieciom, ponieważ było ich więcej i miałem jako wikariusz tutaj dużo możliwości, aby wprowadzać w ten ważny sakrament. I tak pamiętam, nakreśliłem znak krzyża na czołach dziecka. Uświadamiałem sobie, ile to dziecko przez całe swoje życie będzie musiało wycierpieć. Niezależnie od tego, czy będzie chorować na takie czy inne choroby, ale sam fakt życia, istnienia, to różne cierpienia i natury duchowej, i natury fizycznej, natury też psychicznej. Ale te dzieci otrzymały dar Chrztu Świętego, a więc dar potężnego umocnienia na całe swoje życie. Z tą świadomością przybywamy dzisiaj, nosząc różne cierpienia, problemy, trudności, przesyceni wielką nadzieją, która płynie z naszej wiary. W tym duchu pragniemy przeżywać także sakrament chorych w naszym życiu. Obecną Eucharystię celebruję w intencji, którą podał nasz kustosz, ksiądz Piotr. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, czynkiem zaniedbanym. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przetobłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych
2: i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
1: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na Górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

0: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. W owych dniach Ezjachiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: tak mówi Pan, rozporządź domem swoim, bo umrzesz. Nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach. I pokazał Ezechiasz bardzo rzewnie. Jeszcze Izajasz nie wyszedł z dzieciństwa środkowego, kiedy Pan skierował do niego słowo: wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy Twojego ludu, tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twórca praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto uzdrawiam Cię. Trzeciego dnia pójdziesz do świątyni pańskiej i dodam do dni Twojego życia 15 lat. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na mnie i ze względu na mego sługę Dawida. Oto Słowo Boże.
1: Oh.

Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Najmilsi, spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy. Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Oto słowo Boże.

faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.

Drodzy bracia w kapłaństwie, wierne siostry zakonne, drodzy chorzy, cierpiące, osoby starsze, niepełnosprawne, drogie rodziny, małżonkowie, młodzież, dzieci, drodzy radiosłuchacze naszego radia RDM. W czasie naszego życia przechodzimy przez różne trudne sytuacje i doświadczenia, niekiedy bardzo bolesne. Każdy z nas w jakiś sposób je nosi w sobie. Widzimy świat, w którym toczą się wojny, nabrzmiewają liczne konflikty i tak wielu ludzi doświadcza cierpienia, prześladowań i niesprawiedliwości. Wydaje się, że te procesy na świecie coraz bardziej przyspieszają. W tych trudnych doświadczeniach tak bardzo potrzebujemy chwycić się nadziei, i nie chodzi o jakąkolwiek nadzieję, ale takiej, która nie zawodzi, która ma swoje korzenie w samym Bogu. Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia, przywołując słowa proroka Izajasza. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Jako chrześcijanie wciąż ożywiamy w sobie nadzieję, która zawieść nie może, która nie rozczarowuje, gdyż opiera się na pewności, że nic i nikt nie będzie nas w stanie oddzielić od miłości Chrystusowej. Patrzymy dziś na Matkę Bożą, która uczy nas zawierzenia Bogu i jest wzorem wytrwałości w przeciwnościach. Maryja słucha Boga i przyjmuje życie takim, jakim ono jest, z jego dniami szczęśliwymi, ale także z jego trudami i przeciwnościami. Tak było w życiu jej ziemskim, ale także teraz współuczestniczy z nami w Kościele, w naszych trudach, w naszej codzienności, w naszych problemach. Mamy świadomość tego, że nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy przychodzi nam dźwigać nieraz przez długie lata taki czy inny krzyż cierpienia. Współczesna cywilizacja to osobliwa mieszanka materialnego dobrobytu i postępu technologicznego. To wszystko staje się naszym udziałem. Mówimy tu o tym zaawansowaniu, które przyszło także do Polski. Nie narzekamy z tego powodu, ale dostrzegamy pewne także również negatywne konsekwencje. Stąd narasta olbrzymi poziom frustracji, zniechęcenia, braku poczucia zdecydowanego sensu życia. Frustracja bierze się stąd, że ludzie usiłują w skończoności upchnąć nieskończoność, że usiłują nieskończoność wtłoczyć w naszą przemijalną skończoność. Chwilowy dostatek i spokój nie są w stanie ich zaspokoić. Jesteśmy przecież stworzeni do nieskończoności i nasza dusza nie zazna spokoju, dopóki ostatecznie nie zanurzy się w Bogu. Pewnym paradoksem jest również to, że człowiek ma większą zdolność znoszenia bólu niż doznawania przyjemności. Wydaje się, że jest to teza niezbyt usprawiedliwiona, ale przyjemność może dojść do punktu, w którym zaczyna sprawiać ból. I dlatego wiele osób, zwłaszcza młodych na zachodzie Europy, gdy już ta przyjemność, wydaje się, osiągnęła w doczesności apogeum, odczuwa w sobie potężny ból duszy, pustkę. Co ciekawe, oczekiwanie przyjemności bywa często doznaniem wspanialszym niż sama przyjemność. Mówi się, że w marzeniach przyjemność pojawia się na srebrnym półmisku, na jawie, w rzeczywistości, nieraz bardzo rozczarowuje.
pojawia się kiedy rośnie nasze cierpienie, doświadczamy go w pełni, ale też jakoś ciągle znajdujemy nowe siły, żeby go znosić. Chyba większość z nas miała na przykład doświadczenie chociażby i przenikliwego bólu zęba i mogło się wydawać, że jeśli będzie jeszcze bardziej bolało, to wyskoczymy ze skóry. A przecież z niej nie wyskakujemy. Wielu chorych ma poczucie, że już miesiąc albo lata temu zużyli całą cierpliwość i zdolność do znoszenia cierpienia, a jednak nadal jakoś znoszą ten wysoki poziom bólu, cierpienia, o wiele większego niż ból zęba. Skąd ta różnica w reagowaniu na przyjemność i na cierpienie? Bóg zapowiada, że wszelkie cierpienie zakończy się na tym świecie. Dlatego znosimy je tak wytrwale, bo głęboko wierzymy, że ono ostatecznie na zawsze przeminie. Ból musi się wyczerpać po tej stronie życia, bo po tamtej łez już nie będzie. Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która się ma w nas objawić, uczy święty Paweł w liście do Rzymian. Natomiast przyjemności i szczęście nie wyczerpują się tutaj na ziemi, lecz będą trwać w niebie w całej swej sile i wspaniałości. Na pewno będą przesunięte akcenty. Nie wszystko to, co sprawiało nam przyjemność tutaj po tej stronie, będzie przedłużane w nieskończoność w przyjemności w perspektywie wieczności. Przede wszystkim w samym Bogu będziemy przeżywać pełnię naszego szczęścia na zawsze. Bardzo poruszającym doświadczeniem jest spotkanie z chorą osobą, która znosi swe cierpienie z niezwykłą godnością i zawierzeniem się Bogu. Są tutaj osoby chore, które mają przewlekłe schorzenia w łuskach albo ukryte choroby, których nawet nie widać, ale przeżywają je już długo, przez lata. Nieraz te osoby, pomimo że bardzo cierpią, mają w sobie tak wiele pokoju, którego brakuje ludziom zdrowym. Łącząc swój krzyż z krzyżem Jezusa Chrystusa, przeżywają swoje cierpienie twórczo. Pochodzę też z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Piety Cudownej z Limanowej i wielokrotnie mogłem doświadczyć, jak w tym bólu cierpieniu Maryi pod krzyżem Chrystusa osoby, które poważnie chorują, które przeżywają różne cierpienia, odzyskują pokój i siłę, i moc. Widziałem wielokrotnie osoby zapłakane wchodzące do sanktuarium Matki Bożej w Limanowej. Wydaje się potężnie załamane, ale po dłuższej modlitwie Eucharystii wychodzą umocnione, wyprostowane z tą wielką siłą, nadzieją, że są w stanie teraz pokonać wszelki ból, cierpienie, niepewność. W wielkiej duchowej wspólnocie, jaką jest Kościół, trzeba nam przychodzić sobie nawzajem z pomocą. Możemy między innymi ofiarować za kogoś nasze cierpienie jako ekspiację lub zadośćuczynienie. Taka postawa wypływa z chrześcijańskiej miłości i stanowi nadanie przeżywanemu cierpieniu określonego celu. Jestem wewnętrznie przekonany, że tak ofiarowane cierpienie powoduje różne pozytywne skutki w życiu
Wielu osób, może małżeństwo, które miało się rozpaść, zachowa swoją siłę związku. Może młody człowiek zagubiony w świecie, który chciał rzucić się na swoje życie, pokonuje tę pokusę i wychodzi z tego nasycony sensem, wiarą. Może osoba, która nie może pogodzić się z jakimś wielkim bólem duchowym, psychicznym, wychodzi umocniona, bo ktoś cierpiący w tym momencie albo wcześniej modli się w jej intencji. Umiłowani w Chrystusie, dzisiaj w naszym sanktuarium przez cały dzień udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. W związku z tym warto przypomnieć najważniejsze kwestie związane z przyjmowaniem tego sakramentu. Posłużę się dokumentami Kościoła. Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeśli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Wielokrotnie udzielając chorym tego sakramentu, zwłaszcza w posłudze kapelana w szpitalu, zauważałem, że te wszystkie lęki, napięcia, które były widoczne na twarzy, w całym zachowaniu chorego, który był w stanie bardzo wielkiego napięcia przed na przykład ciężką operacją, one jak gdyby znikały. Następowała jakaś ulga po przyjęciu tego sakramentu, wyciszenie, spokój, porzucenie lęku. Według katechizmu Kościoła katolickiego pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Chory dzięki łasce tego sakramentu przyczynia się do uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi, za których Kościół cierpi i ofiaruje się przez Chrystusa Bogu Ojcu. I chciałem tutaj podkreślić, że mimo różnych zakus, aby potraktować chorych, samotnych jako obciążenie dla społeczeństwa, dla państwa, dla całego systemu zdrowia, chcę podkreślić, że te osoby nie są obciążeniem społecznym, że twórczo wpływają na cały Kościół, na życie poszczególnych osób i są bardzo potrzebne w każdym społeczeństwie, także wpływając wychowawczo na młodsze pokolenie i wyzwalając w opiekunach różnego rodzaju te najlepsze cechy miłości bliźniego. Trzeba pamiętać, że namaszczenie chorych nie jest sakramentem tylko dla umierających, ale przeznaczone jest dla tych, którzy znajdują się w stanie ciężkiej choroby. Sakrament namaszczenia chorych mogą też przyjąć osoby w podeszłym wieku, choćby nie występowały u nich objawy rozpoznanej choroby. Wiernych udających się na leczenie do szpitala, a zwłaszcza przed poważną operacją, zachęcamy, aby jeśli to możliwe, przyjęli sakrament pokuty i namaszczenia w swojej parafii albo w jakimś sanktuarium, innym miejscu. Jeśli tego nie uczynią, powinni o te sakramenty prosić kapelana szpitala. Warto pamiętać o możliwości powtarzania sakramentu namaszczenia wtedy, gdy chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze. Drodzy siostry i bracia, w tym kontekście także zachęcamy do noszenia symboli religijnych, na przykład medalika, krzyżyka, które na przykład w razie wypadku, kiedy osoba jest nieprzytomna, są znakiem wiary,
a tym samym ułatwiają kapłanowi udzielenie sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci. Dobrym zwyczajem jest też na przykład noszenie przez kierowców kartki z prośbą o wezwanie kapłana w razie poważnego wypadku i zagrożenia życia. Mamy służby, które mają świadomość tego, że trzeba dopuścić kapłana w takiej sytuacji wypadku, gdy nagle czasem opatrznościowo się pojawia, ale są tacy, którzy nie chcą dopuścić, czy strażacy, czy policja nie chcą dopuścić kapłana w takich sytuacjach granicznych. Jeżeli jest między innymi ta kartka, która jest pewną deklaracją osoby, która uległa wypadkowi, kierowcy, wówczas łatwiej jest dotrzeć kapłanowi do tej osoby, która wtedy potrzebuje szczególnie pomocy płynącej z sakramentu. Gdybyśmy na przykład znaleźli się w sytuacji, gdzie poszkodowana w wypadku osoba jest nieprzytomna i nie możemy się zapytać, czy wezwać kapłana i nie widzimy też przy niej medalika albo różańca, to należy wtedy działać na korzyść, czyli wezwać kapłana. Jest to tym bardziej uzasadnione, gdyż w Polsce wciąż zdecydowana większość osób to ludzie wierzący. Musimy mieć świadomość tego, że w ten sposób możemy komuś bardzo pomóc na drodze do zbawienia. Drodzy bracia i siostry, szkaplerz, który podaje nam Najświętsza Maria Panna, jest duchową pomocą, nie przynosi w sposób automatyczny zbawienia, nie zwalnia od wysiłku w walce ze złem w sobie i wokół siebie. Musimy te działania podjąć osobiście, siłą swojej wolności i miłości. Skuteczność tego znaku zależy zawsze od naszej wewnętrznej dyspozycji, od naszej żywej wiary, od gorliwości w pracy nad sobą i wytrwałego trwania przy Bogu. Wpatrując się w oblicze Matki Bożej Szkaplerznej, prośmy przez jej wstawiennictwo Boga w Trójcy Świętej Jedynego o dar mocnej wiary, o żywą pobożność, o wytrwałość w znoszeniu trudów i przeciwności, o umocnienie dla cierpiących, czyli nas wszystkich. Niech wszystkich chroni i okrywa płaszczem macierzyńskiej miłości Najświętsza Maria Panna Szkaplerzna. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
2: i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
1: On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
0: Za przyczyną Najświętszej Dziewicy Maryi, która przemożnym stawiennictwem wyprasza nam obfitość łask u swojego Syna, polecajmy Bogu w modlitwie potrzeby Kościoła i świata.

0: Najłaskawszy Ojcze, dozwól nam, Twoim dzieciom, wzywającym wstawieństwa Matki Twojego Syna, bezpiecznie zdążać do wspólnej Ojczyzny w niebie, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.

0: не зашло.
1: Błogosławiony jesteś, Boże Ojcze Wszechmogący, za to, że dla nas ludzi i dla naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby.
2: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
1: Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, Pocieszycielu, za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą.
2: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
1: Boże, niech Twoi słudzy, którzy z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
3: Teraz kapłani podejdą do wszystkich chorych, którzy pragną przyjąć sakrament namaszczenia. Bardzo prosimy, aby wyciągnąć swoje dłonie do namaszczenia i przy wypowiadaniu słów przez kapłana, przez to święte namaszczenie, niech Pan wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego, niech każdy wypowie słowo Amen i również przy drugiej części tej formuły, kiedy będą wypowiadane słowa, również niech zostaną przez Was wypowiedziane słowa Amen.

Módlmy się. Prosimy Cię, nasz Odkupicielu, okrzep łaską Ducha Świętego naszych chorych, ulecz ich słabości i odpuść im grzechy. Oddal od nich wszystkie cierpienia, przywróć im pełne zdrowie duszy i ciała, aby nabrali sił do pełnienia swoich obowiązków, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściślej się zespolili z dziełem odkupienia przez Chrystusa.

i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili, wysławiali, obchodząc uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydało światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemię, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.
0: Przez

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i dobrem.

0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

i Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku zakończyliśmy transmisję mszy świętej. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył ordynariusz tarnowski ksiądz biskup Andrzej Jesz. To już prawie 18 minut po godzinie 19. Zapraszamy słuchaczy do wspólnej modlitwy różańcowej. Modlitwie w radiowym studiu przewodniczyć będą Róże Różańcowe z parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Za wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Maryjo, niezwykłe i wspaniałe jest kroczenie z Tobą przez całe życie, a zwłaszcza, gdy zapada zmrok. Ty, Maryjo, jak światło wskazujesz drogę, a tą świetlaną drogą jest codzienna modlitwa różańcowa, która jest kluczem do zamkniętych drzwi naszego serca, rozważanie o życiu Jezusa Chrystusa oraz Eucharystia. Dziś krocząc drogami radosnymi z Jezusem i Maryją, módlmy się w następujących intencjach, aby wiara, pokój, nadzieja i miłość napełniały serca radiosłuchaczy. Za kapłanów, którzy są atakowani, Maryjo, ochraniaj ich płaszczem nieustannej opieki. O zakończenie tej bratobójczej wojny na Ukrainie i o upragniony pokój. O nawrócenie dla Rosji, za naszą ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i wypełniała przyrzeczenia jasnogórskie, oraz o sprawiedliwość, praworządność dla rządzących w naszej ojczyźnie. Jezu, dotknij ich serc i otwórz oczy, aby zmienili swoje zachowanie. Również modlimy się za chorych i cierpiących w szpitalach, w swoich domach, w domach opieki społecznej, a szczególnie za chorą Irenkę Igienię, Teresę i Kazimierza, Wiesię, Zosię i Stanisława z osiedla oraz Eulalię i Jurka oraz Asię i Helenę, Józefa i Marię oraz Jana. Jezu, podaj im swoją dłoń i ulecz ich z chorób, cierpień, bólu i krzyży, które dźwigają. Za zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie za świętej pamięci Stefana, Józefę, Romana, Aleksandra, Albinę, Rozalię i Eugeniusza, świętej pamięci Agnieszkę z Krakowa, księdza prałata Stanisława, Halinę, Marię, Ryszarda, Barbarę. Aby Pan obmył ich krwią niewinnego baranka, przytulił ich do swojego serca i posadził w gronie zbawionych i świętych oraz błogosławionych. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. 16-letnia Maryja cichutko, bez słowa sprzeciwu czy też skargi, odpowiedziała Bogu fiat. Zgodziła się na cały plan Boży. Chociaż może miała swoje plany, marzenia, może przeżywała różne trudności, ale nie zdradziła powołania otrzymanego od Boga. Siostro i bracie, przepojony pokojem i w towarzystwie Maryi, odpowiadaj Bogu z miłością i dobrowolnie na Jego wolę, tak jak uczyniła to Maryja, nasza Matka. Choćbyś, bracie i siostro, przechodził przez ciemną dolinę, pośród burz, błyskawic i wichrów, to się nie lękaj, bo Bóg, Emanuel, jest z nami i bezpiecznie nas przeprowadzi przez złe wichry, burze. Tylko zaufaj bezgranicznie Bogu, tak jak to zrobiła Maryja. Ona jest gwiazdą przewodnią i do Syna swego nas poprowadzi, więc zawołaj: Totus tuus, Maryjo, cały Twój.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, Ty pierwsza odbyłaś pielgrzymkę, mając Jezusa pod sercem, i przemierzyłaś trasę około 150 kilometrów do swojej krewnej Elżbiety. Właśnie w tym miesiącu lipcu wielkie tłumy pielgrzymów podążają do Ciebie, Matko, na Jasną Górę, pokonując szlak w trudzie, w spiekocie dnia i w słocie, aby nawiedzić i przekazać Ci, Mateczko, intencje niesione w swoich plecakach. Maryjo, nawiedź nasze rodziny, nawiedź nasz parlament i wszystkich rządzących, aby skruszyć ich serca, by podejmowali decyzje zgodne z ładem Bożym, z 10 przykazaniami Bożymi i rządzili praworządnie, sprawiedliwie i uczciwie.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Boże Narodzenie. Tajemnica nocy betlejemskiej trwa bez przerwy. Wypełnia ona dzieje świata i zatrzymuje się na progu każdego serca. Jednak jak wiele tracą ci, którzy zamykają drzwi przed Synem Maryi. Jak wiele traci człowiek, który nie pozwoli Chrystusowi narodzić się pod dachem swego serca. Bóg się narodził w Betlejem. Siostro i bracie, spieszmy tam. Niech go przyjmie każda zagroda, bo Jezus od dawna puka do naszych bram. Niech bramy naszych serc otworzą się na Zbawiciela, który rodzi się w nas i pośród nas. Światło, które rozprasza mrok nocy betlejemskiej, niech zaświeci w naszych domach, w naszych sercach, aby ogrzać ręce i by odtajało serce. Każdego z nas Jezus pragnie prowadzić drogą uzdrowienia serca, abyśmy odkryli smak wolności dzieci Bożych. I to jest miłość, która pozwala się modlić za prześladowanych, tak jak modlił się kamienowany Szczepan, tak błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który zaznał tyle krzywd od komunistów, pisał: przebaczenie jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej. Czy potrafimy dobrze wykorzystać ten klucz? Stawiamy sobie pytanie, ile razy trzeba przebaczać? Ewangeliczna cyfra to 77, ona oznacza nieskończoność. Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem i zawsze nam przebacza.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Siostro i bracie, popatrz na kwiaty, popatrz na góry, na lasy, popatrz na ludzi, którzy zdobywają szczyty gór. Zobacz, jak matka trudzi się przy wychowaniu dzieci. Spójrz w oczy dziecka, a te oczy powiedzą, że każdy człowiek jest stworzony przez Boga i w każdym z nas Bóg pragnie przebywać. Bóg jest z nami, z samotnym sąsiadem, który właśnie stanął w naszych drzwiach zrozpaczony. Bóg jest w żebraku, który głodny, zziębnięty, wyciąga dłoń, prosząc o jałmużnę. Bóg jest w matce, która ofiarnie wychowała dzieci, a która samotna w izbie drży z zimna i choroby, w jej oczach pojawiły się łzy, bo matka kocha swoje dzieci, ale dzieci nieczułe na łzy matki zapomnieli o niej. Jednak z wielką nadzieją patrzy matka w drzwi, czy zobaczy swoje dzieci, i tak ze starości zgasły oczy matki i serce pękło z bólu i żalu, bo dzieciom zabrakło miłości. Kochających brak serc.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
3: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa. Tyle niepokojów, lęków jest w naszym kraju, tyle złości i arogancji, a brak jest nawet perspektywy pojednania. Ponadto wielu z nas lęka się wojny, która toczy się tak blisko granicy naszej ojczyzny. A w świątyni jerozolimskiej 12-letni Jezus nauczał, że jest obecny z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Siostro i bracie, kiedy idziemy drogą za Jezusem, wsłuchując się w piękne rozważania z tekstów Pisma Świętego, to słyszymy słowa: nie lękaj się, ja jestem przy Tobie, tylko zaufaj mi. A dzisiaj tak wielu ludzi wstydzi się wyznać swoją wiarę zwykłym znakiem krzyża, jak uczyli nas kapłani, dziadkowie i nasi rodzice, odmawiając z nami modlitwę Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Abyś, siostro i bracie, poczuł, że rozmawiasz z Bogiem, który Cię bardzo kocha, który dał nam swoją matkę, aby przynosiła nam ukojenie i nadzieję, bo Maryja, jako najczulsza z matek, która wszystko rozumie, prowadzi nas i jest naszą opiekunką na drodze do nieba. Siostro i bracie, poczuj bicie jej matczynego serca. Maryja ogarnia Cię tak, jak kiedyś, gdy dzieckiem byłeś i szukałeś schronienia w ramionach matki, gdzie czuje się pokój, bezpieczeństwo i miłość.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
6: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty. a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Ja pragnę Ciebie, Boże, dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam. Sławię Boga, Boga mego życia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
2: Paulini powiedzieli, że oni nie są w stanie, nie są godni napisania tych ślubów. Biskup Klepacz, z jakich powodów też uważał, że on tych ślubów nie napisze. I wszyscy nagle stwierdzili, że jedynym, który jest godzien tego, jest więziony, ale w tym czasie internowany prymas Wyszyński. I Maria Okońska udaje się wiosną 1956 roku w tej sprawie też do Komańczy i w jakiś sposób w rozmowach próbuje przekonać prymasa Wyszyńskiego do napisania tych ślubów.
3: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Patrząc szeroko na to, jak jasnogórskie śluby narodu odradzały wiarę Polaków i odczytując dziś na nowo ich przesłanie, zapraszam na trzecie spotkanie i rozmowę z księdzem doktorem habilitowanym Dominikiem Zamiatałą ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, historykiem i wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na rozmowę w temacie, kiedy i w jakich okolicznościach kardynał Stefan Wyszyński pisze nowe śluby narodu. Do tej pory zarysowaliśmy tło obchodów 300. rocznicy złożenia przez króla Jana Kazimierza ślubów lwowskich i zwycięskiej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. Jak szybko się okazało, samo wspominanie tych rocznic w tamtym czasie to było jakby trochę za mało. Po pewnym czasie dostrzegano w tych obchodach impuls, który miał okazję wpłynąć na odnowę życia społecznego, religijnego i moralnego. Szczęść Boże, księże profesorze.
1: Szczęść Boże.
0: Do tej pory mało mówiliśmy o księdzu, dzisiaj już błogosławionym, kardynale Stefanie Wyszyńskim, który w czasie, kiedy trwały przygotowania do obchodów,

0: internowany, był w Komańczy, ale cały czas był na bieżąco z tym, co dzieje się w kościele, z tym, jak wyglądają przygotowania do obchodów.
1: Tak, patrząc z perspektywy prymasa Wyszyńskiego, to z różnych źródeł już wiemy, także z jego zapisków, że on już był świadomy tych pewnych rocznic 56 roku, bo już myślał o tym w Prudniku. I kiedy był przewożony z Prudnika do Komańczy, jak opisuje w swoich promemoriach, sobie uświadomił, że jedzie tą trasą, którą przebywał 300 lat wcześniej król Jan Kazimierz. Tylko, że Jan Kazimierz dojechał do Lwowa, a prymas Wyszyński do Komańczy, gdzie był internowany. I też prymas zdawał sobie doskonale sprawę, że są śluby Jana Kazimierza, ale one już były 300 lat temu i też myślał o tym, żeby te śluby w jakiś sposób uaktualnić. Mhm. Ale był internowany, więc uważał, że jako osoba uwięziona nie ma prawa ingerować w działanie kościoła w Polsce. Sytuacja się zmienia, kiedy na prośbę biskupów, tutaj wyrażoną przez księdza Bronisława Dąbrowskiego, Maria Okońska i towarzyszy została poproszona...
0: Bo wspomnijmy, żaden z biskupów episkopatu nie chciał się podjąć tego zadania, żeby napisać nowe śluby.
1: Tak, tak. I została poproszona, aby udać się do prymasa Wyszyńskiego, zobaczyć jakiej sytuacji i poinformować, co się dzieje w Polsce. I one, będąc w listopadzie 55 roku, informują o sytuacji w Polsce, w kościele w Polsce, co się dzieje i też były zaangażowane, jak wiemy, od kilku miesięcy w komisji do spraw przygotowań roku maryjnego w Polsce, informują, co się dzieje w Polsce, o tych przygotowaniach dotyczących 300-lecia ślubów Jana Kazimierza, 300-lecia obrony Jasnej Góry i prymas w jakiś sposób to przyjmuje, ale też rozważa, co ma z tym zrobić. I też wiemy z innych źródeł, że inni biskupi też piszą do niego. Jest korespondencja przekazywana, bo wiemy o korespondencji biskupa Golińskiego, Michała Klepacza czy Choromańskiego, ale też mamy tutaj byłego administratora apostolskiego w Opolu, Bolesława Kominka. I prymas jest na bieżąco informowany. Ale kiedy na komisji i w episkopacie, bo już episkopat mocno się angażuje na rzecz przygotowań bezpośrednich do 300-lecia ślubów Jana Kazimierza i zdaje sobie sprawę, że te śluby trzeba uaktualnić, że już nie wystarczy tylko skoncentrować się na samej rocznicy historycznej, ale trzeba w jakiś sposób uwspółcześnić do sytuacji obecnej w Polsce i zdaję sobie doskonale sprawę, że trzeba napisać nowe śluby, bo śluby Jana Kazimierza, jak już raz powtarzam, nie nadają się na powtórzenie. Może przypomnieć ten tekst, bo była kwestia, zostali poruszeni Paulini, aby w jakiś sposób znaleźć oryginalny tekst ślubów jasnogórskich, odpowiednich tłumaczeń. I w ramach tych przygotowań panie z Marią Okońską zostały poproszone, aby poprosić prymasa o napisanie, bo Paulini powiedzieli, że oni nie są w stanie, nie są godni napisania tych ślubów. Biskup Klepacz z jakich powodów też uważał, że on tych ślubów nie napisze, inni biskupi. I wszyscy nagle stwierdzili, że jedynym, który jest godzien tego, jest więziony, ale w tym czasie internowany prymas Wyszyński. I Maria Okońska udaje się wiosną 56 roku w tej sprawie też do Komańczy i w jakiś sposób w rozmowach próbuje przekonać prymasa Wyszyńskiego do napisania tych ślubów. Prymas początkowo opiera się, bo mówi, że jestem w więzieniu, nie chcę. Pan Bóg mnie tutaj w jakiś sposób postawił, że jestem w więzieniu, więc nie jestem godzien pisać tych ślubów. Maria Okońska przekonuje go postawą świętego Pawła Apostoła, który, jak powiedziała, że najważniejsze listy pisał z więzienia. I to powoduje, że prymas...
0: Już nie mówi nie.
1: Nie mówi nie. Ale proszę zwrócić uwagę, że prymas w ciągu jednej nocy pisze śluby. Co to oznacza? To nie jest tak, że nagle usiadł, tylko już plan tych ślubów, tekst ślubów
0: już wcześniej
1: sobie ułożył. Tylko teraz jest kwestia, że mówię tak kolokwialnie, przelał na papier. Czyli widzimy, że mamy kilka ośrodków, które myślą o tym samym, niezależnie od siebie. I prymas w jakiś sposób wychodzi naprzeciw, pisze tekst ślubów, jednocześnie dostosowuje do sytuacji społecznej i politycznej, i religijnej, bo to trzeba też religijnej Polaków. 16 maja we wspomnienie świętego Andrzeja Boboli przedkłada panią z ósemek tekst ślubów. Później siostry nazaretanki przepisują to na maszynie. Do dzisiaj jest poszukiwanie oryginalnego zapisu ręcznego prymasa tych ślubów. Może pan będzie łaskawy i kiedyś to odnajdziemy. I oczywiście pierwszy raz piszę śluby, tylko jest kwestia, żeby te śluby przekazać na tą górę. I kto ma je wygłosić. Więc prymas mówi, że najlepiej jak ten, który przewodzi w tym czasie episkopatowi, ale jeśli on będzie się bał, czy nie będzie, to niech ktoś inny to zrobi. I te śluby pan Jezus Samek przekazują na Jasną Górę. Tylko, że postanowiono, żeby nie ujawniać.
0: Były owiane wielką tajemnicą tak, do ostatniego ujawniać, dnia.
1: Żeby
0: tylko kilka osób wiedziało o
1: tak,
0: nich.
1: Żeby nie ujawniać, bo mamy sytuację taką, kiedy był przygotowany program i cele, zadania, przygotowań do 300-lecia ślubów Jana Kazimierza.
0: I poniekąd ten program musiał być też przez władze państwowe zaaprobowany.
1: I było coś takiego, że sekretarz episkopatu poinformował i przekazał władzom, które cały czas kontestowały ten program, bo zwłaszcza kilka pojęć. Bo tam w tych ślubach Jana Kazimierza pojawił się król polski Jan Kazimierz, tak. Lwów, Wilno. Wiadomo, że to dla ówczesnej władzy, że wspomnienie o Lwowie i Wilnie, czy król, no to jest uderzenie jakby w układ sowiecki. Stąd cały czas sekretarz episkopatu zmieniał to, ten program próbował dostosować i w pewnym momencie już powiedział sekretarz episkopatu, że koniec, bo już nie będą zmieniać. Choć wycofali, nie ma już w tym programie mowy o Lwowie, o Wilnie, nie ma o królu Janu Kazimierzu. I władze komunistyczne w jakiś sposób się zgadzają. I też nie informowano o tym, że będą nowe śluby. I też rzeczywiście tajemnicę zachowano aż do 26 sierpnia 1956 roku, gdzie tylko nieliczne panie z ósemek oraz siostry z klasztorów klauzurowych przepisywały na maszynie śluby dla episkopatu i dla duchowieństwa. To około ponad 1000 egzemplarzy, żeby na 26 duchowni mieli po prostu teksty i te teksty zostały w jakiś sposób ogłoszone. I też proszę zwrócić uwagę, że cały czas, kiedy był opracowany program ślubów jasnogórskich oraz tekst ślubów jasnogórskich, w tym samym czasie w parafiach, i to trzeba oddać wszystkim księżom duszpasterzom parafialnym, oni zgodnie z programem wyznaczonym przez Komisję Episkopatu realizowali program przygotowania społeczeństwa katolickiego w parafiach do tej rocznicy, którą postanowiono w jakiś sposób obchodzić 26 sierpnia 1956 roku. Nie 1 kwietnia, tylko 26 sierpnia. Możemy powiedzieć, kwestia była pragmatyczna. 1 kwietnia w tym roku przypadał w niedzielę Wielkanocą, więc w niedzielę Wielkanocna by po prostu zminimalizowała ten. Stwierdzono, że najlepszą datą jest 26 sierpnia, bo mamy połączone Jasną Górę, ale to jest niedziela. Więc są wakacje, więc większość ludzi może przybyć. Stąd przygotowania w parafiach, gdzie postanowiono, żeby ludzi wiernych zachęcać, duszpasterze parafialni zachęcali na liczny udział w tej uroczystości na Jasnej Górze 26 sierpnia, nie mówiąc o tym, że będą śluby narodu, nowe śluby. Wszystko będzie obchodzenie rocznicy ślubów Jana Kazimierza.
0: O tym, jak wyglądał sam dzień 26 sierpnia 1956 roku, gdy w sanktuarium składano jasnogórskie śluby narodu, jeszcze będzie okazja, aby porozmawiać. Tymczasem za kolejną dawkę wiedzy, dzięki której lepiej możemy rozumieć istotę jasnogórskich ślubów narodu w kontekście historii, teraźniejszości oraz przyszłości, dziękuję księdzu doktorowi habilitowanemu Dominikowi Zamiatale ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytyn. Historykowi, wykładowcy na UKSW i autorowi artykułu Geneza jasnogórskich ślubów narodu, który to artykuł można przeczytać w książce Jasnogórskie śluby narodu wczoraj, dziś, jutro. I jeszcze na zakończenie prośba. Nie zapomnijcie Państwo o kolejnej audycji Królowo Polski Przyrzekamy, audycji, która powstaje z okazji 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.
2: To była audycja powtórkowa.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja. Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
4: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
3: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś wieczorem koncert w Castel Gandolfo to dar od miejscowej diecezji. Trwa misja szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Zdesperowanym Ukraińcom przynosi nadzieję, bo reprezentuje Ojca Świętego, mówi metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Belgowie wracają do kościołów, aby chronić się przed upałami. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś wieczorem w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej. To dar dla Leona XIV od miejscowej diecezji Albano w dowód wdzięczności i uznania za pierwszy rok pontyfikatu i powrót papieża do Castel Gandolfo.
2: Jak przyznaje biskup Vincenzo Viva, Castel Gandolfo i cała okolica z wielkim przejęciem przeżywają powrót Leona XIV do swej letniej rezydencji. Jest tu u siebie. Castel Gandolfo zawsze, od pontyfikatu Urbana VIII, był rezydencją papieską, przede wszystkim w okresie letnim. A Leon XIV dodatkowo przyjeżdża tu co tydzień, również w ciągu roku. Tutaj nabiera sił duchowych, umysłowych i fizycznych, by stawiać czoła wyzwaniom swego pontyfikatu.
1: Koncert w Castel Gandolfo rozpocznie się o godzinie 21:00. W programie przewidziano utwory Paganiniego i Bakalowa. Na Ukrainie przebywa szef papieskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher. Jutro będzie reprezentował papieża na uroczystościach upamiętniających wizyty Jana Pawła II oraz odrodzenie Kościoła Łacińskiego na Ukrainie. Wczoraj spotkał się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.
3: Metropolita lwowski przyznaje, że misja arcybiskupa Gallaghera wnosi pokój i nadzieję, ponieważ reprezentuje on samego papieża. Przypomina o jego bliskości i modlitwie. Ukraińcy bardzo potrzebują takiego wsparcia, bo po 4 latach wojny gaśnie w nich nadzieja na zakończenie konfliktu. Pamiętają jednak o słowach, które skierował do nich święty Jan Paweł II. Nie lękajcie się. Napotkacie trudności, ale z Chrystusem zwyciężycie. Dlatego Kościół nie ustaje w modlitwie. Po każdej mszy świętej śpiewamy suplikacje, aby prosić Boga o pokój i miłosierdzie dla naszego biednego kraju.
1: Dziś papieski wysłannik jest w Kijowie, odwiedził Dominikański Instytut Teologiczny oraz miejsca, które zostały zniszczone na skutek rosyjskich bombardowań. Belgowie wracają do kościołów, aby chronić się przed upałami. Już od miesiąca kraj ten zmaga się z rekordowymi temperaturami i wysoką liczbą zgonów. Schronienie dla najbardziej zagrożonych oferuje w tych dniach kościół. Jego wielowiekowe i wyposażone w grube mury świątynie lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż nieprzygotowane na takie warunki budynki mieszkalne.
4: Przewodniczący Episkopatu Belgii spotkał się w tej sprawie z ministrem do spraw klimatu i środowiska. Arcybiskup Luc Terlinden potwierdził gotowość otwarcia jak największej liczby kościołów, aby udzielić schronienia wszystkim, którzy cierpią na skutek upałów. Metropolita Brukseli zastrzegł jednak, że musi się to odbywać z poszanowaniem sakralnego charakteru tych miejsc. Minister Jean-Luc Cruyck zapowiedział, że rozmowy z Kościołem będą kontynuowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii Kościoła i państwa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Królowo Polski, Jasnogórska, Pani Zawierzenia, to tutaj przez wieki pielgrzymowali nasi praojcowie, by Tobie, Maryjo, powierzyć swoje troski, jak mówił tutaj na Jasnej Górze w homilii podczas swej pierwszej pielgrzymki apostolskiej święty Jan Paweł II. Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy, swoje życie, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swej Matce. Dzisiaj, Maryjo, stajemy u Twych stóp jako Twoje dzieci, pielgrzymi trzeciej rowerowej pielgrzymki diecezji siedleckiej. Maryjo, przybywamy do Ciebie jako uczniowie misjonarze. Tak jak Ty pielgrzymowałaś z Józefem do Jerozolimy, ucząc Jezusa, Syna Bożego, dzisiaj formujesz nasze serca w Jego szkole. Stajmy przed Tobą w różnym wieku, z różnym doświadczeniem. Są dzieci, najmłodszy pielgrzym, 9-letni Piotr, młodzież, dorośli i seniorzy, najstarszy, 80-letni brat Mieczysław. Każdy ma swoje miejsce we wspólnocie pielgrzymkowej. Twój Syn, Jezus Chrystus, zaprasza nas do bycia uczniem. Uczeń słucha swojego mistrza, uczy się od niego i pozwala, aby jego słowo przemieniało codzienne życie. Dopiero potem zostajemy posłani. Nie po to, aby wygłaszać wielkie przemówienia, ale jak w innym miejscu mówi święty Jan Paweł II, człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to tylko dlatego, że są świadkami. Nasza pielgrzymka, rekolekcje w drodze była możliwością dawania takiego świadectwa. Jadąc w grupach, uczymy się patrzeć nie tylko na siebie, ale na brata i siostrę obok. Czasem podać butelkę wody, pomóc naprawić rower, lub tak po prostu powiedzieć dobre słowo, podtrzymujące na duchu. W takich prostych słowach, prostych gestach realizuje się Ewangelia. To sprawia, że jesteśmy misjonarzami, bo być misjonarzem nie oznacza konieczności wyjazdu od razu do innego kraju czy też na inny kontynent. Dziś bycie misjonarzem oznacza odwagę, by nie zatrzymać dobrej nowiny tylko dla siebie. Ale misje zaczynają się tu i teraz, w rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, pośród sąsiadów i przyjaciół, poprzez dobre słowo, przebaczenie, wyciągniętą dłoń, czy też świadectwo życia pełnego wiary i miłości. Tam Jezus posyła każdego z nas. Maryjo, prowadź nas drogami życia. Spraw, byśmy każdego dnia na nowo odkrywali piękno Ewangelii. Naucz nas kochać tak jak Ty i odważnie świadczyć o Jezusie tam, gdzie jesteśmy i gdzie się znajdziemy. Maryjo, Królowo Polski, jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Mariuszowi, który był ojcem duchownym podczas pielgrzymki rowerowej diecezji siedleckiej. Również w dniu dzisiejszym na Jasną Górę zawitali pielgrzymi, także przybyli w tej formie z Luboszyc, Serdecznie pozdrawiamy pielgrzymów z diecezji opolskiej, pielgrzymka rowerowa Sułkowic, a także pielgrzymi z parafii Rudzica, z diecezji bielsko-żywieckiej. Chcemy szczególnie dziękować za pielgrzymów dnia dzisiejszego. Maryjo, Tobie oddajemy w ten piękny jubileusz narodzin świętego Franciszka tych wszystkich, którzy dzisiaj tutaj modlili się przez jego przemożne wstawiennictwo. Też o pokój w narodowej pielgrzymce franciszkańskiego zakonu świeckich w naszym kraju. Polecamy wszystkich świeckich, ale też i wszystkich ojców, którzy kapłanów dzisiaj im towarzyszyli. Modlimy się za cały Kościół, za Ojca Świętego, za naszych pasterzy, za obecnego z nami biskupa Grzegorza, za młodych, również i za tych, którzy będą pielgrzymować w tym roku, za tych, którzy już wyruszyli na Jasną Górę, za wszystkich młodych, którzy są w kryzysach egzystencjalnych, którzy szukają sensu swojego życia, pogrążonych czasami w nałogach. Maryjo, wyproś im łaskę żywej wiary. Modlimy się za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej, w tych wszystkich wołaniach wiernych, ale też i dziękczynieniach. Dzisiaj czuwanie podejmie wspólnota referatu misyjnego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Będą się modlić tej nocy w intencji, szczególnie misjonarzy, ich pomocy w tych wszystkich krajach, gdzie posługują. Polecamy zakon Paulinów, ojca generała, wszystkich naszych przełożonych, naszych współbraci, dobrodziejów Jasnej Góry, pracowników Jasnej Góry. W tych wszystkich intencjach, Maryjo, będziemy się modlić tajemnicą zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wpuść nas na powszednie, ale nas zbaw do złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś Boże, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
8: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta
6: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
10: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
1: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, księdza biskupa Grzegorza prosimy o apelowe błogosławieństwo.
11: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

Zakończyła się transmisja modlitwy apelowej z kaplicy cudownego obrazu, której przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski. Czas

0: Czy chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie.
2: Minęła właśnie 21.30. Witajcie, witajcie. Dobry wieczór. 18 dzień lipca 2026 roku. Kamil, Szymon, Emilian dzisiaj świętują, a w tygodniu świętować będą Wincenty, Radomiła, Makaryna, a także Czesław, Małgorzata, Hieronim, Daniel, Wiktor, Magdalena, Lena, Milena, także Brygida, Bogna, Apolinaria i również Krystyna, Kinga i Krzesimir. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiaj świętujących i tych, którzy właśnie świętują. Świętować będą w tygodniu już teraz od radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jeżeli wśród waszych bliskich, przyjaciół i znajomych są osoby właśnie o tych imionach, no to jest okazja złożyć im życzenia imieninowe właśnie za pośrednictwem radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Kłaniamy się państwu bardzo nisko i zachęcamy do pozostania z nami do godziny 23. A czynią to Wanda Wojtanowska.
3: Jerzy Olszówka, kłaniamy się państwu bardzo serdecznie. Dzisiaj Światowy Dzień Słuchania, więc my z wielką przyjemnością słuchamy się w Państwa pozdrowienia, życzenia, serdeczności i to wszystko oczywiście przekażemy dalej, dbając o to, aby odpowiednia oprawa muzyczna także była.
2: Przypomnę w takim razie, skoro jest o słuchaniu mowa, pamiętasz Adama Mickiewicza i romantyczność? Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha.
3: Mhm. Pamiętam.
2: Pamiętamy. Także to piękna, to była Karusia i chyba Jasiu, wspomnienie Jasia to było. No mamy nadzieję, drodzy państwo, że właśnie tak romantycznie też będzie podczas dzisiejszego wieczoru. Bardzo tego byśmy pragnęli, abyście państwo też wybierali właśnie takie romantyczne, znakomite i wakacyjne przeboje, bo przecież mamy lato i to także upalne zrobiło nam się.
3: Ahoj na wakacyjnym szlaku, więc liczymy także na te wakacyjne pozdrowienia, gdziekolwiek państwo wypoczywają w deszczu, słońcu, wieczorem. To my zapraszamy do tego wspólnego sobotniego spotkania.
2: 14 6 200 500. Pod ten numer telefonu możecie państwo dzwonić. Czynny jest do godziny 23, a przez całą dobę czynna jest skrzynka SMS-owa.
3: 7248 rdn.wdc i tutaj państwo przesyłają swoje pozdrowienia SMS-owe. Czekamy. Skrzynka już działa, telefon także do państwa dyspozycji. Liczymy na państwa obecność.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy. To przy okazji romantyczności jeszcze, to właśnie z romantyczności pochodzą te słowa: czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca, szkiełko i
3: oko.
2: I miej serce i patrzaj w serce. To właśnie wszystko.
3: A to my to wszystko możemy dzisiaj w audycji połączyć.
2: O właśnie, na to liczymy. Oczy szeroko zamknięte teraz i łzy.

0: Wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witamy bardzo serdecznie Panią Zosię. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Mówię celowo serdecznie, nie gorąco, ciepło, ponieważ chyba troszeczkę za dużo promieni słonecznych dzisiaj było i chyba zbyt wysokie temperatury. Teraz narzekamy na upały, tak Pani Zosiu?
1: Tak.
0: Ale jakoś znosimy te wysokie temperatury, tak? Udaje się.
1: Proszę?
0: No mówię, udaje się jakoś znieść te wysokie temperatury, jakie nam teraz dokuczają?
1: Człowiek się już
0: przyzwyczaił. Już,
2: pani Zosi, nic czego nie złamie. To pani Zosia sobie radziła nie z takimi życiowymi przygodami,
1: piłam
2: prawda?
1: Dużo wody, siedziałam w cieniu, oglądałam, jak ptaszki latają.
2: A ja myślałam, że mundial, pani Zosiu, pani powie. Ja myślałam, że pani tam kibicuje bardzo poważnie, a tutaj wybrała pani naturę, ale ja to rozumiem. Ja to rozumiem i powiem tak, bardzo, bardzo mi się to podoba.
1: No, to ja, mnie się też bardzo podoba. A teraz tak, chciałam pozdrowić panią Wandzie, pana Jureczka. Pozdrawiam Jasię, jej męża, Paulinkę, jej męża. Zosię i jej siostrę Józię, Marysię z Grumnika, jej męża, Zdzicha z Grumnika, Jadzie z Grumnika. Pozdrawiam serdecznie Wiolę i jej całą rodzinkę i bardzo jej dziękuję za te telefony, co sobie rozmawiamy.
2: Super.
1: Teraz pozdrowienia dla mojej całej rodzinki, dla Marysi Stuchowa, dla pana Piotrusia Stuchowa, dla pani Teresy ze Sącza, dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego, dla pana Janusza z Woli Rzędzińskiej, dla Ani i Bogusi z Bogoniowic i dla ich rodzin. Pozdrawiam koło gospodyń w Poliktach i wszystkich słuchających radia tej audycji.
0: Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich wymienionych i wierzymy w to, że właśnie będą to życzenia, które zostaną odwzajemnione, czyli osoby wymienione przez panią, pani Zosiu, zadzwonią pod 14 6 200 500 i odwzajemnią pozdrowienia i życzenia i też zamówią piosenkę. A pani jaką piosenkę zamówiła?
1: Mój przyjacielu Pektusa.
0: I z ogromną przyjemnością.
2: To nas pani Zosia zaskoczyła. Pani Zosiu, naprawdę, no nie zgadlibyśmy. W takim razie z wielkimi pozdrowieniami dla wszystkich przez panią tutaj właśnie wyściskanych. Pozdrawiamy także panią.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie za telefon. Dobranoc.

0: święte słowa wyśpiewane przez grupę Pectus, mój przyjacielu. Dobrze, 14 6 200 500, nasz telefon jest do Państwa dyspozycji i skrzynka SMS-owa 72 48.
1: Koniecznie rden.wdc i tak właśnie odnajdziemy się w wirtualnej rzeczywistości.
0: Kasi, upragnionej miłości życzę z całego serca. Ola, tyle. I jeszcze prośba o piosenkę, przepraszam jeszcze. Mhm. Zbigniew Wodecki zaśpiewa za chwilę Znajdziesz mnie znów.
1: Cudnie, wakacyjnie będzie bardzo. Ale myślę, że i to się spodoba naszym jubilatom. 25 lat to nie mało. O uwagę prosimy panią Edytę i pana Jakuba. Gorące i radosne życzenia z okazji waszej rocznicy przesyłają dzieci. Życzymy, by następne wspólne lata były szczęśliwe i pełne miłości. Piękne życzenia, pod którymi my się podpisujemy.
0: Znowu mnie znajdziesz, Zbigniew.

0: 14 6 200 wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witamy Panią Krysię. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam również Pana Jureczka i Panią Marię.
0: Bardzo nam jest miło.
2: Witamy Pani Krysię.
0: I słuchamy.
1: Takim przyjemnym dniu, gorącym, cieplutkim.
0: Ważne, że bez burz, prawda?
1: O, bez burz. O, Bogu dzięki, że nie było burzy. A zapowiadali, ale ja się tak bałam, że aż się mi coś działo, to myślę, jak będzie burza, to nie wiem, gdzie się schowam. Wszyscy się śmieją ze mnie, że pewnie do szafy.
2: To prawda, że burze teraz są nieprzewidywalne częściej niż dawniej, ale też na szczęście nie wszystkie prognozy pogody straszne się spełniają, więc do tych prognoz powinniśmy podchodzić z rozsądkiem.
1: Tak.
2: Dobrze, Pani Krysiu, kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam wszystkich słuchających, przede wszystkim rodzinę całą, moje wnuki, prawnusie. Moja prawnusia taka fajna dzisiaj była u mnie. Baba. Całe czasy. Taka fajna dziewczynka, to nie ma pojęcia. No i drugiego prawnusia Antosia, a moje prawnusie z Czosku, która już do szkoły idzie. Też fajna dziewczynka. Wszystkich pozdrawiam, wszystkich słuchających, wszystkich po kolei. Panią Teresę z Tarnowa. Moją Marysę, przyjaciółkę z dziećmi, z wnukami i moich sąsiadów, wójcików Dębicy Józefa i Maria i dzieci jego, wnuków, przede wszystkim wnuków, miał jednego syna, to ma wnuki. Wszystkiego najlepszego wszystkim życzę, wszystkich, kto słucha, żeby wiedział, że jest, o, rodzinę Kuciębów, wszystkiego dobrego im życzę, zdrowia, przede wszystkim zdrowia, to jest najważniejsze, zdrowie. I żeby się tyle nie wychodzi na słońce, nie opalać. Bo opalanie teraz jest bardzo szybkie, a może się to darzyć.
0: Kremów z filtrem trzeba używać.
2: Pani Krysiu, ale witaminy D też potrzebujemy, więc tym słońcem znowu też całkiem nie możemy, zasłony stosować.
1: Mhm. No, musimy i słońce przejmować wszystko.
2: Dobrze. Zdrowy rozsądek. Wszędzie jest potrzebny zdrowy rozsądek.
1: Tak. I wszystkiego dobrego. Wszystkim życzę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Też ją pozdrawiam, bo czasem dzwoni, to też mówi dużo. Wszystkich. O Józefa Wójcika z Dębicy z rodziną. Oni zawsze słuchają, zawsze mówią, ja słyszałem.
0: Zostali wywołani, Pani Krysiu, także też chyba oddzwonią i będą odwzajemniać pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego.
2: No i oczywiście prawnucząt, wnucząt i dzieci. Gratulujemy.
0: Tak jest. I wakacyjnie gramy na Pani życzenie, Pani Krystyno. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze.

0: Mamy nadzieję, że Państwa rozruszaliśmy troszeczkę. Czekamy także na pozdrowienia te telefoniczne, SMS-owe 72 48 rtn.wdc i 146 200 500. Mamy nadzieję, że jeszcze sporo ich dzisiaj, tych z okazji i bez okazji, usłyszymy. A teraz, przynajmniej u mnie w skrzynce SMS-owej, urodzinowe serdeczności dla Patrycji. Wstałaś dzisiaj rano jeszcze piękniejsza, o rok starsza, o rok mądrzejsza. Dziś jest twój wielki dzień, twoje urodziny. Przyjmij więc życzenia od swojej rodziny. Dużo zdrowia, jeszcze więcej miłości. Niech uśmiech zawsze na twojej twarzy gości. Przesyłamy te pozdrowienia i oczywiście wszystkiego najlepszego także od nas.
1: Tak jest. Także nie tylko od rodziny na urodziny, ale od RDN Małopolska również. Teraz nie urodzinowe, tylko po prostu takie pozdrowienia. Przesyłam serdeczne i gorące pozdrowienia dla Bogusi. Życzę miłego wieczoru i udanej niedzieli. Paweł podpisał się pod tymi słowami i prosi o piosenkę Bo jesteś ty, Krzysztofa Krawczyka lub Rozmowa przez ocean Maryli Rodowicz. Jak mnie ucho nie myli i Wandy pewnie też, to już słyszymy, że to nie Krzysztof Krawczyk, tylko ta pani wymieniona w drugiej kolejności.
0: Ta pani, która coraz młodsza jest na koncertach, czyli Maryla Rodowicz.
1: Rozmowa przez ocean, jest sobota i wszystko się zgadza.
2: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: I my też w duecie w Radiu RDN Opolska i RDN na Wschodzie wieczorze dla Ciebie. A teraz będzie trio, bo łączymy się z panem Józefem z województwa świętokrzyskiego. Halo, dobry wieczór.
1: Halo, dobry wieczór, kłaniam się.
0: My również, kłaniamy się i słuchamy.
1: Dobry wieczór, radio moje. Chciałem pokłonić się, pozdrowić oraz podziękować pani Wioli za wszelkie gesty względem mnie. A także dziękuję pani Teresce, pani Bożenie oraz obu paniom Zosią. Także dziękuję panu Piotrowi i panu Januszowi. Panowie, czołem. A w najbliższy piątek imieniny będą świętowały Krystyny. Z tej przyczyny pani Krysi z Szczurowej i pani Krysi z Dobrkowa składam jak najlepsze powinszowania. Pięknego i udanego dnia imienin w gronie bliskich i przyjaciół, a także radości w sercu i dużo, dużo powodów do uśmiechu.
0: Pięknie pan to ujął, panie Józefie. Imieniny Krystyny w najbliższy piątek. No, ślicznie.
1: Oczywiście adekwatnie do tego, w jaki sposób te panie poważam.
0: Znakomicie. Proszę powiedzieć, jak tam w świętokrzyskim województwie? Jest gorące, upalne lato? Jak to wygląda u państwa?
1: No też przynajmniej ja tak odbieram, że jest upalne, ale tak po godzinie 17 już jest tak, no miarkuje się.
0: Znośnie, jest znośnie, tak po 17. Dziękujemy pięknie panie Józefie za telefon. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego dla pana i dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego. I dziękujemy w imieniu tych wymienionych pań, panów.
1: Dziękujemy i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: słuchaczy Radia RDN, mieszkańców pięknej Małopolski.
1: I proszę łapać to wakacyjne słońce. Tak, proszę cieszyć się każdym promieniem, a i kroplami deszczu przyjdzie nam się cieszyć, pod warunkiem, że to wszystko dzieje się z umiarem. Więc tego Państwu życzymy na wakacyjnym szlaku. Także po świętokrzyskich pięknych terenach.
2: Panie Józefie, tak. No to jeszcze proszę zapowiedzieć utwór wakacyjny, który Pan wybrał.
0: Tak, zespół The Beach Boys, Kokomo.
2: Gramy i słuchamy i gorąco pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego.
0: Kłaniam się serdecznie.

0: I proszę bardzo, i zwiedziliśmy prawie cały świat, i Aruba, i Jamaica, i Bermudy, i wyspy Bahama, i Largo, i Montiego za jednym razem, prawda? Wszystko.
1: A jesteśmy... Wakacje to wakacje.
0: No tak, a jesteśmy w Tarnowie, w Nowym Sączu, w regionie 14 6 200 500, nasz telefon do Państwa dyspozycji do godziny 23, a skrzynka SMS-owa przez całą dobę.
1: Czekamy tutaj na pozdrowienia 72 48 rdn.wdc.
0: Kto zaczyna?
1: Mogę.
0: Proszę.
1: 15 urodziny Martynki. Córeczko, odkąd jesteś na świecie, każdy mój dzień ma większy sens. Patrzenie, jak dorastasz, to moja największa życiowa przygoda. Pamiętaj, że cokolwiek spotka cię w życiu, zawsze będę przy tobie, by cię wspierać, kochać i trzymać za rękę. Życzę ci odwagi do bycia sobą i mnóstwa pięknych chwil. Pozdrawiam też Dagmarę, Magdę, Gosię, Anię, Lilianę, Julkę, Patryka, Mateusza, Sebastiana i Pawła, a te życzenia przesyła mama Kasia z Poręby Radlnej, którą pozdrawiamy.
0: I kolejne życzenia, które spłynęły do nas drogą SMS-ową 7248rdn.wdc. Z okazji 45 urodzin... Leszku, by cię choroby nie dręczyły i pieniążki zawsze były. Tobie wszyscy bliscy życzą i na ciebie dziś liczą. Baw się miło i wesoło, my cię wszyscy lubimy w koło. Życzy rodzina i przyjaciele. I tutaj prośba o piosenkę Ryszarda Rynkowskiego.

0: Urodzinowa Ryszard Rynkowski. Chyba bardzo często pojawia się ten utwór w programie Wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN
1: Nowy Sącz. Wokalnie wyręcza Państwa. Właśnie. I robi to znakomicie.
0: I przy okazji zawsze pozdrawiamy wszystkich tych urodzonych właśnie tego dnia, czyli dzisiaj 18 lipca 2026 roku. Gorąco pozdrawiamy wszystkich tych urodzonych 18 lipca, ale też w pobliżu tej właśnie daty, czyli wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. 14 6 200 500, nasz telefon do Państwa dyspozycji. Tutaj jest z nami kto? Halo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Anna z tej strony.
0: Witamy Panią, Pani Anno. A skąd Pani do nas dzwoni?
2: Dzwonię w tym momencie, jestem w Luszowicach.
0: W Luszowicach. W tym momencie akurat.
1: Na wakacje.
0: Czyli co, w wakacje takie spędzamy?
2: W tym momencie jestem dlatego, że obchodzimy tutaj urodziny Adasia. I bardzo chciałabym mu złożyć życzenia. Jego przede wszystkim rodzicom.
0: A kim jest Adaś?
2: Mateuszowi, tak. Ale z drugiej strony jest tutaj również moja siostra.
0: Dobrze, ale dobrze, ale poczekaj. Dobrze. Tak. A kim jest Adaś? Bo nie usłyszałem odpowiedzi.
2: Adaś jest synem mojego...
0: Zakłócenia na linii? Synem?
2: Synem mojego siostrzeńca.
0: A, rozumiemy. No to wszystko teraz. Usłyszeliśmy wszystko. I teraz
2: pozdrawiam. Adaś już śpi, co prawda, ale my się świetnie bawimy dalej i bardzo chciałam podziękować rodzicom, że takie przyjęcie nam tutaj cudowne zgotowali.
1: No to wspaniale, jak się obudzi, to proszę go także od nas uściskać. Teraz niech sobie odpoczyta. No i oczywiście przesyłamy także bukiet najlepszych życzeń. A Państwu życzymy znakomitej zabawy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Jak się bawicie?
2: Bawimy się cudownie. Dzieci się wybawiły, wybiegały, a teraz sobie odpoczywają, a my dalej sobie tak przy tutaj ognisku świętujemy.
1: Czyli teraz młodzież będzie szaleć.
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Młodzież, ale jeszcze chciałam złożyć życzenia mojej siostrze Małgorzacie i Henrykowi z okazji 35. rocznicy ślubu, którą niedawno obchodzili, i dla nich ta przede wszystkim piosenka jest.
0: A, no właśnie. Czyli dla nich. No dobrze, nich, no pięknie. Tak. No to cieszymy się, że się dobrze bawicie i jesteście z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Fantastycznie, że się uśmiechacie, że się dobrze bawicie. To jest piękne. Czego wam można życzyć? Czego sobie życzycie też na te wakacje?
2: Radości, szczęścia, uśmiechu, pogody, ducha.
0: No, chyba jest ta pogoda w ducha w was.
2: Jest.
0: To widać, to słychać, to czuć.
1: Proszę ją pielęgnować. Pielęgnować, jak najmocniej przechowywać i dzielić się z innymi. Bo wszystkim nam się to przyda.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dobrej zabawy Państwu życzymy.
2: Dziękuję.
1: No a obowiązkowo proszę Adasia uściskać od nas.
2: Dziękuję, przekażemy.
0: I proszę zapowiedzieć utwór, który Pani wybrała.
2: No, Jolka, oczywiście Felicjan Andrzejczaka.
1: No pięknie. No klasyką polecimy.
0: To gramy?
2: Dziękuję.
0: My również.

0: Jolka, Jolka, pamiętasz? Przy okazji wszystkie Jolki pozdrawiamy najlepiej, jak tylko możemy. Wszystkiego dobrego, drogie Jolki. A teraz kolejne pozdrowienia i życzenia, które spływają do nas drogą SMS-ową.
1: 7248rdn.wdc. Czekamy na Państwa pozdrowienia. Proszę nie zwlekać, nie zostawiać wszystko na ostatnie minuty, bo wtedy mamy kłopot. Wtedy chcielibyśmy Państwo spełnić muzyczne marzenia, ale czas bardzo krótki. No więc czasami musimy kombinować. Dlatego proszę niczego nie odkładać. Najlepiej SMS-y wysyłać teraz.
0: Tak. A kurczy nam się czas, kurczy.
1: A kurczy, tak. Więc teraz jeszcze uzupełnienie do pozdrowień urodzinowych, które mieliśmy jakiś czas temu. Kasia z Poręby Radlnej. No upomnieli się panowie od pozdrowienia i reszta załogi. Więc Kasia uzupełnia pozdrowienia i przesyła kolejne pozdrowienia dla synka Miłosza, męża Grzegorza. Ściska Julitę i jeszcze jedne pozdrowienia. Są one dla Lorenę z Poręby Radlnej. Pozdrawiamy wszystkich i Kasię również.
0: I to nie koniec życzeń z okazji urodzin. Teraz z okazji 54. urodzin, to kolejny SMS, naszej kochanej mamy, babci i żony Agaty. Moc serdecznych życzeń płynących prosto z serca i uśmiechu na każdym kroku. 100 lat. Oj, uciekło mi teraz. 100 lat życzenia składają mąż Paweł, dzieci i wnuczki. I tutaj prośba o piosenkę Krzysztofa Krawczyka. Za tobą pójdę jak na bal.
1: Proszę bardzo.

0: tobą pójdę jak na bal w wieczorze dla ciebie w radiu RDN Mapolska i RDN Nowy Sącz. Witamy Piotra Stuchowa. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I słuchamy, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Słuchania, więc naprawdę wsłuchujemy się w Państwa głosy. Krzysztof, Piotrze, mów.
1: No jest tak, w pierwszej kolejności chciałem złożyć najlepsze życzenia urodzinowe swojemu młodszemu rodzeństwu, bliźniakom Andrzejowi i Ali, którzy wczoraj obchodzili urodziny, i życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego co najlepsze. No oczywiście chciałem też podziękować pani Zosi z Poli za pozdrowienia i też ją pozdrowić. Chciałem pozdrowić całą rodzinę, rodziców, szwagrów, bratową Ilonę, pana Józefa Zasiętyczyckiego, pana Janusza z Woli Rzędzińskiej, pana Darka wraz z małżonką Stuchowa. No oczywiście wszystkich tych, którzy by chcieli być pozdrowieni, a nie są. Wszystkich słuchających radia. No i oczywiście państwa prowadzących.
0: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców Tuchowa. I co, słońca też nie brakuje chyba w Tuchowie w ostatnich dniach?
1: Przepiękna pogoda była. Wprawdzie w okolicach 15 troszkę opadało, ale generalnie pogoda była super dzisiaj.
2: A ja chciałam uzupełnić jeszcze te wywody na temat słońca, że noce też są ważne. Proszę szykować koce, listę życzeń, bo przed nami najlepszy deszcz meteorów od lat. Ponoć.
1: Warto obserwować. Jak tylko nie będzie zachmurzony, można obserwować. Jak najbardziej.
2: Więc wygodny kocyk, lista życzeń i relaksik.
1: Jak najbardziej.
2: Pozdrawiamy Tuchów.
1: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
0: I na całe wakacje tyle słońca w całym mieście od Piotra.
1: Dziękuję bardzo.

0: Tyle słońca w całym mieście. No, czy tak będzie jutro? No, zobaczymy, co pogoda dla nas przygotowała.
1: Nie tylko w całym mieście, wszędzie, normalnie tak, w całym regionie, no absolutnie tak.
0: Że tak powiem, już mapą prognozy pogody, wiesz, ostrożnie. Żeby nie powiedzieć tego bardziej dosadnie. Dobrze, 72 48 rdn.wdc, więc czekamy na jutrzejsze pogodowe niespodzianki, a w międzyczasie przesyłamy sobie serdeczności. W nadchodzącym tygodniu będą świętowały Magdaleny. Madziu, wszystkiego dziś ci życzę, co dobre, szczęśliwe i miłe, co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwilę. Te pozdrowienia przesyła koleżanka Justyna.
1: O, a teraz pozdrowienia dla drogiego dziadzia Stasia, który jest the best. Kto tak napisał? Wnuczki. Tak, pozdrowienia od wnuczek Hani, Julity i Oliwii. No to skoro jest dziadek the best.
0: A to mówią ekspertki.
1: No to simply the best. I Tina Turner dla kochanego dziadzia Stasia. Wszystkiego najlepszego także od nas, od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Simply the Best i Tina Turner. Po prostu najlepsze. Takie właśnie najlepsze przeboje wybiera też dla nas pani Teresa, która do nas dzwoni z Tarnowa. Halo, dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie. Z ogromną przyjemnością witamy panią w programie Wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz po dłuższej nieobecności.
1: Dobry wieczór. Teresa z Tarnowa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Chciałabym podziękować w imieniu mojej zmarłej córki Joli i swoim własnym za kilkuletnią współpracę na antenie. Dziękuję pięknie pani Wandzi za miłe słowa, za miły uśmiech panu Jerzemu Olszówce, że spełniał nasze życzenia, odbierał od nas telefony. Panu Jerzemu Zabawie też dziękuję i całej ekipie z Nowego Sącza. Wszystkim paniom, które o mnie nie zapomniały, mnie pozdrawiały. Dziękuję bardzo i serdecznie życzę wszystkiego, co najlepsze. Życzę, żeby radio się rozwijało. I wszystkim matkom życzę, żeby żadna nie musiała płakać nad grobem swoich dzieci.
2: Pani Tereso.
1: Polecam się pamięci.
2: Przytulamy panią bardzo mocno. Bardzo mocno panią przytulamy i bardzo się cieszymy, że pani się do nas odezwała. Stęskniliśmy się za panią.
0: I proszę tego nie traktować jako pożegnanie.
2: Ale także nasi słuchacze.
0: Właśnie.
2: Pani Tereso, mamy nadzieję, że będziemy się spotykać nadal w sobotnie wieczory, że będzie pani dla nas wybierała najpiękniejsze muzyczne wspomnienia.
1: Muszę się podźwigać, bo teraz to jest trudne, ale już nawet mam playlistę.
2: Cudownie.
1: Moich piosenek jest na YouTubie.
2: Cudownie, pani Teresa. Proszę sobie marzyć.
1: Dzięki temu, że pan Jerzy miał problemy czasem znaleźć, to dużo piosenek wybrzmiało na antenie takich nieznanych i różnych.
2: Wspaniale, pani Teresa, więc proszę szykować te playlisty. Proszę się nimi z nami dzielić i proszę z nami w sobotnie wieczory się spotykać. Bardzo o to prosimy i bardzo się cieszymy, że po tak długiej nieobecności...
1: A ja słucham to sobota, ale
2: do nas pani zadzwoniła.
1: Płaczę i nie jestem w stanie zadzwonić, bo...
2: Nie wszystkie emocje umiemy mieć pod kontrolą i my to rozumiemy. To jest trudny czas, ale cieszymy się, że wreszcie jesteśmy razem z panią. Także mamy nadzieję, że to jest dobry początek czegoś nowego. Naszych nowych spotkań, które mamy nadzieję będzie pani ubogacać jak zawsze muzycznymi, pięknymi wspomnieniami.
0: Zawsze to są perełki,
1: nie
0: które
1: wiem,
0: pani wybiera.
1: Wandziu, bo to chyba za późno jest już. Bo życie krótkie jest.
2: I dlatego trzeba cieszyć się każdą darowaną chwilą, pani Tereso. Każdą darowaną chwilą, więc bardzo się cieszymy za ten telefon i zobaczy pani, co teraz się wydarzy. Nie tylko muzycznego.
0: Wszystkiego dobrego, pani Tereso, i zachęcamy do pozostania z nami. Wiemy, że pani cały czas z nami jest i dziękujemy za te wybory, za te piosenki, które pani wybiera dla nas, dla słuchaczy, dla siebie. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję pięknie, wzajemnie.
0: I dzisiaj Eleni, Wiesław Ochman, Bez Ciebie Świat. Dla pani.
1: Dobranoc, dziękuję.

0: Wiesław Ochman, Bez Ciebie Świat. To na prośbę pani Teresy. Wszystkiego najlepszego. Pani Joli też bardzo mocno pamiętamy.
1: I przechodzimy do kolejnych pozdrowień. 7248rdn.wdc. Czekamy na nie, chociaż czasu już naprawdę bardzo mało. Urodzinowo teraz będzie. Aniu, życzę ci w dniu urodzin, który przyniesie to, co najlepsze, aby nie zabrakło ciepłego uśmiechu, pogodnych myśli, nadzwyczajnego szczęścia. Życzę ci dnia urodzin tak miłego, jak tylko miłym może być ten dzień, spędzony w otoczeniu pełnym miłości, przyjaźni i rodziny. A pod tymi życzeniami podpisał się Krzysztof.
0: Pozdro dla Lolka, Pigi, Kermita, Skidi, Faziego, Ralfa, Zwierzaka i Niani przesyła Gonzo, który prosi o Europe The Rock Night.

0: Rock the Night i Europe. Wieczorze dla Ciebie w Radiu RDN Polska i RDN Nowy Sącz. 14 6 200 500. Przed 23 jest z nami jeszcze Katarzyna z Poręby Radnej. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwo.
0: My również się nisko kłaniamy i słuchamy.
1: Chciałam podziękować za tak piękne, serdeczne życzenia dla mojej córeczki. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Państwa prowadzących. Pozdrawiam jeszcze raz moją siostrę Magdalenę, Dagmarkę, która siedzi jeszcze u nas. I chciałam pozdrowić jeszcze Karolinę z Sycylii, moją koleżankę Alę i wszystkich. Panią Bogusię z Nowodworza, ciocię Zosię z Poręby Radnej, ciocię Zosię ze Świebodzina. Pozdrawiam też.
2: No pięknie, Kasiu, my też Was pozdrawiamy. Było lokalnie, globalnie i serdecznie. I to nam się bardzo podobało.
1: I pozdrawiam jeszcze Gosię w Kurkę z Poręby Radnej, Basię z Poręby Radnej.
2: O, to się tego nazbierało, towarzystwa. No fajnie.
0: A my pozdrowimy całą Porębę Radną. Możemy?
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo.
1: Dobrze, cudownie. Że upały już wracają.
2: Stęskniłaś się?
0: Za upałami?
1: Proszę?
2: Stęskniłaś się?
1: No już trochę, bo już tego deszczu mam dość.
2: Troszkę słońca by się nam przydało, prawda? I jeszcze tym bardziej,
1: że niektórzy... Trzeba się zagrzać, ochłodzić.
2: Złapać opaleniznę, trochę piegów, tak. Prawda? Trochę ponarzekać, że tu piecze, tam swędzi.
1: Tak.
2: Super. I wtedy się wie, że były wakacje.
0: Dobrze, to teraz powiedz nam, jakie masz plany na... Nie będę pytał o wakacje. Na niedzielę, na jutro.
1: A jutro mamy po tańcówki w Tarnowie.
0: O, widzisz,
2: naprawdę?
0: Zapraszamy.
2: Będziecie balować?
1: I właśnie jutro są te 15 urodziny, takie już kalendarzowe.
2: Jutro będzie ten dzień. Razem z baletem. No wspaniale, to w takim razie fantastycznej zabawy Wam życzymy. Oczywiście w doborowym towarzystwie.
1: 15 lat to już taki wiek.
2: Nie, to już jest poważna sprawa. Tutaj już zahaczamy o filozoficzne dylematy.
0: To przed 23. Tak. Rozumiem, dlaczego właśnie ten utwór zagramy, bo Wy będziecie jeszcze ćwiczyć dzisiaj przed jutrzejszą potańcówką.
2: Układy.
0: Prawda? Tak będzie.
2: Rozumiemy, to wszystko już wyjaśnia. Dobrze, to życzymy Wam dobrego treningu,
1: dziękuję,
2: a jutro wspaniałego
1: bardzo,
2: debiutu.
1: Dobranoc.
0: Dobrej nocy, Kasiu, dobrej wszystkiego nocy, najlepszego. Kasiu. Raz jeszcze dla wszystkich mieszkańców Poręby Radnej. A my jeszcze do życzeń przechodzimy, które spływają do nas drogą SMS-ową, błyskawicznie.
2: W podziękowaniu za cierpliwość, poświęcenie własnego czasu i upór w doprowadzeniu sprawy do celu. Karolina, dziękuję. Zrobiłyśmy to.
0: Najlepsze życzenia urodzinowe dla Weroniki. Dużo zdrowia i spełnienia marzeń życzy babcia Zosia. My również do tych życzeń się przyłączamy. I mam kolejne życzenia, chyba że jeszcze Wanda coś tam ma w czymce.
2: Nie, to ty teraz.
0: To ja mam teraz,
2: skończ.
0: Tak? Czyli bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa prowadzących. O, bardzo dziękujemy. I dziękuję za każdą sobotę spędzoną z Wami. Proszę przekazać mojemu Łukaszowi, żeby ze względu na swój podeszły wiek zaczął dorastać. 48 tysięcy znaków zapytania tutaj jest po tych słowach. Proszę o piosenkę, gdzie są te czasy. No, chyba już nie zagramy tego utworu, bo bałkanica tutaj została wymieniona.
2: Trochę będzie rządzić.
0: Przez panią Kasię, tak.
2: Żeby... Ale panie Łukaszu, ja chciałam powiedzieć, że proszę tak całkowicie nie dorastać. No proszę pielęgnować w sobie tego...
0: To dziecko, które
2: tak,
0: ma pan w sobie.
2: Po prostu.
0: Łukaszka, tak. No i my dziękujemy za dziś. Dziękujemy za wszystkie wieczory w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja tak obliczyłem, że się usłyszymy we wrześniu dopiero.
2: W tym składzie. Bo będą jeszcze wariacje
0: wakacyjne. Będą wariacje.
2: Ale państwo nam to wybaczą.
0: Tak, absolutnie. Mamy nadzieję. Wielką nadzieję mam. Bo nadzieja to wiadomo.
2: Także wszystkiego dobrego dla państwa życzymy. I pięknej niedzieli, i pięknego tygodnia. I oczywiście
0: cudownych
2: spotykamy się
0: wakacji.
2: Na wakacyjnym szlaku. Ale także w soboty. Będziemy tutaj z Państwem.
0: Od 21.30 do 23.00 Wanda Wojtanowska.
2: I Jerzy Olszówka.
0: Wszystkiego naj. No i zgodnie z zapowiedzią, piersi i bałkanica. Pa, pa, do usłyszenia.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.